0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie. Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
2: W tym programie poruszymy dwa bardzo ważne tematy. Unia Europejska mówi tak, regeneracji części. I problem z kierowcami ignorującymi kierunkowskazy. Ruszamy.
0: Autoradio.
2: Bruksela właśnie przesądziła o jednej z największych zmian w produkcji samochodów. Nowe rozporządzenie w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji wejdzie w życie 13 sierpnia. Dla producentów oznacza to konieczność przemyślenia i w wielu wypadkach zmian tego, z czego i jak powstają ich auta. Chodzi o to, by plastik z rozbieranych starych samochodów wracał do nowych zamiast trafiać na wysypisko czy poza Europę. Skala problemu jest niebagatelna. Po unijnych drogach jeździ dziś ponad 285 milionów pojazdów, a co roku około 6,5 miliona z nich kończy swój życie. Kluczowy jest wymóg dotyczący tworzyw sztucznych. Każdy nowy typ samochodu osobowego i dostawczego homologowany od 1 września 2032 roku będzie musiał zawierać co najmniej 15% recyklingowanego plastiku, a od 1 września 2036 roku próg ten wzrośnie do 25% dla nowo homologowanych pojazdów. Homologacja to potwierdzenie wydawane przez odpowiedni organ, że egzemplarze produkcyjne auta lub jego części spełnią obowiązkowe normy bezpieczeństwa, środowiskowe i zgodności. To jednak nie wszystko, bo liczy się też pochodzenie surowca. Co najmniej 1/5 tego materiału trzeba będzie pozyskać z pojazdów wycofanych z eksploatacji lub używanych części. To właśnie ów obieg zamknięty. Wszystkie nowe auta będą musiały być projektowane tak, by dało się z nich łatwo wymontować jak najwięcej części i podzespołów, co ma ułatwić późniejszy demontaż i odzysk. Do tego dochodzą nowe zasady przenoszenia własności używanych pojazdów, transgraniczny system rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz kryteria przesądzające o tym, kiedy auto uznaje się za wycofane z eksploatacji. Osobną ważną zmianą jest zakaz eksportu pojazdów uznanych za niezdatne do ruchu. Ma on rozwiązać problem tzw. znikających aut, samochodów, które zamiast trafić do legalnego przetwarzania, wyjeżdżają poza Unię Europejską i są rozbierane w niekontrolowanych warunkach. Za chwilę zajmiemy się problemem z kierowcami ignorującymi kierunkowskazy.
0: Aktualne przepisy.
2: Problem z kierowcami ignorującymi kierunkowskazy to powszechna plaga na drogach. Zapomniałem. To najczęściej słyszą policjanci z ust kierowców, którzy próbują wytłumaczyć się, dlaczego nie użyli we właściwy sposób kierunkowskazów. Kierunkowskaz to nie formalność. To nie dodatek do manewru, lecz ważna informacja dla pozostałych uczestników ruchu drogowego, którzy znajdują się wokół nas. Włączony odpowiednio wcześnie pozwala kierowcy jadącemu z tyłu przewidzieć, że za chwilę zmienimy pas. Pieszy może zorientować się, że samochód zamierza skręcić, a kierowca z naprzeciwka dostanie jasny sygnał dotyczący naszych zamiarów. To właśnie przewidywalność sprawia, że ruch przebiega płynniej i bezpieczniej. Gdy inni widzą, czego się spodziewać, zyskują wówczas czas na reakcję. Nie muszą bowiem zgadywać, czy samochód przed nimi nagle nie skręci, czy może kierunkowskaz został włączony przypadkiem. Policja regularnie przypomina i stosuje rozmaite apele skierowane do kierowców, żeby pamiętali, że korzystanie z kierunkowskazów to nie tylko kwestia kultury jazdy. To obowiązek wynikający wprost z przepisów. Zignorujesz? Jak przypomina młodszy aspirant Agata Krawczyk, za nieprzestrzeganie tego przepisu grozi 200-złotowy mandat. Na konto kierowcy zostaną dopisane też 2 punkty karne.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: O dwa nowe elektryczne minibusy zostanie powiększona flota bezpłatnej komunikacji w Jaworze.
2: Chcemy optymalizować wykorzystanie naszej komunikacji.
1: A szeregi wałbrzyskiej policji zasili Kira, czteronożny funkcjonariusz. W tym raporcie także 25. edycja turnieju Kowali o srebrne klucze Legnicy.
3: Słuchacie raportu regionalnego.
1: Flota bezpłatnej komunikacji w Jaworze zostanie powiększona o dwa nowe elektryczne minibusy. Burmistrz Jawora Emilian Bera podpisał umowę na realizację tego zamówienia o wartości 4 milionów złotych.
2: Mamy duże autobusy przegubowe, także te mniejsze 12-metrowe, a teraz, aby zrównoważyć całą naszą komunikację, zakupujemy mniejsze busy, które będą obsługiwały mniej obciążone linie, gdzie pasażerów jest mniej. Chcemy optymalizować wykorzystanie naszej komunikacji, stąd efektywne pozyskanie środków unijnych. To dla nas też wielki symbol, bo kilka lat temu po raz pierwszy powołaliśmy jaworską komunikację, do tego bezpłatną. Startowaliśmy z używanym sprzętem, a dzisiaj zamawiamy, kupujemy nowe autobusy, które przyjadą do nas z Polski, z Sanoka.
1: Pojazdy zostaną dostarczone do Jawora do końca lutego przyszłego roku.
3: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: Ma dopiero 1,5 roku, jest najmłodszym funkcjonariuszem wałbrzyskiej policji. Mowa o owczarku belgijskim Kira, który od kilkunastu dni wraz z przewodnikiem patroluje ulicę. Materiał Jacka Zycha.
4: Tak, pomimo tego, że Kira, owczarek belgijski, jest rzeczywiście najmłodszym funkcjonariuszem Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego wałbrzyskiej policji, to zanim została przyjęta do służby, przeszła gruntowne, wielomiesięczne szkolenie w Sułkowicach koło Krakowa. Stamtąd już z przewodnikiem trafiła do Wałbrzycha.
5: Kurs trwa 1,5 roku. Pierwszy miesiąc to jest, wiadomo, przyzwyczajenie się pieska do mnie, powód tak zwany socjal, czyli nawiązywanie więzi z pieskiem. No później jest posłuszeństwo, gryzienie, tropienie, no i takie podstawowe rzeczy.
4: To właśnie młodszy aspirant Jarosław Pryk, przewodnik Kiry, która pomimo stosunkowo krótkiego stażu ma już na swoim koncie pierwsze udane interwencje.
5: Ja na razie to są początki, miała już tam swoje tam 5 tropień. No i z sukcesem, w sumie jedno z sukcesem w Boguszowie ostatnio, to wskazała miejsce odejścia pani zaginionej, także to później strażacy odnaleźli w tym miejscu, do którego pies sobie doprowadził wcześniej. No.
4: A jak reagują ludzie na policjanta z psem?
5: Życzliwie. Dawno się tak nie spotykają. Naprawdę, podchodzą, pytają. No i rozmawiamy normalnie. No i to głównie pytania o psa. Także super.
4: Kira to owczarek belgijski Malinois. To rasa, którą wykorzystują służby praktycznie na całym świecie. Zastąpiły owczarki niemieckie, które stosunkowo często zmagały się z problemem dysplazji tylnych kończyn. Statystycznie Belgii pozostają w służbie od 8 do 10 lat. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Końcówka sierpnia i jednocześnie wakacji należeć będzie w Legnicy do Kowali. 28 i 29 sierpnia odbędzie się 25. edycja turnieju Kowali o srebrne klucze Legnicy.
6: Wydarzenie zawsze przyciąga najlepszych kowali z kraju i najlepszych widzów kucia tego, co gorące. Tematem tegorocznej pracy domowej jest mistrzowski owad, czyli wykonanie rzeźby owada o minimalnych wymiarach 30 na 30 cm. Sędziowie oceniać będą wyłącznie zastosowanie tradycyjnych technik kowalskich. Niedozwolone jest używanie spawarek i narzędzi ślusarskich. Podstawą ma być tylko obróbka materiału ogniem, kowadłem, młotem i kleszczami, a ich rodzajów jest dużo. W piątek, 28 sierpnia od 17 trwać będą wieczorne wariacje kowalskie, takie pod publikę, pokazy umiejętności i prezentacje dla publiczności. Kowalska sobota, główny dzień konkursowy, zacznie się w samo południe od konkursowego wykuwania na żywo pracy o dowolnym temacie. W międzyczasie swoje talenty pokażą wychowankowie Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy oraz zespół PJ Blues Band. O 19 stanie się jasne, do kogo trafią srebrne klucze Legnicy. A że kowale lubią zabalować, to o 19.30 zacznie się koncertowa potańcówka. Turniej kowali na koniec wakacji jest dość symboliczny dla uczniów. Oznacza dla nich nadchodzący czas wkuwania, a dla ich nauczycieli czas wykuwania talentów. Może nawet trudniejszy od kucia metalu. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Na kolejne doniesienia z regionu zapraszamy za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Będziemy przebojem.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Iga Świątek w finale turnieju w Toronto. Doszło do największego wycieku danych w historii Polski. Niezwykły spektakl na niebie, zaćmienie słońca oglądały tysiące ludzi. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Iga Świątek wygrała z Ukrainką Eliną Świtoliną 6-3, 1-6, 6-3 w półfinale turnieju w Toronto. Polska tenisistka po raz pierwszy w tym sezonie awansowała do decydującej rundy jakiejkolwiek imprezy. O wygraną w Kanadzie Iga zagra ze zwyciężczynią meczu Jelena Rybakina Coco Gauff. Już wiadomo, że w kolejnym notowaniu rankingu WTA 8 obecnie Polka awansuje o jedną lokatę, a jeśli zdobędzie tytuł, będzie nawet piąta. Pozostajemy jeszcze przy sporcie. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Wygrał Szwajcar Jason Joseph. Anita Wodarczyk była czwarta w rzucie młotem, a Maksymilian Szwed szósty w biegu na 400 metrów. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL. Po jednym z największych wycieków danych w historii kraju, wczoraj w niepowołane ręce trafiły 2 terabajty danych i dane wrażliwe prawie 19 milionów Polaków, poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To dane z firmy, która gromadziła informacje medyczne o lekach i receptach. PESEL najszybciej można zastrzec za pośrednictwem mObywatela.
3: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w mObywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
2: Wicepremier zapewnia, że wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości. Było mrocznie, ale i spektakularnie. Wczoraj nad Polską można było oglądać częściowe zaćmienie słońca. W naszym kraju tarcza słoneczna zasłonięta była w niektórych miejscach nawet do ponad 80%. Jak to wszystko wyglądało?
4: Zaczynało coraz bardziej przypominać taki rogal żółty.
5: Księżyc prawdziwy nigdy nie wygląda jak ten bajkowy, jak ugryziony rogal, a tutaj słońce wygląda, jakby ktoś odgryzł kawałeczek z tego słońca.
6: No nadgryzione słońce, tak mówią potocznie, ale to jest coś dużo głębszego i piękniejszego niż tylko takie codzienne porównanie.
7: Fascynuje nas tajemnica wszechświata. Niezbadany wszechświat.
2: Mówili warszawiacy, którzy zaćmienie oglądali w Centrum Nauki Kopernik. Pierwszy polski okręt wojenny z programu Miecznik otrzymał już oficjalnie imię Wicher. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbył się wczoraj chrzest jednostki, która razem z kolejnymi w serii okrętami Burza i Huragan ma odmienić polską marynarkę wojenną.
8: Kompania, mocność!
9: Płyń po morzach i oceanach świata. Nadaje ci imię Wicher.
10: Brawo, udało się.
11: Wicher dołączy do floty jako fregata. Bronić, patrolować, z dumą reprezentować biało-czerwoną banderę na arenie międzynarodowej.
2: ORP Wicher zostanie dziś z pokładu specjalnej barki spuszczony na wodę, po czym wróci do stoczni na wyposażenie i uzbrojenie jego wnętrza. Pierwszy miecznik ma wejść do służby w 2029 roku. Wszystkie trzy mają być gotowe do 2031.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
12: Mało brakowało i mielibyśmy 13 w piątek. 13 i owszem, z tym, że dzisiaj czwartek, czwartkowy poranek z Muzycznym Radiem. 4 minuty po godzinie 6 kłania się Zbyszek Deka. Dzień dobry, witam.

0: 13, ustaliliśmy już, że nie piątek. No to ustalmy jeszcze, że upały to też nie są. Wbrew przeciwnie, dosyć chłodno, zimno. A najzimniej, jak wynika z danych operacyjnych ze stacji synoptycznych w całej Polsce, o godzinie 5 było w Jeleniej Górze, gdzie termometr wskazał 6 stopni. Muzyczne Radio 13 sierpnia.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Czwartkowy poranek z Muzycznym Radiem, 13 dzień sierpnia, to Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. W Tunezji obchodzony jest dziś Dzień Kobiet. 13 sierpnia roku 1961 w NRD obstawiono wojskiem granicę z Berlinem Zachodnim, zamknięto przejścia graniczne, rozpoczęła się budowa muru berlińskiego. 15 lat później, w 1976 roku w Polsce, wprowadzono kartki na cukier.
1: Kalendarium regionu.
0: A z bliższej nam okolicy, 13 sierpnia roku 1940, angielskie bombowce dokonały nalotu na zakłady kolejowe w Zgorzelcu. Operacja ta była odwetem za bombardowanie przez Niemców Wielkiej Brytanii. Natomiast 13 sierpnia roku 1945 Eugenia Triller, archiwistka ze Lwowa, zaczęła pracę w archiwum w Jeleniej Górze. Było to pierwsze po wojnie archiwum uruchomione na Dolnym Śląsku.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Wygląda na to, że najwięcej problemów o poranku na autostradzie A4 i to nie tylko na dolnośląskim odcinku, ale od tego zaczniemy. Zaczniemy od 140 km w kierunku Wrocławia. Tutaj miała miejsce kolizja trzech pojazdów typu bus i auta osobowego. Mamy zablokowany prawy pas, zwężenie do lewego pasa. Na miejscu jest policja, pomoc drogowa. Korkuje się tutaj autostrada na odcinku około 4 km w kierunku Wrocławia, ale korkuje się i w drugą stronę, mniej więcej na tej samej wysokości. 38 km w kierunku Legnicy w okolicach zjazdu na Kąty Wrocławskie. Tutaj też początek tego korka. Kolizja na śląskim odcinku A4 na 343 km w kierunku Krakowa między Katowicami a Mysłowicami doszło do zderzenia czołowego i tu trzeba się liczyć z korkiem w stronę Krakowa. Gdybyście chcieli podzielić się informacjami, czy to z A4, czy z innych głównych dróg krajowych, prosimy o kontakt. 757-646-646. Muzyczne radio do waszej dyspozycji.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
0: Free Time w Muzycznym Radiu.
2: Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: Po reklamie.
3: Chłodny poranek z temperaturą od 7 do 10 stopni. Popołudnie z temperaturą w sam raz od 23 do 26 stopni. Słaby wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków wschodnich. Ciśnienie wysokie, wynoszące 1029 hektopaskali. No i stąd też taka stabilna, wyżowa pogoda. Piękny, słoneczny dzień przed nami.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Minęło w 6:30, czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
4: Afera powodziowa w Jeleniej Górze. Ponad 4,5 miliona złotych z funduszy pomocowych trafiło do bliskich wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Święto Wojska Polskiego w Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze.
5: Udostępniane zostaną wnętrza pojazdów znajdujących się na wystawie. Dostępna będzie również przejażdżka zabytkowym wojskowym samochodem Munga.
4: W Świdnicy przebudują ważne rondo.
6: Niemożliwy będzie wjazd na to rondo od ulicy Łukasińskiego i od ulicy Pobożnego.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
4: Prokuratura i CBA badają sprawę wyprowadzenia ponad 4,5 miliona złotych z funduszy powodziowych w Jeleniej Górze. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że gigantyczne dotacje przeznaczone dla ofiar kataklizmu z 2024 roku trafiły do męża i sąsiadów wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anny Koniczyńskiej. Choć ich nieruchomości stoją bezpiecznie na wzniesieniu i nie ucierpiały w powodzi, przyznano im miliony na likwidację fikcyjnych szkód. Jak wynika ze śledztwa dziennikarzy Wirtualnej Polski, w dokumentach wpisano m.in. pęknięte kafelki na tarasie i rysy na balkonie pierwszego piętra. Anna Koniczyńska została natychmiast zawieszona w prawach członka Koalicji Obywatelskiej, a partia żąda jej dymisji. Opozycja prowadzi w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego kontrolę poselską, podkreślając, że podczas gdy miliony płynęły do bliskich władzy, setki realnie poszkodowanych przedsiębiorców z regionu wciąż nie otrzymało pomocy. Tymczasem agencja w oficjalnym komunikacie zasłania się procedurami formalnymi i czeka na wyniki kontroli. Wtedy i my powrócimy do tego tematu.
0: Muzyczne Radio.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
4: Teraz Świdnica, gdzie ze sporymi kłopotami muszą się liczyć pracownicy dojeżdżający do świdnickiej strefy przemysłowej. Na osiedlu Zawiszów przebudowywane będzie ważne rondo. Więcej w materiale Jacka Zycha.
8: Tak, mowa o skrzyżowaniu ulicy Henryka Pobożnego, Łukasińskiego i Kazimierza Wielkiego. Istniejące tam rondo wymaga, zdaniem urzędników, remontu, a to jedno z newralgicznych skrzyżowań prowadzących właśnie w stronę zakładów z świdnickiej strefy przemysłowej.
6: Zmiany w organizacji ruchu obejmą tutaj zarówno kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej. Jeżeli chodzi o organizację ruchu na tym rondzie, niemożliwy będzie wjazd na to rondo od ulicy Łukasińskiego i od ulicy Pobożnego. Odcinek ulicy Łukasińskiego od ronda do wjazdu w drogę krajową 35 będzie dwukierunkowy na ten czas, a wjazd z tej ulicy będzie się odbywał dotychczasowym zjazdem przez ulicę Odnowiciela.
8: Wyjaśnia tę dość skomplikowaną organizację ruchu Magdalena Dzwonkowska ze Świdnickiego Urzędu Miasta. Zmianie ulegną też linie komunikacji miejskiej. Kilka przystanków zostanie też tymczasowo przeniesionych w inne miejsca.
6: dokładnie, jak te autobusy będą kursowały, czyli linie 3, 6, 9, linie 2, 4 i 5 oraz linie 7, 13 i 14. Mogą Państwo się zapoznać z tym na stronie MPK, na stronie Urzędu Miejskiego. Nowe rozkłady i te informacje wywieszone są również na przystankach autobusowych.
8: Urzędnicy zapewniają jednak, że dojazd komunikacyjny do strefy przemysłowej pozostanie zachowany. Remont ronda to część większej akcji remontu ulic na Zawiszowie, która rozpoczęła się już kilka dni temu. Kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość, utrudnienia potrwają do końca sierpnia. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Interesująco zapowiada się Święto Wojska Polskiego w Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze. W najbliższą sobotę odwiedzający naszą placówkę będą mogli obejrzeć tematyczne wystawy, m.in. Wojnę Szpiegów i wziąć udział w atrakcyjnych warsztatach i konkursach, mówi dyrektorka Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze Julita Zaprucka.
5: Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na liczne atrakcje w Muzeum Historii i Militariów. Udostępniane zostaną wnętrza pojazdów znajdujących się na wystawie. Dostępna będzie również przejażdżka zabytkowym wojskowym samochodem Munga. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w warsztatach dotyczących szyfrowania tajnych wiadomości. W tym dniu zaplanowane są także wykłady o polskiej maszynie szyfrującej Dudek. Kolejny wykład o polskim superszpiegu z lat 40. i 50. XX wieku działającym w okolicach Jeleniej Góry. Ponadto we współpracy z Łużyckim Towarzystwem Historycznym Zamku Czocha wystawa tymczasowa uzbrojenia od szabli do karabinu oraz wystawa umundurowania żołnierza polskiego. A dla wielbicieli serialu Cztery Pancernie i Pies przygotowany zostanie specjalny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Serdecznie zapraszamy.
4: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hey Poland, I'm Sam Feld and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, to liczy się człowiek, to kupuje.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio.
5: Dzień dobry wszystkim.

0: на цały день.
1: Horoskop dla baranów. Koniunkcja planet sprzyja gorącym dyskusjom i uniesieniom, byleby nie przesadzać. Byki, trzeba cierpliwości. Wystarczy trzymać rękę na pulsie, sytuacja rozwiąże się sama. Bliźnięta. W najbliższych godzinach coś się wydarzy i może zapaść na długo w pamięci. Raki. Wszystko toczyć się będzie raczej pozytywnie, jedynie trudniej będzie komuś odmówić. Lwy. Przestaną przejmować się opiniami innych. Warto trzymać się twardo własnego zdania. Panny w kłopotach nie zostaną pozostawione same sobie. Nie ma co martwić się na zapas. Wagi zrobią na kimś dobre wrażenie, dzięki temu oferta zarobku okaże się bezinteresowna. Skorpiony będą mogły w końcu dokonać korzystnych zmian w sprawach nie tylko zawodowych. Strzelce, sytuacja ogólnie będzie dobra, co wpłynie korzystnie na relacje z innymi ludźmi. Koziorożce, na horyzoncie nie widać przeszkód, przeciwnie, można zaczynać trudne sprawy. Wodniki zdobędą nowe informacje, co pomoże w kłopotach i dojściu do sedna sprawy, a ryby z trudem pogodzą się z nową sytuacją. Wydarzenia w domu wymagają reakcji. Co do osób urodzonych 13 sierpnia, to są zazwyczaj energiczne i odważne, chętnie angażują się w nowe przedsięwzięcia, lubią ryzyko i dalekie podróże. Są lojalne i szczere, nie boją się prezentować swojego zdania. Mają wielu przyjaciół i łatwo zawierają nowe znajomości. Szczęśliwa cyfra 3, kamień szlachetny, diament, sprzyjający znak zodiaku to baran, a imieniny obchodzą dzisiaj Diana. Osoba cicha, pogodna, pełna poświęceń, Helena, wrażliwa, intuicyjna i niezależna oraz Maksym, urodzony przywódca, twórczy, odważny. Oby tej odwagi wystarczyło każdego dnia i pozytywnego nastawienia do życia wystarczyło każdego dnia. Składamy najlepsze życzenia i pozdrawiamy 13 sierpnia Muzyczne Radio za 9 minut, godzina 7.

0: nie potrafię przestać.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i sobotę od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
4: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: Siódma.
1: Czas na wiadomości.
6: Za chwilę wrócimy do ogromnego wycieku danych. Potem Marcin Romanowski, polityk, wnioskuje o listę żelazny. Częściowe zaćmienie słońca za nami.
7: Taka pomarańcza nadgryziona.
6: Emocji nie brakowało. Marcin Krzemiński. W ciągu najbliższych dni każdy Polak będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. W cyberataku na firmę MyDoctor hakerzy zyskali dostęp do informacji wrażliwych blisko 19 milionów Polaków. Chodzi m.in. o numery PESEL i historię wystawianych recept. Hakerzy, którzy wykradli dane, zażądali za nie okupu. Nie dostaną go, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
8: Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów za to, że gdzieś ktoś myśli, że na cyberprzestępstwie będzie zarabiał.
6: Sprawcy cyberataku są poszukiwani. Według resortu cyfryzacji nic nie wskazuje na to, żeby za atakiem stały obce służby. Niemniej rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL w aplikacji mObywatel lub w urzędzie gminy. Obrońca Marcina Romanowskiego potwierdził wieczorem, że jego klient złożył wniosek o wydanie listu żelaznego oraz oświadczenie o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej. Mecenas Bartosz Lewandowski napisał na platformie X, że ma nadzieję, że sąd okręgowy rozważy wszystkie argumenty i wyda byłemu wiceministrowi i politykowi PiS list żelazny, by mógł wyjaśnić sprawę na uczciwych warunkach w Polsce. Stołeczny sąd potwierdził otrzymanie wniosku w tej sprawie i że przesyłka została nadana w Tyraspolu na terenie Naddniestrza. Przenosimy się do Kolumbii. Kolejny cud, mówią ratownicy o wydobyciu 32-latki spod gruzów budynku w mieście Pereira w Kolumbii, którą w poniedziałek nawiedziło trzęsienie ziemi. Kobieta trafiła do szpitala i walczy o życie. Wcześniej miał u niej dojść do zatrzymania krążenia i była reanimowana. Wczoraj władze Kolumbii podały, że aktualny bilans kataklizmu to 265 ofiar śmiertelnych i blisko 500 zaginionych. To było ledwo kilkadziesiąt minut, ale jakich? Wieczorem w większej części Polski można było obserwować częściowe zaćmienie słońca na balkonach, dachach czy wzniesieniach i to nawet okiem uzbrojonym tylko w przyciemnione okulary.
7: Wygląda jak taka pomarańcza nadgryziona. Wydaje mi się, że to jest piękne i bardzo się cieszę z tego, że mam po prostu szansę to zobaczyć, mimo że to bardzo rzadko to się dzieje.
9: To tak wprawia w refleksję, że tak człowiek staje się taki malutki, że tak patrzy się na takie rzeczy, takie ogromne.
6: W Hiszpanii z kolei zaćmienie słońca było całkowite. Tłumy obserwatorów zjechały do tego kraju, wyprzedano niemal wszystkie noclegi. Następne również częściowe, choć widziane głównie na południu Europy i w Afryce zaćmienie, będzie już za niecały rok. Osoby, które poświęcają na trening siłowy 90 do 120 minut tygodniowo, mają o 13% niższe ryzyko śmierci niż te, które w ogóle nie wykonują takich ćwiczeń. Wynika z badań naukowców z Harvardu. Jeszcze większe korzyści wiążą się z połączeniem treningu siłowego z aktywnością aerobową, czyli na przykład krótkim półgodzinnym bieganiem, pływaniem, marszem czy jazdą rowerem w tempie, które pozwala swobodnie oddychać i rozmawiać.
10: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. W Toronto jest nie do zatrzymania. Iga Świątek awansowała do finału kanadyjskiego tysięcznika. Pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę w trzech zaciętych partiach 6-3, 1-6 i 6-3. Tym samym zrewanżowała się rywalce za dwie porażki w tym sezonie. Dla Polki to pierwszy finał od września ubiegłego roku. Jakub Przymański, trzecim zawodnikiem Europy w biegu na 110 metrów przez płotki. Polak dwukrotnie, najpierw w półfinale, a potem w finale uzyskiwał czas 13 sekund i 26 setnych, co jest o 0,01 sekundy gorszym wynikiem od rekordu Polski. Tym samym do halowego mistrza świata z tego roku dołożył trzecie miejsce w mistrzostwach Starego Kontynentu na stadionie.
5: Chłopaki z pierwszego, drugiego miejsca, no mocno, mają mocne życiówki, pobiegli mocno. W moim przypadku każdy medal na dzisiejszej imprezie to było przełamanie takiej klątwy, otwarcie w końcu worka z medalami na 110 metrów.
10: A wygrał Szwajcar Jason Joseph. 50 centymetrów za to zabrakło Anicie Włodarczyk do medalu w rzucie młotem. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, tak jak na igrzyskach w Paryżu, kończy zmagania na czwartym miejscu.
7: Niedosyt jest naprawdę spory, bo rzucałam dalej w tym sezonie. Tutaj medal był na wyciągnięcie ręki, jedynie co, no to zdecydowanie lepiej się czułam niż w eliminacjach.
10: Maksymilian Szwed za to był szósty w biegu na jedno okrążenie. Nie udało się jednak Polakowi zejść poniżej 45 sekund. Super Puchar zostaje w Paryżu. PSG obroniło trofeum zwycięzcy Ligi Mistrzów w Salzburgu. 2-1 pokonali zwycięzców Ligi Europy Aston Villa. Całe spotkanie w barwach drużyny z Birmingham rozegrał reprezentant Polski Matty Cash. Piłkarze GKS-u Katowice nie zagrają w fazie ligowej Ligi Konferencji. Nie odrobili strat z pierwszego spotkania z HPL-em Tel Awiw. Wprawdzie przed własną publicznością wygrali 2-1, ale w pierwszym meczu było 0-2. Dziś rewanżowe spotkanie rozegrają Raków, Górnik Jagiellonia oraz Lech.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
2: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
3: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
2: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
3: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
2: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
4: Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Disco Bambino z Nilem Rodgersem i Sophie Ellis Bextor, Muzyczne Radio. W czwartek jest 7:15.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
2: W tym programie poruszymy dwa bardzo ważne tematy. Unia Europejska mówi tak, regeneracji części i problem z kierowcami ignorującymi kierunkowskazy. Ruszamy.
1: Autoradio.
2: Bruksela właśnie przesądziła o jednej z największych zmian w produkcji samochodów. Nowe rozporządzenie w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji wejdzie w życie 13 sierpnia. Dla producentów oznacza to konieczność przemyślenia i w wielu wypadkach zmian tego, z czego i jak powstają ich auta. Chodzi o to, by plastik z rozbieranych starych samochodów wracał do nowych zamiast trafiać na wysypisko czy poza Europę. Skala problemu jest niebagatelna. Po unijnych drogach jeździ dziś ponad 285 milionów pojazdów, a co roku około 6,5 miliona z nich kończy swój żywot. Kluczowy jest wymóg dotyczący tworzyw sztucznych. Każdy nowy typ samochodu osobowego i dostawczego homologowany od 1 września 2032 roku będzie musiał zawierać co najmniej 15% recyklingowanego plastiku, a od 1 września 2036 roku próg ten wzrośnie do 25% dla nowo homologowanych pojazdów. Homologacja to potwierdzenie wydawane przez odpowiedni organ, że egzemplarze produkcyjne auta lub jego części spełnią obowiązkowe normy bezpieczeństwa, środowiskowe i zgodności. To jednak nie wszystko, bo liczy się też pochodzenie surowca. Co najmniej 1/5 tego materiału trzeba będzie pozyskać z pojazdów wycofanych z eksploatacji lub używanych części. To właśnie ów obieg zamknięty. Wszystkie nowe auta będą musiały być projektowane tak, by dało się z nich łatwo wymontować jak najwięcej części i podzespołów, co ma ułatwić późniejszy demontaż i odzysk. Do tego dochodzą nowe zasady przenoszenia własności używanych pojazdów, transgraniczny system rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz kryteria przesądzające o tym, kiedy auto uznaje się za wycofane z eksploatacji. Osobną ważną zmianą jest zakaz eksportu pojazdów uznanych za niezdatne do ruchu. Ma on rozwiązać problem tzw. znikających aut, samochodów, które zamiast trafić do legalnego przetwarzania, wyjeżdżają poza Unię Europejską i są rozbierane w niekontrolowanych warunkach. Za chwilę zajmiemy się problemem z kierowcami ignorującymi kierunkowskazy.
1: Aktualne przepisy.
2: Problem z kierowcami ignorującymi kierunkowskazy to powszechna plaga na drogach. Zapomniałem. To najczęściej słyszą policjanci z ust kierowców, którzy próbują wytłumaczyć się, dlaczego nie użyli we właściwy sposób kierunkowskazów. Kierunkowskaz to nie formalność. To nie dodatek do manewru, lecz ważna informacja dla pozostałych uczestników ruchu drogowego, którzy znajdują się wokół nas. Włączony odpowiednio wcześnie pozwala kierowcy jadącemu z tyłu przewidzieć, że za chwilę zmienimy pas. Pieszy może zorientować się, że samochód zamierza skręcić, a kierowca z naprzeciwka dostanie jasny sygnał dotyczący naszych zamiarów. To właśnie przewidywalność sprawia, że ruch przebiega płynniej i bezpieczniej. Gdy inni widzą, czego się spodziewać, zyskują wówczas czas na reakcję. Nie muszą bowiem zgadywać, czy samochód przed nimi nagle nie skręci, czy może kierunkowskaz został włączony przypadkiem. Policja regularnie przypomina i stosuje rozmaite apele skierowane do kierowców, żeby pamiętali, że korzystanie z kierunkowskazów to nie tylko kwestia kultury jazdy. To obowiązek wynikający wprost z przepisów. Zignorujesz? Jak przypomina młodszy aspirant Agata Krawczyk, za nieprzestrzeganie tego przepisu grozi 200-złotowy mandat. Na konto kierowcy zostaną dopisane też 2 punkty karne.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. Muzyczne Radio Lato.

0: side. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No właśnie, jak się jedzie z muzycznym radiem? Pamiętajcie, że do waszej dyspozycji nasz numer telefonu 757-646-646, pod którym czekamy na wasze zgłoszenia ewentualnych utrudnień, objazdów, korków, zdarzeń z głównych dróg krajowych. Można też nagrać oczywiście głosówkę w aplikacji muzycznego radia. Dobrze się jedzie o poranku S-kami, S3, S5 czy S6, póki co bez utrudnień, bez zdarzeń co do autostrad, natomiast to najwięcej problemów na A4. Korkująca się A4 na wysokości Krakowa w kierunku Katowic, skoro już o Katowicach mowa, no to kolizja, o której przypominamy, na śląskim odcinku A4 na 343 kilometrze właśnie między Katowicami a Mysłowicami w kierunku Krakowa. Tutaj doszło do zderzenia czołowego. Autostrada na tym odcinku korkuje się w obu kierunkach. Natomiast poprawiła się nieco sytuacja na czwórce dolnośląskim odcinku, bo tutaj już tylko korek w jedną stronę, ten spowodowany kolizją trzech pojazdów typu bus i auta osobowego. 140 km autostrada 4 w kierunku Wrocławia. Tutaj mamy zwężenie do lewego pasa. Na miejscu mamy policję, pomoc drogową. Muzyczne radio, czwartkowy poranek.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Już w czwartek, 13 sierpnia, po raz pierwszy w Polanicy Zdroju zespół Anabasis. Zaprezentuje on instrumentalną muzykę chrześcijańską. Znane pieśni religijne w niepowtarzalnej aranżacji wykonane zostaną przez 10 utalentowanych młodych muzyków. Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Rozpoczęcie koncertu godzina 16. Wstęp wolny.
4: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
6: Z danych ze stacji synoptycznych IMGW wynika, że z 6 stopniami Jelenia Góra była dziś najzimniejszym polskim miastem. No teraz mamy na dolnośląskich termometrach od 8 do 13 stopni, a popołudnie z komfortową temperaturą, która ma wynosić od 23 do 26 stopni. Słaby wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków wschodnich, ciśnienie wysokie, wynoszące 1029 hektopaskali. Przed nami piękny, słoneczny, w wielu miejscach bezchmurny dzień. Powietrze mamy czyste.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Rośnie też temperatura w górach, w Karkonoszach. Na Śnieżce z 8 stopni zrobiło się już 10. Czas na kolejny raport regionalny. Jacek Rogulski.
8: Dzień dobry, a na początek przypominamy o poważnym karambolu na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie Pietrzykowice w kierunku Wrocławia, gdzie doszło do zdarzenia 3 busów i osobówki. 3 osoby zostały ranne. Są utrudnienia w ruchu. Zablokowany jest prawy pas jezdni. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach. Dalsze informacje. Flota bezpłatnej komunikacji w Jaworze zostanie powiększona o 2 nowe elektryczne minibusy. Burmistrz Jawora Emilian Bera podpisał umowę na realizację tego zamówienia o wartości 4 milionów złotych.
9: Mamy duże autobusy przegubowe, także te mniejsze 12-metrowe, a teraz, aby zrównoważyć całą naszą komunikację, zakupujemy mniejsze busy, które będą obsługiwały mniej obciążone linie, gdzie pasażerów jest mniej. Chcemy optymalizować wykorzystanie naszej komunikacji, stąd efektywne pozyskanie środków unijnych. To dla nas też wielki symbol, bo kilka lat temu po raz pierwszy powołaliśmy jaworską komunikację, do tego bezpłatną. Startowaliśmy z używanym sprzętem, a dzisiaj zamawiamy, kupujemy nowe autobusy, które przyjadą do nas z Polski, z Sanoka.
8: Pojazdy mają zostać dostarczone do Jawora do końca lutego przyszłego roku. A pasażerowie, którzy kupują bilety kolei dolnośląskich w aplikacji Koleo, mogą od teraz w prosty sposób potwierdzić swoją tożsamość za pomocą wbudowanej weryfikacji poprzez usługę mObywatel. Natomiast studenci swoje uprawnienia do ulgi. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, które nie tylko znacząco upraszcza podróżowanie koleją, ale też jest niesamowitą wygodą dla kontrolerów biletów, podkreśla Bartłomiej Rodak, rzecznik Kolej Dolnośląskich.
10: Zasada działania jest bardzo prosta. Po przejściu procesu uwierzytelniania podczas zakupu biletu pasażer otrzymuje zweryfikowany bilet. Oznacza to, że podczas kontroli nie ma już potrzeby dodatkowego okazywania dokumentu tożsamości czy też legitymacji studenckiej, ani ponownego logowania się do aplikacji mObywatel. Wszystko jest zakodowane w bilecie zakupionym w aplikacji Koleo, który działa również online, co jest szczególnie ważne w górzystych rejonach Dolnego Śląska, gdzie zasięg internetu mobilnego może być ograniczony.
8: A na koniec Wałbrzych, gdzie wiadomo już, jak będzie wyglądał letni basen przy Akwazdroju. Wałbrzyska spółka czeka jeszcze na wizualizację obiektu, ale ogólne zarysy są już znane. Sprawdzał to Jacek Zych.
4: Tak, najważniejszą chyba informacją jest to, że budowa letniej pływalni całkowicie przeorganizuje dotychczasowy teren wokół Akwazdroju. W miejscu dzisiejszego parkingu przy ulicy Ratuszowej powstać ma zielony teren eventowy. W jego najbardziej oddalonej części i w miejscu uwolnionym przez rozebrane trybuny Stadionu Tysiąclecia właśnie kompleks basenowy.
11: Będzie tam przestrzeń, gdzie będzie można pograć w piłkę plażową, ale gdzie będzie można też troszkę popływać, duża wanna z hydromasażami, rwąca rzeka, duża strefa dla dzieci. W strefie dla dzieci będzie i wet bubble, będzie wodny plac zabaw, mniejszy brodzik, będzie też dodatkowa przestrzeń, gdzie rodzice będą mogli się zanurzyć, będzie i huśtawka, będą bicze wodne, będzie można jednocześnie patrzeć na swoje dziecko.
4: Wyjaśnia Kamila Świerczyńska, prezes Akwazdroju w Wałbrzychu. Ponieważ cały dzisiejszy parking przed obiektem zostanie zagospodarowany na cele rekreacyjne, górny parking z tyłu hali zostanie powiększony i rozbudowany. Stadion Tysiąclecia zamieniony będzie w boisko treningowe.
11: Mówimy tutaj o płycie zielonej, natomiast dookoła rozbierzemy trybuny i poprowadzimy parking, który będzie się znajdował nad Akwazdrojem, czyli będzie on bardziej dostępny od strony hotelowej. Oczywiście będą kilka wejść będzie na nasz basen, żeby było to dogodne i dla osób, które przyjadą autobusem i dla tych, które przyjadą do nas autem.
4: Tyle koncepcja zagospodarowania przestrzeni. Jak docelowo będzie wyglądał basen? O tym przekonamy się być może jeszcze przed końcem wakacji, kiedy do Wałbrzycha trafią jego wizualizacje. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: A dzisiaj temperatura na szczęście pójdzie do góry. Weekend przed nami dosyć gorąca, więc na baseny można śmiało będzie ruszyć. Kolejny raport o 8.30. Zapraszamy.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.
7: Na wakacje.

0: Portfel. Dzień dobry, witam w magazynie Portfel. Krzysztof Szwałek, zapraszam na informacje. Polacy coraz mniej chętnie gotują w domach, rynek gastronomiczny bije kolejne rekordy. Z danych cytowanych przez Rzeczpospolitą wynika, że w Polsce mamy już ponad 100 tysięcy placówek oferujących jedzenie. Od stycznia przybyło ich aż 3 tysiące. Rośnie przede wszystkim popularność food trucków, czyli objazdowych barów. Coraz chętniej zamawiamy też posiłki przez internet. Wzrost rynku nie oznacza jednak, że Polacy są gotowi wydawać więcej. Z badań Eurostatu wynika, że decydujemy się głównie na tanie dania barowe. Ceny w lokalach gastronomicznych rosną szybciej od ogólnego wskaźnika inflacji. W ciągu roku poszły w górę o 4,5%. Spada liczba Polaków żyjących na emigracji. Pod koniec ubiegłego roku poza krajem mieszkało niewiele ponad 1,5 miliona naszych rodaków. To o 21 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Dodatnie saldo migracji mamy już m.in. z Wielką Brytanią czy Niemcami. Na Wyspach Polaków żyje około 412 tysięcy, za zachodnią granicą ponad 386 tysięcy. Duże są również polskie diaspory w Norwegii, Irlandii i Holandii. Ten ostatni kraj przyciąga nas obecnie najmocniej. W ciągu 5 lat liczba emigrantów z nad Wisły zwiększyła się w Niderlandach o 18%. Żeby wrócić do Polski, trzeba mieć gdzie mieszkać. Tymczasem ceny lokali wciąż idą w górę, a na rynku wynajmu robi się coraz goręcej. Najnowszy sondaż pokazuje, że rosną obawy właścicieli mieszkań związane z bezpieczeństwem. Aż 65% gestorów domaga się większego uregulowania rynku i skuteczniejszej ochrony przed nieuczciwymi najemcami. Ponad połowa uważa, że obecnie dostępne narzędzia są niewystarczające. 38% już miało negatywne doświadczenia z klientami. W sondażu na zlecenie Instytutu Rynku Najmu o zdanie zapytano również osoby korzystające z cudzych mieszkań. Odpowiedzi były dokładnie odwrotne. Większość w przepisach niczego by nie zmieniała.
1: Pora dla inwestora.
0: Na warszawskiej giełdzie bez większych zmian akcje wciąż drożeją. Wczoraj minimalnie pod kreską sesji zakończył tylko indeks małych spółek. WIG20 zyskał 0,41% i ma 4065 punktów, a najlepiej radziło sobie polkowickie Modivo. Wycena handlowego giganta wzrosła o ponad 3,7%. Na rynku walutowym nieco drożej niż w środę. Za euro zapłacimy średnio 4,32 zł, za dolara 3,75 zł, a za franka 4,61 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5 zł i 6 groszy, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17 zł i 90 groszy. To wszystko w magazynie Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips. Wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
8: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
9: Były minister chce wrócić do Polski, ale bez ryzyka aresztowania. Etna kontra podróżni, nadal problemy z lotem lub powrotem z Sycylii. W weekend powrót upałów, ale to mogą być ostatnie takie dni tego lata. Marcin Krzemiński. Marcin Romanowski chce wrócić do Polski, ale bez ryzyka aresztowania. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS złożył wniosek o tzw. list żelazny. Co ciekawe, pismo nadał w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza. O szczegółach Marcin Starzec.
10: Naddniestrze to separatystyczny, prorosyjski region Mołdawii, gdzie stacjonują rosyjskie wojska. Romanowski wskazał nawet konkretny adres, pod którym prawdopodobnie przebywa. Wniosek trafił już do Sądu Okręgowego w Warszawie i teraz sędzia referent ma zapoznać się z aktami sprawy i zdecydować, czy list żelazny zostanie wydany. Ale rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak sugerował, że decyzja wcale nie musi być pozytywna.
11: Nic nie wskazuje na to, aby Marcin Romanowski rzeczywiście zamierzał się do tych obowiązków podejrzanego stosować.
10: Romanowski jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
9: Do jutra przedłużono całkowite wstrzymanie odlotów i przelotów na lotnisku w Katanii z powodu aktywności wulkanu Etna. Paraliż lotniska zbiega się w czasie ze szczytem wakacyjnych wyjazdów we Włoszech. Od początku obecnej aktywności Etny, czyli od 8 sierpnia, w Katanii odwołano łącznie prawie 700 lotów. A propos podróży, pod Tatrami zaczyna się wielki sierpniowy najazd. Zbliżający się weekend to jeden z najbardziej obleganych momentów całego roku.
12: Giewont czy Kasprowy, tam będzie trudno złapać prawdziwe wspomnienie cichego i naturalnego Narodowego Parku. Warto znaleźć szlaki alternatywne, może gdzieś bardziej w Kościelisku, Dolina Lejowa.
9: Podpowiada Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Upały wrócą i to już w ten weekend, ale lato powoli zbliża się ku końcowi, co widać także w prognozach. Możliwe, że będą to jedne z ostatnich tak ciepłych dni w tym roku, mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW.
7: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury. Latem w Polsce pogoda bywa kapryśna, więc korzystajmy z każdej takiej okazji.
9: Na początku przyszłego tygodnia ochłodzi się, a w większości kraju pojawią się deszcze i burze. Wracamy jeszcze na koniec do Italii. To był plasterek smażonej cukinii, przekonuje Włoszka, ukarana za jazdę samochodem z telefonem w ręce. Do zdarzenia doszło prawie 6 lat temu. Mandat spory, bo ponad 300 euro, więc kobieta postanowiła bronić się w sądzie. Kierująca nie przekonała do swoich racji sędziów pierwszej instancji i apelacji. Zapowiada więc skargę do Sądu Najwyższego, bo aktualnie musi zapłacić nie tylko spory mandat, ale też prawie 500 euro kosztów sądowych.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Czekała na to 11 miesięcy. Iga Świątek w finale turnieju tenisowego w Toronto. Polka po emocjonującym spotkaniu pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę. Obie panie w całym meczu grały wet za wet. Ostatecznie to Polka była górą, wygrywając 6-3, 1-6 oraz 6-3.
13: Ten tydzień udowodnił mi, że trzeba iść dalej bez względu na to, co się dzieje. Jestem szczęśliwa, że mój zespół mnie wspiera w tych lepszych i gorszych chwilach. Bez nich nie byłoby mnie tutaj.
8: Mówiła wyraźnie zadowolona po meczu Świątek. Jej rywalką w finale w Toronto będzie Kazaszka Jelena Rybakina, która pokonała Amerykankę Coco Gauff także w trzech setach. 5-7, 6-2 i 6-2. A finał już dziś w nocy. Justyna Kozan zdobyła pierwszy brązowy medal na pływackich mistrzostwach Europy. Urodzona w Stanach Zjednoczonych, zawodniczka miejsce na podium na 400 metrów stylem zmiennym zapewniła sobie świetnym finiszem. Poprawiłam rekord życiowy, więc naprawdę się cieszę. To wszystko jest trochę szalone. Kiedy dotknęłam ściany, nawet nie dotarło do mnie, co się wydarzyło. A wygrała Ellen Walsh z Irlandii. Jak przyznała Kozan, córka emigrantów, jak na razie ciężko jej idzie nauka polskiego. Moi rodzice uczą mnie w domu, staram się, chociaż... Będę się jednak uczyć dalej i mam nadzieję, że następnym razem, gdy będziemy rozmawiać, będę już płynnie mówiła po polsku. No, trzymamy za słowo. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Francją 3-0 w memoriale Agaty Mrus-Olszewskiej. W drugim środowym spotkaniu Włoszki pokonały Ukrainki 3-1. Zwycięstwo w całym turnieju zapewnią sobie albo Polki, albo Włoszki. Ten pojedynek już dziś o 18:00 w Koszalinie.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
2: Sołtys Wsi Mielików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Mielikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Mielikowa.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
8: Fundacja Pro Culture Bono realizuje zadanie pod nazwą Poprawa warunków do uprawiania turystyki i rekreacji na terenie parku przy Zamku Kliczków. Dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. W ramach planowanych działań zostały zakupione elementy infrastruktury turystycznej do parku.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio Lato.
11: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Wieczorem zaćmienie słońca, potem noc, noc z niebem pełnym miejscami Perseidów, może na przykład gdzieś tam w środku nocy, przykładowo o 2:05, kiedy człowiek spać nie może, jak Dawid Podsiadło, a to już poranek.

0: I tak i to. Sezon. Sezon to tytuł piosenki Dawida Podsiadło, jest 8:19.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Coraz dłuższy korek na czwórce między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi w kierunku Wrocławia. Na 140 km doszło do wypadku, do zderzenia czterech pojazdów. Zablokowany mamy prawy pas, zwężenie do lewego. Korkuje nam się tutaj autostrada już kilka kilometrów przed Kątami Wrocławskimi, mimo że do wypadku doszło za samymi Kątami. Kolizja także na śląskim odcinku A4, o czym już przypominaliśmy. To 343 km w kierunku Krakowa między Katowicami a Mysłowicami. Tam doszło do zderzenia czołowego, zamknięty zarówno prawy, jak i lewy pas na ten moment. Ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym. Autostrada na tym odcinku zresztą między Katowicami a Mysłowicami korkuje się w obu kierunkach, podobnie jak na wysokości Krakowa. Cały czas jesteśmy na czwórce. Korkująca się autostrada w obu kierunkach to najprawdopodobniej skutek dużego porannego natężenia ruchu. Muzyczne Radio, przypominamy się z naszym numerem telefonu 757-646-646. Przypominamy się także z aplikacją Muzycznego Radia i możliwością nagrania głosówki z trasy.
1: Drogi na gorąco. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Muzyczne radio.
1: Czwartkowy poranek 13 sierpnia. Świat zna i takie statystyki, i takie zestawienia. 13 sierpnia, 22 lata temu, piosenka Angels w wykonaniu Robiego Williamsa została wybrana przez widzów muzycznego kanału VH1 najlepszą piosenką, która nigdy nie dotarła do pierwszego miejsca. Angels pobiła w tej ankiecie kompozycję Truly Madly Deeply grupy Savage Garden i balladę zespołu Aerosmith I Don't Want to Miss a Thing. Rok 1997, Robbie Williams.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
1: Najlepszy wojownik to Cezaro.
2: Jaki wojownik?
1: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
2: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
1: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
2: Dlaczego?
1: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
3: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
4: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
5: Cezaro!
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze

0: wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuję.
1: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
2: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
3: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. serwis-dpf.com.
4: Po zimnym poranku sytuacja się poprawia, temperatura idzie w górę od 14 do 18 stopni. Teraz po południu można się spodziewać temperatury dochodzącej miejscami do 25-26 stopni. Można się też spodziewać, że to będzie kolejny dzień z bardzo słabym wiatrem, wiatrem wiejącym z kierunków wschodnich. Ciśnienie wynosi 1029 hektopaskali. Dziś i w najbliższych dniach stabilna, wyżowa pogoda, piękny, słoneczny, bezchmurny czwartek na Dolnym Śląsku.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. serwis-dpf.com.
3: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: Pora na kolejny raport regionalny Muzycznego Radia. Jacek Rogulski.
5: A w tym raporcie będzie bezpieczniej na ulicach Lubina. Młodzi mistrzowie hulajnóg z Jeleniej Góry. Poznamy też nowego czteronożnego funkcjonariusza w wałbrzyskiej policji.
3: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
5: Przebudowa systemu monitoringu w gminie Lubin wchodzi w kolejny etap. Obecnie na terenie gminy działa około 120 kamer rozmieszczonych w różnych miejscowościach. Po modernizacji obraz ze wszystkich urządzeń będzie trafiał do jednego centrum monitoringu zlokalizowanego w urzędzie gminy Lubin.
6: Nowe rozwiązanie ma usprawnić zarządzanie systemem, obniżyć koszty jego utrzymania i zapewnić pełną kontrolę nad gminnym monitoringiem. O szczegółach mówi Sylwia Rozkosz, rzeczniczka gminy Lubin.
7: Po zakończeniu przebudowy obraz wszystkich kamer będzie trafiał do jednego punktu w Urzędzie Gminy Lubin. Za obsługę tego systemu odpowiadać będzie pracownik posiadający odpowiednie kwalifikacje, także w zakresie ochrony danych osobowych. Teraz w czasie prac mieszkańcy mogą zauważyć czasowy brak podglądu obrazu online. Nie oznacza to jednak wyłączenia monitoringu. Kamery pozostają sprawne i nieprzerwanie rejestrują obraz, a nagrania są oczywiście zapisane.
6: Modernizacja monitoringu w Gminie Lubin trwa już od kilku miesięcy, a inwestycja realizowana jest etapami i zakłada odejście od dotychczasowego modelu, w którym system opierał się na 33 lokalnych punktach, a za transmisję obrazu, jego archiwizację oraz obsługę odpowiadał zewnętrzny operator. Po zakończeniu prac monitoring będzie zarządzany w całości przez gminę, a wszystkie kamery zostaną zintegrowane z jednym centrum monitoringu w Urzędzie Gminy Lubin. Takie rozwiązanie ma zwiększyć niezawodność systemu, usprawnić jego obsługę oraz ograniczyć koszty eksploatacji. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Dwóch młodych zawodników z Jeleniej Góry sięgnęło po tytuły wicemistrzów Polski w zawodach hulajnoga street. W Mińsku Mazowieckim na podium stanęli Tymek Mieszoła w kategorii U12 oraz Miłosz Łabuń z kategorii U14. Dla obu zawodników to ważne osiągnięcia, choć każdy z nich ma za sobą zupełnie inną drogę. A z młodymi mistrzami rozmawiał Przemek Kaczałko.
8: Jak było na zawodach? Ciężko było?
9: To było dość fajnie. Jestem Tymon Mieszała.
10: A ja Miłosz Łabuń.
9: Fajna atmosfera i fajnie się było zmierzyć z innymi zawodnikami. Wierzyłem w siebie.
10: To nie są moje pierwsze zawody. Na każdych zawodach staram się dać siebie jak najwięcej. Nieważne, czy mam konkurencję starszą, czy młodszą, zawsze chcę się piąć do góry. Najważniejsze się na zawodach dobrze bawić. Nieważne, czy to jest miejsce pierwsze, czy ostatnie. Najważniejsze jest dobra zabawa. To jest największe moje marzenie, żeby tutaj jeździć z chłopakami z Jeleniej Góry na jak najwyższym poziomie.
5: Na koniec zmieniamy temat. Ma dopiero 1,5 roku i jest najmłodszym funkcjonariuszem wałbrzyskiej policji. Mowa o owczarku belgijskim Kira, który od kilkunastu dni wraz z przewodnikiem patroluje ulicę. Materiał Jacka Zycha.
11: Tak, pomimo tego, że Kira, owczarek belgijski, jest rzeczywiście najmłodszym funkcjonariuszem Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego wałbrzyskiej policji, to zanim została przyjęta do służby, przeszła gruntowne, wielomiesięczne szkolenie w Sułkowicach koło Krakowa. Stamtąd już z przewodnikiem trafiła do Wałbrzycha.
12: Kurs trwa 1,5 roku. Pierwszy miesiąc to jest wiadomo przyzwyczajenie się pieska do mnie, powód tak zwany socjal, czyli nawiązywanie więzi z pieskiem. No później jest posłuszeństwo, gryzienie, tropienie, no i takie podstawowe rzeczy.
11: To właśnie młodszy aspirant Jarosław Pryk, przewodnik Kiry, która pomimo stosunkowo krótkiego stażu ma już na swoim koncie pierwsze udane interwencje.
12: Ja na razie to są początki, miała już tam swoje 5 tropień. No i z sukcesem, w sumie jedno z sukcesem w Boguszowie ostatnio to wskazała miejsce odejścia pani zaginionej, także to później strażacy odnaleźli w tym miejscu, do którego pies sobie doprowadził wcześniej. No.
11: A jak reagują ludzie na policjanta z psem?
12: Życzliwie. Dawno się tak nie spotykają. Naprawdę, podchodzą, pytają. No i rozmawiamy normalnie. No i to głównie pytania o psa. Także super.
11: Kira to owczarek belgijski Malinois. To rasa, którą wykorzystują służby praktycznie na całym świecie. Zastąpiły owczarki niemieckie, które stosunkowo często zmagały się z problemem dysplazji tylnych kończyn. Statystycznie Belgii pozostają w służbie od 8 do 10 lat. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: I to wszystko w tym raporcie, a kolejne informacje z regionu o 9.30. No to czas teraz na pogodę w Karkonoszach.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
13: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 10 do 14 stopni, wiatr północny 7 metrów na sekundę. Widzialność ponad 50 km, bez opadów. Szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 15 do 25 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia, bez opadów. Przypominamy o remoncie szlaku między Słonecznikiem a Odrodzeniem. Ruch turystyczny nie jest wstrzymany, można przejść, ale należy zwracać uwagę na te prace budowlane. Dziękuję bardzo, życzę miłego i przyjemnego dnia.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
14: Hi, my name is Imani and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama.
2: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinnie Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
3: Nowa restauracja w Szklarskiej Porębie. W miejscu z historią od 1738 roku. Zapraszamy do Karczmy Sudeckiej, ale widoki przy ulicy Górnej 10. Regionalne smaki, sudecki klimat i wyjątkowy widok na Karkonosze. Karczma Sudecka, ale widoki. Historia, smak i góry przy jednym stole.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.

0: Muzyczne radio za 14 minut, godzina 9.
1: Portfel.
2: Dzień dobry, witam w magazynie Portfel. Krzysztof Szwałek, zapraszam na informacje. Polacy coraz mniej chętnie gotują w domach, rynek gastronomiczny bije kolejne rekordy. Z danych cytowanych przez Rzeczpospolitą wynika, że w Polsce mamy już ponad 100 tysięcy placówek oferujących jedzenie. Od stycznia przybyło ich aż 3 tysiące. Rośnie przede wszystkim popularność food trucków, czyli objazdowych barów. Coraz chętniej zamawiamy też posiłki przez internet. Wzrost rynku nie oznacza jednak, że Polacy są gotowi wydawać więcej. Z badań Eurostatu wynika, że decydujemy się głównie na tanie dania barowe. Ceny w lokalach gastronomicznych rosną szybciej od ogólnego wskaźnika inflacji. W ciągu roku poszły w górę o 4,5%. Spada liczba Polaków żyjących na emigracji. Pod koniec ubiegłego roku poza krajem mieszkało niewiele ponad 1,5 miliona naszych rodaków. To o 21 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Dodatnie saldo migracji mamy już m.in. z Wielką Brytanią czy Niemcami. Na Wyspach Polaków żyje około 412 tysięcy, za zachodnią granicą ponad 386 tysięcy. Duże są również polskie diaspory w Norwegii, Irlandii i Holandii. Ten ostatni kraj przyciąga nas obecnie najmocniej. W ciągu 5 lat liczba emigrantów z nad Wisły zwiększyła się w Niderlandach o 18%. Żeby wrócić do Polski, trzeba mieć gdzie mieszkać, tymczasem ceny lokali wciąż idą w górę, a na rynku wynajmu robi się coraz goręcej. Najnowszy sondaż pokazuje, że rosną obawy właścicieli mieszkań związane z bezpieczeństwem. Aż 65% gestorów domaga się większego uregulowania rynku i skuteczniejszej ochrony przed nieuczciwymi najemcami. Ponad połowa uważa, że obecnie dostępne narzędzia są niewystarczające. 38% już miało negatywne doświadczenia z klientami. W sondażu na zlecenie Instytutu Rynku Najmu o zdanie zapytano również osoby korzystające z cudzych mieszkań. Odpowiedzi były dokładnie odwrotne. Większość w przepisach niczego by nie zmieniała.
1: Pora dla inwestora.
2: Na warszawskiej giełdzie bez większych zmian akcje wciąż drożeją. Wczoraj minimalnie pod kreską sesji zakończył tylko indeks małych spółek. WIG20 zyskał 0,41% i ma 4065 punktów, a najlepiej radziło sobie polkowickie Modivo. Wycena handlowego giganta wzrosła ponad 3,7%. Na rynku walutowym nieco drożej niż w środę. Za euro zapłacimy średnio 4,32 zł, za dolara 3,75 zł, a za franka 4,61 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5 zł i 6 groszy, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17 zł i 90 groszy. To wszystko w magazynie Portfel. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Muzyczne Radio Lato.
0: Za 10:09 swoje poranne spotkanie ze słuchaczami Muzycznego Radia kończę. Ja, Zbyszek Deka, dziękuję bardzo. Słyszymy się w niedzielny poranek.

0: Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
3: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 9.
1: Czas na wiadomości.
5: Za chwilę, jakie nasze dane mogły trafić w ręce hakerów? Potem śledztwo po tragicznym wypadku dziecka w łódzkim akwaparku. Jutro wiele urzędów będzie nieczynne z powodu świątecznej soboty. Marcin Krzemiński, przebyte choroby, brane leki, numery PESEL, dokładny adres i inne dane osobowe. Takie dane o blisko 19 milionach Polaków hakerzy wykradli z serwisu MyDoktor i teraz domagają się okupu za ich nieujawnianie.
6: Bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów.
5: Zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Są przypuszczenia, że dane wykradli hakerzy z Indii lub Rosji, ale raczej nie było to zlecenie obcych służb. Wkrótce każdy z nas będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane wyciekły, ale nie ma co czekać i najlepiej czym prędzej zastrzec numer PESEL. Można to zrobić w aplikacji mObywatel, urzędzie gminy czy oddziale banku. Prokuratorskie śledztwo po wypadku 7-latka w łódzkim akwaparku Fala będzie prowadzone pod innym kątem. Ma dotyczyć nieumyślnego spowodowania śmierci, a nie jedynie sprowadzenia niebezpieczeństwa, zagrożenia dla życia i zdrowia. To po tym, jak po 2 tygodniach walki o życie dziecko zmarło w szpitalu, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
7: Zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok dziecka, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników na terenie basenu.
5: Zdaniem śledczych, w momencie tragedii w akwaparku co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonące dziecko. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Przed nami świąteczna sobota, to bardzo ważna informacja w kontekście załatwiania spraw urzędowych, bo wolne za ten dzień już jutro, czyli w piątek, odbierają sobie pracownicy urzędów skarbowych, ZUS-u czy urzędów wojewódzkich. Nieczynne będą też niektóre urzędy miast i gmin, między innymi w Poznaniu, Wrocławiu czy Gdańsku, no ale wolnego nie robią sobie na przykład urzędnicy w Warszawie, to znaczy robią, ale tydzień później. Generalnie warto sprawdzić w internecie, gdzie wizyta jest możliwa, gdzie warto się pospieszyć lub poczekać do poniedziałku. Dodam, że pracodawca, który nie wyznaczy pracownikom dnia wolnego za święto 15 sierpnia, popełnia wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny nawet do 60 tysięcy złotych. Do końca sierpnia trzeba złożyć wniosek, by 300 plus na wyprawkę szkolną wpłynęło na konto we wrześniu. ZUS przypomina o tym rodzicom i opiekunom dzieci, które się uczą, mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u.
8: Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300 plus zostanie nam wypłacone do 30 września.
5: W Polsce rodzice i opiekunowie złożyli już ponad 2 miliony 185 tysięcy wniosków na przeszło 3 miliony 200 tysięcy dzieci. Łącznie ZUS wypłacił już ponad 780 milionów złotych.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
3: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: I sprawdzamy, co dzieje się na dolnośląskich i nie tylko drogach. Na A4 największe problemy są z zakątami wrocławskimi w stronę Wrocławia. Radiowe mapy pokazują nam tam wyraźnie spowolniony ruch, więc jadąc przez Pietrzykowice do węzła Wrocław Południe, trzeba doliczyć kilka minut. Nie ma komunikatu służb po zdarzeniu, ale wiemy, że tam doszło do zdarzenia drogowego, ale to już kilka godzin temu, więc mamy nadzieję, że ten ruch zacznie się zaraz robić coraz płynniejszy. W przeciwnym kierunku z Wrocławia przez Kąty, Kostomoty i Udanin do Legnickiego Pola ruch zdecydowanie płynniejszy. Przelot taki, że można, no oczywiście w miarę możliwości jechać i pamiętając oczywiście także o odcinkowych pomiarach prędkości, które tam spotkacie. Dalej przez Legnicę i Zgorzelec do granicy oczywiście bez jakichkolwiek utrudnień. Autostradowa obwodnica Wrocławia S3, S5, S8 do Oleśnicy bez nowych zdarzeń.
3: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzeum.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
7: Mamo! Zrobimy szarpaną karkówkę?
8: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
9: Do jutra. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
10: Kastorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie.
13: Muzyczne Radio Lato.
14: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: To jest naprawdę niesamowite nagranie Sunshine i my mamy nadzieję, że właśnie takich dźwięków w muzycznym radiu brakować nie będzie. Obiecujemy, że będziemy jeszcze podczas tego letnio-wakacyjnego programu właśnie sięgać po takie oto melodie. Sunshine i 17 minut po godzinie 9. Sebastian Wysoczański, dzień dobry, witajcie. Zaczynamy nasze czwartkowe przedpołudnie z muzycznym radiem i otwieramy dzisiejszą bardzo specjalną szafę, a tam informacje prosto z gwiazd. Jaki dziś czwartek się zapowiada? Posłuchajcie.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany, koniunkcja planet sprzyja gorącym dyskusjom i uniesieniom, byleby nie przesadzać. Byki, trzeba cierpliwości, wystarczy trzymać rękę na pulsie, sytuacja rozwiąże się sama. Bliźnięta, w najbliższych godzinach coś się wydarzy i może zapaść na długo w pamięci. Raki, wszystko toczyć się będzie raczej pozytywnie, jedynie trudniej będzie komuś odmówić. Lwy, przestaną przejmować się opiniami innych, warto trzymać się twardo własnego zdania. Panny, w kłopotach nie zostaną pozostawione same sobie, nie ma co martwić się na zapas. Wagi zrobią na kimś dobre wrażenie, dzięki temu oferta zarobku okaże się bezinteresowna. Skorpiony będą mogły w końcu dokonać korzystnych zmian w sprawach nie tylko zawodowych. Strzelcy, sytuacja ogólnie będzie dobra, co wpłynie korzystnie na relacje z innymi ludźmi. Koziorożce, na horyzoncie nie widać przeszkód, przeciwnie, można zaczynać trudne sprawy. Wodniki, zdobędą nowe informacje, co pomoże w kłopotach i dojściu do sedna sprawy, a ryby z trudem pogodzą się z nową sytuacją. Wydarzenia w domu wymagają reakcji. Dziś jest czwartek, 13 dzień sierpnia, imieniny obchodzą Diana. Cicha i pogodna, pełna poświęceń, Helena wrażliwa, intuicyjna i niezależna. Maksym, urodzony przywódca, odważny i twórczy. Osoby urodzone 13 sierpnia są energiczne i odważne, chętnie angażują się w nowe przedsięwzięcia, lubią ryzyko i dalekie podróże. Są lojalne i szczere, nie boją się prezentować swojego zdania, mają wielu przyjaciół i łatwo zawierają nowe znajomości. Szczęśliwa cyfra 3, kamień szlachetny to diament, a sprzyjający znak zodiaku na dziś baran.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
0: I zagrajmy teraz po polsku na 20 minut po godzinie 9, mówiąc raz jeszcze dzień dobry i życząc oczywiście wspaniałego dnia. I gdzieś tam na horyzoncie pojawia się weekend. Będziemy na pewno spoglądać dziś w naszym przedpołudniowym programie na prognozy przedpogodowe. Strachy na lachy.
3: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
5: Minęła 9.30 na termometrach w okolicach 17 stopni. Słonecznie, pogodnie i przed nami kolejny upalny, bardzo ciepły dzień. Temperatury maksymalne dzisiaj w okolicach 25 stopni. Słonecznie na pewno do końca tygodnia. Czwartek, piątek, sobota pod znakiem wysokich temperatur. Na przykład w piątek maksymalnie nawet 28, a w sobotę 33 stopnie. Później początek przyszłego tygodnia to już opady deszczu, zatem korzystajcie z tego weekendu, korzystajcie z tych upałów i planujcie jakoś fajnie nadchodzące dni pod znakiem, jak wspomniałem, wysokich temperatur i bardzo dużej ilości słońca.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor Serwis Czyszczenia Filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: A to już raport regionalny, przedstawi Jacek Rogulski.
7: A w tym raporcie ważne informacje dla kierowców i atrakcyjny sierpień w Szklarskiej Porębie.
6: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Kierowcy przejeżdżający przez Bolesławiec muszą przygotować się na kolejne zmiany. Od piątku inaczej będzie wyglądała organizacja ruchu na rondzie imienia Jerzego Szmajdzińskiego w ciągu drogi krajowej nr 94 przy rzece Bóbr.
8: Od piątku 14 sierpnia przebudowywane rondo imienia Jerzego Szmajdzińskiego w Bolesławcu przestanie działać jako rondo. Na czas kolejnego etapu inwestycji będzie funkcjonowało jako skrzyżowanie w układzie litery T. Kierowcy jadący drogą krajową nr 94 zachowają pierwszeństwo przejazdu, a wjeżdżający z ulicy Zgorzeleckiej będą musieli ustąpić pierwszeństwa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu apeluje o ostrożność i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie. Zmiana organizacji ruchu jest związana z budową nowych mostów na Bobrze. Jeszcze w sierpniu ruch ma zostać przełożony na nową przeprawę, co umożliwi rozbiórkę starego mostu i rozpoczęcie budowy drugiego obiektu. Do tematu wrócimy. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Już w najbliższą sobotę, 15 sierpnia, Kowary po raz kolejny staną się areną sportowych zmagań na trasie prowadzącej z centrum miasta na przełęcz Okraj. W programie znalazły się w sumie trzy imprezy. 29. edycja szosowego wjazdu w ramach Velobank Via Dolny Śląsk, szosowego klasyku Kowary Okraj, 13. bieg alpejski Kowary Okraj oraz wjazd MTB Kowary Okraj. No, będą utrudnienia w ruchu, informuje Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
9: W związku z zawodami kierowcy muszą liczyć się z czasowymi zamknięciami dróg i utrudnieniami w ruchu. W godzinach 8.30 i 11.45 wyłączone z ruchu zostaną ulica Pocztowa, Wolności, Kowalska, Wiejska, ulica Podgórze, Droga Głodu, Droga Wojewódzka 367 od ulicy Podgórze do Przełęczy Kowarskiej, będzie tam ruch wahadłowy, Droga Wojewódzka 369 Przełęcz Kowarska, Rozdroże Kowarskie, Droga Wojewódzka 368 Rozdroże Kowarskie, Przełęcz Okraj do granicy z Czechami. W związku z biegiem w godzinach 12.25, 12.50 czasowo wyłączone z ruchu zostaną ulica Pocztowa i ulica Leśna. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń policjantów oraz znaków drogowych. Jeśli to możliwe, warto wcześniej zaplanować alternatywną trasę przejazdu. Policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem uczestników zawodów oraz pozostałych użytkowników dróg.
7: Na koniec Szklarska Poręba, która świętuje w tym roku 660-lecie istnienia. Z tej okazji w sobotę organizowana jest historyczna wycieczka nawiązująca do jubileuszu. Mamy też dla mieszkańców i turystów kilka innych propozycji ciekawego spędzenia wolnego czasu, mówi rzecznik Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie Anna Bejma.
4: 15 sierpnia zapraszamy na bezpłatną wycieczkę historyczną z okazji 660. rocznicy szklarskiej Poręby. Wyruszamy o godzinie 10 spod 4 peronu i wspólnie odkryjemy miejsca związane z pierwszymi mieszkańcami miasta, dawnymi hutnikami i tkaczami. Spacer do szklarskiej Poręby Dolnej poprowadzi Sylwia Cybulska. Do 18 sierpnia na 4 peronie można oglądać wystawę rzeźby Monument, inspirowaną górskim krajobrazem, naturą i przemijaniem. Swoje prace prezentują artyści związani z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz ze Szklarską Porębą. Z kolei od 20 do 23 sierpnia na skwerze Twórców Radiowej Trójki odbędzie się Jarmark Rzemiosła i Smaków. Będzie to spotkanie z regionalnymi produktami, tradycją i mistrzami rzemiosła, które symbolicznie zakończy wakacyjny sezon. Przypominamy również o wakacyjnym cyklu Szlakiem Ducha Gór. W każdy poniedziałek zapraszamy na bezpłatną wycieczkę z przewodnikiem. To okazja, aby poznać ciekawe miejsca, przyrodę, historię oraz legendy szklarskiej Poręby. Do udziału zapraszamy zarówno mieszkańców, jak i turystów indywidualnych. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy w informacji turystycznej w szklarskiej Porębie. Wstęp na wszystkie wymienione wydarzenia jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz gości odwiedzających szklarską Porębę.
7: I co wszystko w tym raporcie? Ja chciałem tylko dodać, że wakacje, no niestety, powoli nam się kończą, dlatego ten wolny czas warto dobrze zagospodarować. Kolejny raport o 10.30, a przed nami górska prognoza pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Pogoda.
11: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 10 do 14 stopni, wiatr północny 7 metrów na sekundę. Widzialność ponad 50 km, bez opadów. Szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 15 do 25 stopni, bezwiecznie widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia, bez opadów. Przypominamy o remoncie szlaku między Słonecznikiem a Odrodzeniem. Ruch turystyczny nie jest wstrzymany, można przejść, ale należy zwracać uwagę na te prace budowlane. Dziękuję bardzo, życzę miłego i przyjemnego dnia.
12: Dzień dobry, ratownik dyżurny Tomasz Wolusiak, Grupa Sudecka GOP. W dniu dzisiejszym niebo bezchmurne albo bardzo małe zachmurzenie będzie. Temperatura maksymalna to około 24 stopni. Wiatr słabiutki z kierunków północno-wschodnich. W szczytowych partiach Sudetów temperatura 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich i również niebo bezchmurne albo zachmurzenie małe. Stan szlaków na terenie działania grupy dobry, tylko zwracamy uwagę na prace leśne, które są prowadzone w pobliżu szlaków. Dziękuję.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12, bo przygoda zaczyna się u nas.
1: Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
2: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby, szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek, tu kupuje.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

Kaigo w muzycznym radio, Me Before You, 6 minut do godziny 10, muzyczne Radio Lato i kolejna część naszego dzisiejszego przedpołudniowego spotkania. Dosłownie za chwilę Dolce Vita, teraz Nel Blu di Pin do di Blu, a później już po polsku Natalia Nykiel.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 10:00.
3: Czas na wiadomości.
5: W tym roku start sporych remontów na polskich autostradach. Rodzice w trybie zakupowym, zbliża się rok szkolny. Wiemy, z kim Iga Świątek zagra w finale turnieju w Toronto. Marcin Krzemiński. Jeszcze w tym roku na polskich autostradach zaczną się masowe remonty. Na pierwszy ogień pójdzie A2 między Łodzią a Warszawą. Chodzi o poszerzenie 92 km drogi. Zmiany i remonty dotyczą także autostrad A1 i A4. Szymon Kępka.
6: Prace na A2 rozpoczną się tego lata, a na trasie pojawią się zwężenia i ograniczenia prędkości. Całość ma być gotowa w 2028 roku. Na większości trasy będą po 3 pasy w każdym kierunku między Pruszkowem i Konotopą po 4. Kolejna na liście jest A1. Odcinek między Toruniem a Włocławkiem ma dostać trzeci pas. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Szymon Piechowiak.
7: Chcemy dobudować trzeci pas ruchu na około 35-kilometrowym odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.
6: Duża przebudowa czeka również A4 na Dolnym Śląsku. W pierwszej kolejności rozbudowany będzie odcinek Krzyżowa-Legnica. Każda jezdnia ma być poszerzona z 2 do 3 pasów, a inwestycja ma zakończyć się w 2031 roku.
5: Ważne dla wybierających się obecnie w Tatry. Od dziś ponownie otwarty dla ruchu turystycznego jest czerwony szlak do Wrót Chałubińskiego. Zakończyły się prace remontowe na tym odcinku. Szlak był zamknięty od 3 sierpnia. Powodem remontu był jego zły stan techniczny. Marcina Romanowskiego nie byłoby w Naddniestrzu bez jego porozumienia z Rosjanami, uważa wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Jego zdaniem, jeśli były wiceminister rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu, to dla bezpieczeństwa Polski jest to bardzo zła wiadomość. Bosacki dodaje, że w tym przypadku polska dyplomacja niewiele może zdziałać.
8: Nie możemy tak naprawdę żądać ekstradycji od władz, z którymi nie mamy formalnych kontaktów.
9: Czyli
8: władz Naddniestrza.
9: Możemy
8: oczywiście wysłać takie żądanie do kraju, który formalnie sprawuje władztwo, pieczę nad tym terytorium, czyli do Mołdawii, no ale wiemy, że to żądanie nie zostanie zrealizowane.
5: Bo jak mówi wiceszef polskiej dyplomacji, Mołdawia nie ma możliwości zatrzymania Romanowskiego na terytorium chronionym przez rosyjskie wojska. Sierpień w pełni, a rodzice już w trybie zakupowym. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, obuwie zmienne, strój sportowy. Lista wyprawki szkolnej rośnie z każdym dniem, dlatego niektórzy już zaczęli pierwsze zakupy.
10: Wszystko to jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
11: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie.
12: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
5: Może pomóc rządowy program 300+, czyli Dobry Start. To 300 zł dla każdego ucznia. Aby dostać pieniądze we wrześniu, wniosek trzeba złożyć do końca tego miesiąca. Sport. Jelena Rybakina będzie rywalką Igi Świątek w finale turnieju w Toronto. Tenisistka z Kazachstanu w półfinale pokonała Amerykankę Coco Gauff 5-7, 6-2, 6-2. Start finału singla w Toronto zaplanowano na północ polskiego czasu.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Jaśminka urodziła się zaledwie półtora roku temu i zamiast poznawać świat, walczy o każdy dzień życia. Większość dni spędziła w szpitalnych salach, a jej cierpienie spowodowane jest tym, że nie może samodzielnie spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc. Pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc.
2: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
3: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.

0: tylko teraz. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Już w czwartek 13 sierpnia po raz pierwszy w Polanicy Zdroju zespół Anabasis. Zaprezentuje on instrumentalną muzykę chrześcijańską. Znane pieśni religijne w niepowtarzalnej aranżacji wykonane zostaną przez 10 utalentowanych młodych muzyków. Muszla koncertowa w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju. Rozpoczęcie koncertu godzina 16. Wstęp wolny.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla Was.

kolejna godzina naszego dzisiejszego przedpołudniowego spotkania. To już 13 dzień sierpnia, czwartkowy czas. Remedy, Emmanuel, Living La Vida. To oznacza, że my wakacyjnie nie mamy zamiaru przestać grać. Wakacje oczywiście cały czas trwają. 3 tygodnie, myślę, mniej więcej do rozpoczęcia roku szkolnego. Nawet troszeczkę mniej, bo za trzy tygodnie to już będzie 3 dzień września. Lato cały czas trwa, wakacje. Korzystajmy z tego. Naprawdę piękna pogoda do końca tego tygodnia. W przyszłym widzimy tutaj pewne zmiany. Nie ma co ukrywać. Opady deszczu nam się zaczynają kształtować już w przyszłym tygodniu i to takie nawet, powiedziałbym, długotrwałe, więc korzystajmy zdecydowanie z tej aury w tym tygodniu. You were caught in a lie, said it with your eyes. Said to all my homies that you weren't even mine. You didn't think twice, got a heart made of ice. And that hit me, did me dirty. I never asked why, and I never did cry. I never told another.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato w muzycznym radiu, zbliża się 10.30, za moment raport regionalny, słów kilka o pogodzie, wcześniej jeszcze informacje z dróg dla wszystkich zmotoryzowanych.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Na Dolnośląskiej A4 sytuacja jest względnie spokojna. Mówię względnie, bo między Legnickim Polem a Wądrożem Wielkim i dalej przez Udanin, Kostomoty i Kąty Wrocławskie już do Wrocławia jedziemy bez większych zatorów. Tam za kątami w kierunku Pietrzykowic i Wrocławia wcześniejsze spowolnienie już odpuściło, ale pojawiło się nowe utrudnienie. Przed węzłem Legnickie Pole w kierunku Legnicy i granicy. Pojawił się dosłownie przed momentem krótki zator. To bardzo niewielki fragment. Na ten moment załóżmy, że ma on około 2-3 km. Nie mamy informacji, że coś tam się wydarzyło. GDDK i ja o tym fragmencie również nic nie wspomina. Sytuacja w zasadzie nowa, o tym przekazujemy wam, myślę, jako pierwsi. Tuż przed Legnickim Polem, w stronę granicy. Bardzo krótkie spowolnienie, ale na naszych mapach widoczne jako zator, jako korek. Idźmy dalej. Autostradowa obwodnica Wrocławia wraz z węzłem Wrocław Południe jest przejezdna. Radiowe mapy nie pokazują nam teraz korka. Spokojnie również na Dolnośląskie jest trójce, jest piące do granicy województwa i jest ósemce między Wrocławią a Leśnicą. GDDKiA nie zgłasza żadnego nowego zdarzenia na głównych trasach Dolnego Śląska, a dalej od regionu. Utrudnienia w województwie śląskim na A4 na 343 km ruch poprowadzono przejazdem awaryjnym. S3 do Szczecina, S5 do Poznania, S8 w stronę Łodzi bez nowych dużych zdarzeń.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama. Fundacja Pro Culture Bono realizuje zadanie pod nazwą Poprawa warunków do uprawiania turystyki i rekreacji na terenie parku przy Zamku Kliczków. Dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. W ramach planowanych działań zostały zakupione elementy infrastruktury turystycznej do parku. Sołtys wsi Milików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milikowa.
2: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips. Wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
4: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
3: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. serwis-dpf.com.
0: Minęła 10.30, na termometrach już teraz w okolicach 20 stopni, a będzie oczywiście jeszcze cieplej. Bardzo duża ilość słońca i nawet 24 stopnie. Słonecznie, pogodnie, coś pięknego. Chłodna noc nam się zapowiada, bo poniżej 10 stopni nawet z czwartku na piątek. Piątek pod znakiem znów wysokich temperatur. 28 stopni widzimy na naszych mapach, że jutro jak najbardziej jest możliwe. W słońcu i w okolicach Wrocławia myślę, że tam jest szansa na 30. W sobotę temperatury przekroczą 30 stopni i od niedzieli troszeczkę taura zacznie. zacznie się już zmieniać.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
6: A co w tym raporcie? Do regionu Wałbrzyskiego wrócą pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości i Transformacji. Będzie bezpieczniej na ulicach Lubina i sukces młodych Jeleniu Górzan w zawodach Hulajnoga Street.
5: Muzyczne radio.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wrócą do regionu Wałbrzyskiego, ale powinien się zmienić sposób ich wydatkowania. To tylko fragment wniosków ze spotkania samorządowców z wiceministrem Jackiem Karnowskim, które odbyło się w środę w Dzierżoniowie. Był tam Jacek Zych.
8: Tak, w Dzierżoniowie z Jackiem Karnowskim, wiceministrem funduszy i polityki regionalnej, spotkali się samorządowcy z gmin Ziemi Kłodzkiej, Dzierżoniowskiej i Ząbkowickiej. Pośród wielu tematów dotyczących funduszy europejskich poruszano też temat Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ja dopytałem o to podczas briefingu prasowego kończącego to spotkanie.
9: Będzie kontynuowane, natomiast my byśmy chcieli powalczyć, żeby to był fundusz pochodzący z pieniędzy centralnych, unijnych, nie obciążał koperty krajowej. Zobaczymy, czy nam się to uda, bo ten fundusz nie dotyczy tylko Polski, nie dotyczy tylko Wałbrzycha, nie dotyczy tylko tutaj ziemi kłodzkiej, Dzierżoniowa, to dotyczy bardzo wielu też krajów skandynawskich, Francji, Niemczech i byśmy chcieli o tym w ten sposób dyskutować, ale on w ramach tej koperty krajowej jest zaprogramowany.
8: Powiedział wiceminister Jacek Karnowski. Co ciekawe, w kontekście kontynuacji programu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mówi się o konieczności zmiany sposobu i celów, na jakie wydatkowane są pieniądze. Mówiąc wprost, mniej pieniędzy na muzea, więcej na nowe miejsca pracy i restrukturyzację pokopalnianą.
9: Na to zwracamy uwagę jako ministerstwo, żeby ten fundusz rzeczywiście był funduszem transformacji, żeby on pokazywał, że służy tym regionom i tym ludziom, którzy stracili miejsca pracy, czy nie mają miejsc pracy. Są rzeczywiście wątpliwości, czy zawsze pieniądze mogą być wędką, jak mawiał Lech Wałęsa, klasyk, a niektórzy wolą od razu rybę kupować. My wolimy, żeby kupowali wędkę.
8: Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to pieniądze, jakie Komisja Europejska przeznaczyła dla regionów, w których zaprzestaje się produkcji węgla na terenie kilku krajów europejskich. W Polsce, poza regionem wałbrzyskim, który jako pierwszy przeszedł bardzo bolesną powęglową transformację, pieniądze trafiły też do województw śląskiego i wielkopolskiego. Z Dzierżoniowa Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Przebudowa systemu monitoringu w gminie Lubin wchodzi w kolejny etap. Obecnie na terenie gminy działa około 120 kamer rozmieszczonych w różnych miejscowościach. Po modernizacji obraz ze wszystkich urządzeń będzie trafiał do jednego centrum monitoringu zlokalizowanego w urzędzie gminy Lubin.
10: Nowe rozwiązanie ma usprawnić zarządzanie systemem, obniżyć koszty jego utrzymania i zapewnić pełną kontrolę nad gminnym monitoringiem. O szczegółach mówi Sylwia Rozkosz, rzeczniczka gminy Lubin.
11: Po zakończeniu przebudowy obraz wszystkich kamer będzie trafiał do jednego punktu w Urzędzie Gminy Lubin. Za obsługę tego systemu odpowiadać będzie pracownik posiadający odpowiednie kwalifikacje, także w zakresie ochrony danych osobowych. Teraz w czasie prac mieszkańcy mogą zauważyć czasowy brak podglądu obrazu online. Nie oznacza to jednak wyłączenia monitoringu. Kamery pozostają sprawne i nieprzerwanie rejestrują obraz, a nagrania są oczywiście zapisane.
10: Modernizacja monitoringu w Gminie Lubin trwa już od kilku miesięcy, a inwestycja realizowana jest etapami i zakłada odejście od dotychczasowego modelu, w którym system opierał się na 33 lokalnych punktach, a za transmisję obrazu, jego archiwizację oraz obsługę odpowiadał zewnętrzny operator. Po zakończeniu prac monitoring będzie zarządzany w całości przez gminę, a wszystkie kamery zostaną zintegrowane z jednym centrum monitoringu w Urzędzie Gminy Lubin. Takie rozwiązanie ma zwiększyć niezawodność systemu, usprawnić jego obsługę oraz ograniczyć koszty eksploatacji. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Dwóch młodych zawodników z Jeleniej Góry sięgnęło po tytuły wicemistrzów Polski w zawodach Hulajnoga Street. W Mińsku Mazowieckim na podium stanęli Tymek Mieszała w kategorii U12 oraz Miłosz Łabun w kategorii U14. Dla obu zawodników to ważne osiągnięcia, choć każdy z nich ma za sobą zupełnie inną drogę. Z młodymi mistrzami rozmawiał Przemek Kaczałko.
12: Jak było na zawodach? Ciężko było?
13: No było dość fajnie. Jestem Tymon Mieszała.
14: A ja Miłosz Łabun.
13: Fajna atmosfera i fajnie się było zmierzyć z innymi zawodnikami. Wierzyłem w siebie.
14: To nie są moje pierwsze zawody. Na każdych zawodach staram się dać siebie jak najwięcej. Nieważne, czy mam konkurencję starszą, czy młodszą, zawsze chcę się piąć do góry. Najważniejsze się na zawodach dobrze bawić. Nieważne, czy to jest miejsce pierwsze, czy ostatnie. Najważniejsze jest dobra zabawa. To jest największe moje marzenie, żeby tutaj jeździć z chłopakami z Jeleniej Góry na jak najwyższym poziomie.
6: Gratulujemy młodym mistrzom i oczywiście czekamy na kolejne trofea, bo na pewno będą. Tą informacją kończymy poranne raporty regionalne Muzycznego Radia. Na więcej informacji z regionu zapraszamy już po południu.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hey Poland, I'm Sam Feld and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Durasound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Szangaj w muzycznym radiu, Kalima Minow i kwadrans do godziny 11.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Posłuchajcie koniecznie, bo co godzinę polecamy wam najnowszą piosenkę od Oliwii Sochy. Rutyna, od teraz hit tip naszej stacji.
3: Czy to rutyna?

You get what you give w muzycznym radiu na 5-6 minut przed godziną 11. Zbliżamy się oczywiście do naszych wiadomości z kraju i ze świata. Kilka minut po 11 ponownie zerkniemy na dolnośląskie trasy. Już teraz możemy powiedzieć o utrudnieniach. Pożar samochodu w Szklarskiej Porębie Górnej. Droga w kierunku dworca PKP. Na miejsce jadą już służby. Możliwe utrudnienia. Przypomnę, pożar samochodu w Szklarskiej Porębie Górnej. Droga na dworzec PKP. Uważajcie na siebie. Szczegóły o tym, co na dolnośląskich i nie tylko o trasach. Kilka minut po godzinie 11. A do tego czasu, jak już na pewno słyszycie, jam.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczeniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Zaprasza.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 11.
3: Czas na wiadomości.
5: Za chwilę wrócimy do gigantycznego wycieku danych. Potem pogoda na weekend będzie gorąca. I gorące wybory uzupełniające na Wyspach Brytyjskich. Startuje m.in. Kosmita. Marcin Krzemiński. W ciągu najbliższych dni każdy Polak będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. W cyberataku na firmę MyDoctor hakerzy zyskali dostęp do informacji wrażliwych blisko 19 milionów Polaków. Chodzi m.in. o numery PESEL czy historię wystawianych recept. Hakerzy, którzy wykradli dane, zażądali za nie okupu. Nie dostaną go, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów za to, że gdzieś ktoś myśli, że na cyberprzestępstwie będzie zarabiał.
5: Sprawcy cyberataku są poszukiwani. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL w aplikacji mObywatel lub na przykład w urzędzie gminy. Są dane o inflacji za lipiec. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły, porównując rok do roku, o równe 3%, podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, tak zwanym szybkim szacunkiem GUS. W weekend wracają upały.
7: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury. Latem w Polsce pogoda bywa kapryśna, więc korzystajmy z każdej takiej okazji.
5: Mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW, bo wiele wskazuje też na to, że przed nami jedne z ostatnich tak ciepłych dni. W przyszłym tygodniu znów się ochłodzi, mają się pojawić deszcz i burze. Za godzinę powinni wylądować na Wyspach Owczych. Piłkarze Lecha Poznań ruszyli w drogę na mecz rewanżowy z KL Klaksvik w ramach trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Mieli tam dotrzeć już wczoraj, ale plany pokrzyżowała mgła. Mecz o 19.30, dziś też rewanże rozegrają w europejskich pucharach Raków, Górnik i Jagiellonia. Wczoraj, mimo wygranej z Ligą Konferencji, pożegnali się piłkarze GKS-u Katowice. W dwumeczu lepszy był HPL Tel Awiw. Kosmita z kubłem na śmieci na głowie versus lider skrajnie prawicowej Reform UK Nigel Farage. W brytyjskim Clacton-on-Sea odbędą się dziś wybory uzupełniające do Izby Gmin. Tomasz Orchowski.
8: Głosowanie to skutek zrzeczenia się przez Farage'a mandatu. Lider Reform UK liczy, że wygra wybory, co zatrze złe wrażenie związane z kontrowersjami finansowymi, w które ma być zamieszany. Chodzi o darowiznę, jaką Farage przyjął przed wyborami. Mieszkający w Tajlandii kryptowalutowy brytyjski biznesmen przekazał mu 5 milionów funtów. Farage twierdzi, że to wszystko ataki establishmentu. Główne partie zbojkotowały głosowanie w Clacton-on-Sea. Podkreślają, że nie chcą brać udziału w teatrzyku Farage'a, inaczej niż między innymi hrabia Beanface.
5: Kosmita z kubłem na śmieci na głowie może liczyć według sondaży nawet na 20% głosów.
3: Były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Jedziemy bezpiecznie wspólnie oczywiście. Przypomnę najpierw o tym, co mówiłem przed godziną 11, czyli pożar samochodu w Szklarskiej, Porębie Górnej, droga na dworzec PKP. Tam myślę, że już służby na miejscu. Jeśli chodzi o resztę naszych dróg, na czwórce w kierunku granicy zwalniamy między Budziszowem a Wądrożem Wielkim. Z powodu naprawy barier zajęty jest prawy pas, obowiązuje 60, a prace mają zakończyć się około godziny 13. Radiowe mapy pokazują nam też krótki punktowy zator przed Legnickim Polem w tym samym kierunku. Jadąc do Wrocławia trzeba liczyć się ze spowolnieniem za kątami wrocławskimi. Dalej między Brzezimierzem a Brzegiem w stronę Opola do 15 koszenie pasa rozdziału. Zamknięty jest lewy pas. Autostradowa obwodnica Wrocławia bez większych przestojów. Na S5C roboty między Korzeńskiem a Żmigródkiem potrwają do 20, a w rejonie Wiszni Małej jezdnia jest miejscami zwężona do jedynego pasa. Na Dolnośląskiej S3 jest 8. Do Oleśnicy służby nie informują o nowych zdarzeniach. Dalej w stronę Szczecina, Poznania, Łodzi i Warszawy także bez nowych, poważnych komunikatów.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Oh yeah.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze

0: na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. To liczy się człowiek. To kupuje.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
2: If you know what I feel, and if you feel the same way too, just close your eyes.

To program Niezapomniane Hity Wszechczasów, a więc w tym programie właśnie sięgamy po takie dźwięki jak za Zuzi. Formacja Nieżywych Schabów, 20 minut po 11, czwartkowe przedpołudnie w Muzycznym Radiu. My oczywiście jesteśmy z wami, polecamy się na najbliższy czas i obiecujemy, że dźwięki będą bardzo znane, no bo o to w tym programie przecież chodzi. Jason Derulo teraz i Eros Ramazzotti za moment.

Eros Ramazzotti w Muzycznym Radiu. Jedni powiedzą foco nel fuoco, inni sokolo oko. I tak jest poprawnie. 11.30 za moment. To oznacza, że będziemy spoglądać na prognozy pogody, które są idealne, bardzo letnie. Wysokie temperatury, duża ilość słońca do końca tygodnia. W przyszłym tygodniu widzimy już zmiany w prognozach pogody. Na przykład tak długoterminowo oczywiście mówię. Niezobowiązująco, rzecz jasna. Od wtorku do końca przyszłego tygodnia prognozowane są opady deszczu. We wtorek obfite, później co prawda już mniejsze, ale faktycznie może padać przez kilka dni. Tak wygląda kolejny tydzień sierpnia. To jest oczywiście jeszcze kawałek czasu, więc liczymy na to, że to się zdąży wszystko pozmieniać, co oznacza w zasadzie jedno. W tym tygodniu korzystajmy ze słońca, korzystajmy z wysokich temperatur. Kasia Klich teraz.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.
2: Pogoda.
3: Minęła 11.30, w okolicach 22 stopni, jest teraz w Jeleniej Górze, więcej, bo 24 we Wrocławiu i w Legnicy. Temperatury maksymalne dzisiaj w okolicach 24-25 stopni, z każdym kolejnym dniem coraz cieplej, ale jeszcze zaczynając od nocy z czwartku na piątek, spadek temperatur nawet do 8 stopni, będzie chłodno, nie posiedzimy i nie pospacerujemy późnym wieczorem. 28 stopni zobaczymy na termometrach jutro, a w sobotę 33. W niedzielę spadek temperatur, w niedzielę w godzinach popołudniowych prognozowane są już opady deszczu, a później w poniedziałek nawet burze. Psuje nam się trochę ta pogoda na przyszły tydzień, choć liczymy na to jeszcze, że to się wszystko może zmienić.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny. Dobrej pogody i czystego powietrza życzy sponsor serwis czyszczenia filtrów DPF i FAP w Lubaniu. Serwis-dpf.com.

0: Lucas and Steve, All I Know, 18 minut do południa, muzyczne radio przed południową jeszcze porą. Do wiadomości na pewno będziemy wam polecać dziś bardzo szczególną piosenkę.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: Nie sposób policzyć, ile razy Olivia Socha swoimi nagraniami podbijała hit planetę, czy listę top30.pl. A tutaj proszę, najnowszy utwór zatytułowany Rutyna. Po tą piosenkę sięgamy dzisiaj co godzinę. To nasz czwartkowy hit typ.
3: Czy to?

0: lalaj.
1: Reklama. Nowa restauracja w Szklarskiej Porębie, w miejscu z historią od 1738 roku. Zapraszamy do Karczmy Sudeckiej Ale Widoki przy ulicy Górnej 10. Regionalne smaki, sudecki klimat i wyjątkowy widok na Karkonosze. Karczma Sudecka, Ale Widoki, historia, smak i góry przy jednym stole.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.

0: Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 12.
2: Czas na wiadomości.
4: Minister cyfryzacji apeluje o zastrzeganie numerów PESEL. Inflacja w lipcu podskoczyła, są dane GUS-u. Morze czy góry? Już niekoniecznie. Na wakacyjne wyjazdy szukamy miejsc nieoczywistych. Miriam Lipińska. Każda osoba w Polsce powinna mieć zastrzeżony PESEL, mówi minister cyfryzacji. To po potężnym wycieku danych z firmy obsługującej placówki medyczne. Według danych w niepowołane ręce trafiły dane medyczne blisko 19 milionów Polaków. Minister Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że każdy będzie mógł sprawdzić na specjalnej stronie, czy jego dane wyciekły. Na razie jednak nie podał żadnej daty, kiedy będzie to możliwe.
5: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, bo to była jedynie firma przetwarzająca dane, tak wygląda polski system prawa, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
4: Minister cyfryzacji przekazał też, że póki co skradzione dane nie zostały nigdzie wystawione na sprzedaż, nie są też elementem żadnej gry. To cały czas monitorują służby. Sprawę wycieku badają Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i prokuratura. Mamy dane o inflacji w lipcu. Według GUS-u wyniosła dokładnie 3% w skali roku. Dla porównania w czerwcu ceny rosły w tempie 2,5%. W porównaniu z lipcem zeszłego roku najmocniej podrożał transport, aż o 7%. Ceny paliw galopują, a Polacy przyglądają się temu z niepokojem. I to nie tylko w czasie tankowania. Z badania Big Info Monitor wynika, że ponad 80% badanych spodziewa się, że drogie paliwo przełoży się na podwyżki cen towarów i usług. I nie są to bezpodstawne obawy, mówi Waldemar Rogowski z Big Info Monitor.
6: Przedsiębiorcy natomiast otwarcie przyznają, że przy utrzymującej się presji kosztowej podwyżki stają się realnym scenariuszem. Przedsiębiorcy od dłuższego czasu funkcjonują w trudnych warunkach i wyczerpują możliwości obniżenia własnych marż.
4: Podwyżki cen rozważa już blisko 1/3 firm. Polak, który pomaga Białorusinom w przeprowadzkach do Polski, został skazany w Mińsku na 5 lat łagru. Wyrok dostałem pocztą, relacjonuje Paweł Mickiewicz, Polak urodzony na Białorusi, prezes Fundacji Okno na Wschód.
7: 5 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze plus ponad 20 tysięcy złotych kar.
4: Polak został skazany za prowadzenie działalności ekstremistycznej, czyli pomoc Białorusinom, którzy uciekli ze swojego kraju do Polski. I na koniec zmieniamy temat. Na wakacyjne wyjazdy coraz częściej wybieramy mniejsze i mniej oczywiste miejscowości. Z danych zebranych przez OLX wynika, że wzrosła liczba zapytań o pojezierza w województwach lubelskim i świętokrzyskim. A co ostatecznie decyduje o tym, gdzie jedziemy, wymienia Kamil Szabłowski.
8: Wśród najważniejszych kryteriów wyboru noclegu podczas wyjazdów w Polsce znalazły się cena i całkowity koszt wyjazdu. Równie istotne są komfort i standard oraz lokalizacja. Coraz większego znaczenia nabiera także możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków.
4: Najważniejszym celem wyjazdu jest odpoczynek i odkrywanie nowych miejsc.
2: To były wiadomości.
9: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów. Reklama.
10: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
11: Nowość w Nachoru – resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
2: Po reklamie. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
3: I ponownie spoglądamy na nasze radiowe mapy na A4 przy granicy w Jędrzychowicach. Ruch jest nierówny i miejscami wyraźnie zwalnia. Dalej w kierunku Zgorzelca między Budziszowem a Wądrożem Wielkim naprawiane są bariery. Zajęty jest prawy pas, obowiązuje ograniczenie do 60, a prace mają potrwać do godziny 13, czyli jeszcze plus minus przez godzinę. Przed Legnickim Wrocławskim Polem nie widać teraz dłuższego zatoru. Kolejne spowolnienia pojawiają się między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami, szczególnie w stronę Wrocławia i widzimy je na mapach. Tam zdecydowane spowolnienie. Na wschodzie regionu od Brzezimierza do Brzegu w kierunku Opola zajęty jest lewy pas. Prace potrwają do godziny 15. Autostradowa obwodnica Wrocławia bez większego korka. Na S5 zwężenia w rejonie Wiszni Małej oraz prace między Korzeńskiem a Żmigródkiem. Na dolnośląskiej S3, S8 do Leśnicy służby nie informują o nowych zdarzeniach. Dalej do Szczecina, Poznania, Łodzi i Warszawy także bez nowych poważnych zgłoszeń.
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, zupa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10. Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Park Rock w Dworku już wkrótce. 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, podczas którego na scenie zaprezentują się najlepsze amatorskie zespoły rockowe. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Cops, In Free oraz Messalina z Czech. Prawdziwa rockowa energia, której nie da się zatrzymać. Przyjdź, poczuj moc brzmienia, wspieraj swoich faworytów i przeżyj wieczór pełen muzyki, pasji i niezapomnianych emocji. Dołącz do nas i bądź częścią muzycznego święta. Park Rock w Dworku w gminie Lwówek Śląski. Widzimy się 22 sierpnia.
1: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
3: 12.30 punktualnie na termometrach, w okolicach 23 stopni, słonecznie i pogodnie, 25 dziś maksymalnie, a temperatury z każdym kolejnym dniem coraz wyższe, 28 i 33 w niedzielę, 28 w piątek, 33 w sobotę, przepraszam, prawie 30 w niedzielę. Wszystko się tutaj w naszych prognozach zmienia, bo opady deszczu i burze są już zapowiadane na przyszły tydzień. Miejmy nadzieję, że jakoś nam się to poprzestawia, bo na ten moment, no to cały przyszły tydzień dziś tutaj rysuje się właśnie w towarzystwie opadów. Miejmy nadzieję, że aż tak to nie będzie.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Raport regionalny przedstawi teraz Jacek Rogulski.
4: Na początek tragiczne doniesienia z Wrocławia. Dzisiaj rano w Odrze w centrum miasta znaleziono ciało.
5: Akcja służb w okolicach Mostu Muńskiego we Wrocławiu. Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Wodna Służba Ratunkowa działały tam po zgłoszeniu przechodniów na numer alarmowy 112. Mówiło o tym, że w Odrze znajduje się ciało i rzeczywiście po dotarciu służb na miejsce okazało się, że zwłoki dryfowały w centrum miasta. Zespół ratowników dotarł tam bardzo szybko, w niecałe 5 minut od zgłoszenia. Przy pomocy innych służb rozpoczęli akcję podejmowania z wody ciała, użyli do tego celu kosza ewakuacyjnego i wydobyli zwłoki mężczyzny na bulwar. Jak przekazuje Wodna Służba Ratunkowa, to starszy pan. W akcji ratowniczej uczestniczyli między innymi strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 8 oraz numer 1. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z komisariatu Ołbin. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności i przyczyny śmierci tego człowieka i ustalają jego tożsamość. Przeprowadzona będzie także sekcja zwłok. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.
4: Ponad 30 milionów złotych kosztuje termomodernizacja trzech polkowickich podstawówek. Prace prowadzone są w placówkach numer 2, 3 i 4. Większość pieniędzy na inwestycje pochodzi ze środków zewnętrznych, mówi Halina Wyborska, rzeczniczka gminy Polkowice.
6: To największa inwestycja prowadzona obecnie w Polkowicach. Trwa docieplanie ścian i stropodachów, wymiana okien, parapetów i drzwi zewnętrznych, a także modernizacja instalacji grzewczych. Szkoły zyskają również energooszczędne oświetlenie LED oraz instalacje fotowoltaiczne z magazynami energii. Dzięki temu budynki będą zużywać mniej energii, a koszty ich utrzymania będą w przyszłości niższe.
7: Z ponad 30 milionów złotych wartości całego przedsięwzięcia, aż 27 milionów stanowią fundusze zewnętrzne pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Modernizacja ma nie tylko poprawić standard szkolnych budynków, ale przede wszystkim ograniczyć ich zapotrzebowanie na energię i wydatki związane z ich utrzymanie Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: Na koniec kolejna edycja festynu rodzinnego Akcja Segregacja, który odbędzie się w sobotę na Błoniach Jeleniogórskich. W ramach wydarzenia zaplanowano m.in. takie atrakcje jak kwiaty za elektroodpady. Będą też konkursy, gry i zabawy z nagrodami dla dzieci i dorosłych, uświadamiające, jak prawidłowo segregować śmieci, podkreśla Agnieszka Ociepa, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.
8: Uczestnicy będą mierzyć się z wyzwaniami mającymi na celu pomóc zrozumieć, jak ważna jest odpowiednia segregacja odpadów poprzez na przykład grę terenową Kształtuj z nami środowisko, miasto to nie wysypisko, warsztaty stworzenia wyrobów ze szkła, warsztaty sitodruku, quizy i konkursy. Za udział przewidziane są nagrody. Mamy coroczną akcję Kwiaty za elektroodpady. Wraz z mobilnym PSZOK-iem i MPGK będziemy odbierać od mieszkańców zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, tekstylia, baterie i inne drobne odpady komunalne. Zapraszamy w sobotę w godzinach 12-16 na nasze Błonia Jeleniogórskie.
4: Natomiast wieczorem na scenie ustawionej na Błoniach Jeleniogórskich zabrzmi muzyka country. Zagrają m.in. Alicja Bonsol i Koalicja, Maja Bogucka, zespoły Colorado, Droga na Ostrołękę, Drops, New West, a także Kraków Street Band. Kolejny raport o 13.30.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Najlepszy wojownik to Cezaro.
8: Jaki wojownik?
7: Cezaro 574SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający 3 substancje aktywne, w tym flufenacet.
8: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
7: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
8: Dlaczego?
7: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
8: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
7: Cezaro!
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: Ach, to niska cena!
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
14: Po reklamie.
15: Muzyczne radio.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: taki przebój Hot Stuff w takim wydaniu, które znajdziecie w muzycznym radiu właśnie podczas naszego letniego wakacyjnego programu. Kaigo i Donna Summer i już kwadrans do godziny 13, a to oznacza, że ponownie sięgamy po utwór, który dziś w muzycznym radiu dosłownie króluje.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Mowa o piosence Rutyna, oto Oliwia Socha. Czy to

Niezapomniane hity wszechczasów w muzycznym radiu i kilka minut jeszcze w towarzystwie takich dźwięków jak grupa AH, The Sun Always Shines on TV, będzie także, no, tutaj legendarna grupa Lady Punk. No i jako piosenka jeszcze przed 13. Fenomenalne zresztą nagranie. Mała Lady Punk przed wiadomościami, później Patryk Łasica towarzyszyć wam będzie podczas kolejnej części słonecznego czwartkowego popołudnia. Za dziś dziękuję, Sebastian Wysoczański, fajnego dnia życzę. Do usłyszenia, trzymajcie się, pa!

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Fundacja Pro Culture Bono realizuje zadanie pod nazwą Poprawa warunków do uprawiania turystyki i rekreacji na terenie parku przy Zamku Kliczków. Dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. W ramach planowanych działań zostały zakupione elementy infrastruktury turystycznej do parku.
1: Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
2: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 13.
4: Czas na wiadomości.
6: Nowe doniesienia w sprawie gigantycznego wycieku danych. Ćwiczenia służb na autostradzie A1 na Śląsku. Od jutra wracają upały. Są pierwsze ostrzeżenia. Miriam Lipińska. Służby rozpracowują grupę, która stała za potężnym cyberatakiem na systemy firmy MyDoctor obsługującej placówki medyczne. Hakerzy wykradli dane medyczne blisko 19 milionów Polaków, dlatego resort cyfryzacji apeluje, by jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Minister Krzysztof Gawkowski poinformował, że skradzione dane nie są wystawione na sprzedaż, nie trafiły też do Darknetu.
7: My już wiemy, gdzie był błąd w oprogramowaniu, jakie elementy dotyczące procesu i zarządzania tym systemem nie zagrały. One już są dzisiaj uszczelnione.
6: Nic też nie wskazuje na to, że w proceder zaangażowany był podmiot zewnętrzny spoza Polski. Obecnie trwa wyciąganie danych osób z firmy, która je przetwarzała i przenoszenie ich do bezpieczniejszych systemów państwowych. Blisko 100 poszkodowanych i poważny wypadek na MOP-ie przy autostradzie A1 niedaleko granicy z Czechami. Wojskowa ciężarówka staranowała samochody i autobus. Na szczęście to tylko ćwiczenia Taran 2026, które odbyły się na Śląsku. Wszystko wyglądało jak prawdziwa katastrofa, mówi kierownik ćwiczeń, starszy brygadier Dariusz Deberny.
8: Będą wyciągane z tego wszystkiego wnioski, co zagrało, co było nie tak, co należy poprawić. Wie pan co, ja jechałem teraz z Czech i chciałem zjechać tutaj na MOP-a, ale tu jakaś katastrofa jest.
9: Więc im więcej takich ćwiczeń, tym lepsze przygotowanie służb.
6: Dodaje szef Śląskiego Pogotowia Klaudiusz Nadolny. Żeby było jak najbardziej realistycznie, służby nie znały scenariusza. Dostały wezwanie i działały tak, jak podczas prawdziwej akcji. Adwokaci krytykują 3-miesięczny areszt dla 60-letniego rolnika z Gliwic, który zaorał świeżo wyremontowaną ulicę Rybacką. Mężczyzna twierdzi, że część drogi przebiega przez jego działkę, czemu miasto zaprzecza. W sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich i domaga się wyjaśnień od sądu, a adwokat Paweł Matyja z Fundacji Dowód Niewinności nazywa areszt absurdem. Jego zdaniem dowody są już zabezpieczone, rolnik przyznał się do winy, a sprawa jest niewielkiej wagi.
10: Jeżeli zaczniemy w takich sprawach stosować areszty, no to każdego i za wszystko możemy wsadzić do aresztu. No bo co za różnica, jeżeli wsadzimy człowieka za rozoranie kawałka drogi, to może wsadźmy za chwilę kogoś, może panią, która kwiatki sprzedaje w złym miejscu bez pozwolenia.
6: Zażalenie na decyzję sądu złożyła już rodzina rolnika, ale z powodu błędów formalnych dokument trzeba uzupełnić. Wracają ostrzeżenia przed upałami. Bardzo gorąco jutro na krańcach zachodnich. Dla części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego są alerty pierwszego, najniższego stopnia. Termometry mogą tam pokazać jutro 31 stopni. Polacy piją za mało wody. Z badania przeprowadzonego przez Enel Med wynika, że 17% pije jej mniej niż litr dziennie. To prosta droga do odwodnienia, mówi dietetyk Oliwia Poniatowska.
11: Pierwsze objawy odwodnienia to suchość w ustach, spadek energii, ból głowy, a także ciemniejsza barwa moczu. W poważniejszych przypadkach odwadnienie może prowadzić do zaburzeń ciśnienia, omdleń, a nawet problemów z sercem czy nerkami.
6: Norma to 2 litry dla kobiet i 2,5 litra płynów dla mężczyzn. W sumie, czyli tych, które pijemy i tych, które są w jedzeniu.
4: To były wiadomości.
1: Muzyczne Radio Lato. Mocno przepraszam.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Nowa restauracja w Szklarskiej Porębie, w miejscu z historią od 1738 roku. Zapraszamy do Karczmy Sudeckiej, ale widoki przy ulicy Górnej 10. Regionalne smaki, sudecki klimat i wyjątkowy widok na Karkonosze. Karczma Sudecka, ale widoki, historia, smak i góry przy jednym stole.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
9: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: wiatrzona i może dalej zimna, no ale może nie będzie aż tak źle.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: W końcu mamy czwartek i 17 minut po godzinie 13, czyli już oficjalnie w pół do piątek. Kolejny piękny, słoneczny dzień sierpnia, 13. Data, która może wzbudzać niepokój, ale spokojnie, bo jeśli zostaniecie z nami, to po raz kolejny ta 13 okaże się być szczęśliwa. Patryk Łosica, witam was na falach Muzycznego Radia. No i skoro już jesteście, to sprawdźmy wspólnie, co słychać nowego muzycznego w wielkim świecie.
1: Muzyczne Radio. Music News.
2: Music News już na starcie, a to oznacza kolejne doniesienia ze świata najnowszej muzy. Dziś u nas pojawią się Madonna i Kylie Minogue, Brandon Flowers i zespół Organek. Zostańcie z nami, jeśli chcecie poznać szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Dwie ikony, które od dekad kształtują światową scenę muzyki tanecznej, oficjalnie połączyły siły. Po niespodziewanym wspólnym występie podczas festiwalu World Pride w Amsterdamie, Madonna i Kylie Minogue zaprezentowały singiel Love Sensation. Premiera utworu na żywo miała miejsce kilkanaście dni temu podczas kultowego show Madonny Club Confessions. Kylie dołączyła do amerykańskiej gwiazdy na scenie jako gość specjalny, wywołując entuzjazm tysięcy fanów zgromadzonych na najważniejszym wydarzeniu amsterdamskiego festiwalu. Wersję Love Sensation w wykonaniu obu artystek otrzymujemy niejako na deser tuż po sukcesie wydania nowego albumu Madonny Confessions 2. Teraz Brandon Flowers, który zaprezentował nowy singiel Tiger's Blood. To już trzeci utwór zapowiadający jego nadchodzący solowy album Thrasher, który ukaże się 21 sierpnia. Tiger's Blood to najbardziej dynamiczny z dotychczasowych singli zapowiadających nową płytę artysty. Utwór łączy rockowe brzmienie z nostalgią i wyraźnymi wpływami Bruce'a Springsteena. W refrenie Flowers śpiewa o dwóch osobach, które po rozstaniu wybrały różne drogi, próbując poradzić sobie z bólem. I na koniec zespół Organek, który wyruszył na Spitsbergen, by wspólnie z naukowcami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika opowiedzieć historię miejsca, w którym skutki zmian klimatycznych widać niemal z dnia na dzień. Na Spitsbergenie rozpoczęła się ekspedycja realizowana pod hasłem Nauka, Muzyka, Arktyka, której celem będzie stworzenie filmu dokumentalnego o badaniach prowadzonych przez naukowców na Spitsbergenie. Jednym z ważnych elementów tej opowieści będzie kameralny występ zespołu Organek w pobliżu stacji polarnej. Nie będzie sceny, publiczności ani też biletów. Będzie za to Arktyka, naukowcy i kamery, które przez blisko tydzień będą towarzyszyć ich codziennej pracy. Efektem ekspedycji będzie film dokumentalny pokazujący badania prowadzone przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie oraz ludzi, którzy od lat obserwują zmiany zachodzące w jednym z najbardziej wrażliwych miejsc naszej planety. Music News. To tak zupełnie na koniec o nowościach, które trafiły na naszą radiową playlistę. Felicia Edward Maja z nagraniem Me Without You, Jazz Jack z nowym singlem Changing i Wiktor Waligura w towarzystwie dziewczyn zespołu Lore z nowym singlem Terapia dla par. Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio.
0: Tomkowi bardzo dziękujemy. No i na deser, jak zawsze o tej porze, zaserwujemy wam zupełną nowość. Jeśli lubicie klimaty elektroniczne, to będzie to naprawdę miła niespodzianka, bo przywita nas szwedzka Mafia Likely Happiness is so sad, czyli radość jest taka smutna.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

Bakery Małej Gif. Za moment przy okazji raportu regionalnego odwiedzimy m.in. Zamek Książ w Wałbrzychu, ale najpierw jeszcze wycieczka do byłej stolicy Japonii, Kioto, wraz z Kubanem i Salią.

0: Radio Lato.
1: Reklama.
2: Mamuś, co ma torby i nie chodzi na zakupy? Kangur!
1: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Citauer Strasse 43, www.nasze-zoo.pl. Sołtys Wsimilików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milikowa.
3: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie.
5: Minęła godzina 13.30.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Bezchmurnie, słonecznie, no i niezbyt upalnie, czego chcieć więcej. Obecnie średnia temperatura w regionie wynosi 25 stopni w cieniu, a jeśli chodzi o dzisiejsze maksimum, będzie to 26 na plusie i tyle też termometry wskażą za moment. Wartości maksymalne będą z nami do godziny 18, następnie temperatura zacznie się obniżać, w nocy około 10 stopni. Wiatr zachodni, średnia prędkość w okolicach 2 metrów na sekundę, porywy do maksymalnie 25 km na godzinę. Ciśnienie wysokie, barometry wskazują 1028 hektopaskali, zaczyna wchodzić w tendencję spadkową, ale będzie ona bardzo łagodna.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: A przed nami kolejna porcja informacji z regionu. Przedstawi je Beata Nowicka.
7: Zapadła decyzja w sprawie strefy płatnego parkowania w Świebodzicach.
8: Po to, żeby była rotacja samochodów. Wszyscy mieszkańcy, nie tylko mieszkańcy, ale gości, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, zawsze spotykają się z problemem zaparkowania.
7: Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art Cup ponownie w Zamku Książ w Wałbrzychu.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Szczegóły za chwilę, na początek ciąg dalszy jednego z największych skandali finansowych tego roku na Dolnym Śląsku, jaki narasta wokół Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przypomnijmy, sprawa dotyczy czy podejrzenia o fikcyjne wyłudzenie i faworyzowanie bliskich przy rozdawaniu publicznych pieniędzy przeznaczonych dla ofiar powodzi z września 2024 roku.
9: Dziennikarskie śledztwa ujawniły, że z puli agencji miliony złotych trafiły do podmiotów, w których oficjalne instytucje nie potwierdziły jakichkolwiek zniszczeń żywiołowych. Największe kontrowersje wzbudziło przyznanie maksymalnej pożyczki w wysokości 200 tysięcy złotych firmie należącej do męża wiceprezes KAR Anny Konieczyńskiej. Środki te przyznano na naprawę tarasu i pękniętego tynku w budynku sytuowanym na bezpiecznym wzgórzu. W efekcie skandalu Rada Nadzorcza KAR odwołała już Annę Konieczyńską z pełnionej funkcji. W odpowiedzi na medialną burzę oficjalne oświadczenie wydał prezes zarządu spółki Hubert Papaj. Stanowczo dementuje w nim doniesienia o własnym zaangażowaniu w nepotyzm. Papaj oświadczył, że żaden członek jego rodziny nie złożył wniosku o pożyczkę powodziową do KRS-a, tym samym żadna taka osoba nie otrzymała państwowych środków. Pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje na ten temat prezes nazwał nieprawdą. Mimo personalnego odcięcia się prezesa od afery, jego sytuacja pozostaje napięta. Umowy pożyczkowe z beneficjentami nosiły bowiem jego podpis. Obecnie w siedzibie KAR trwają intensywne kontrole Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Ministerstwa Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, które mają ostatecznie wykazać, jak dysponowano funduszami pomocowymi. Dalsze losy prezesa agencji zależą teraz od wyników audytu oraz decyzji politycznych na szczeblu Sejmiku Dolnośląskiego. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
7: Teraz Świebodzice, gdzie mieszkańcy nie chcą płacić za parkowanie. Władze miasta mówią dobrze i rezygnują z pomysłu utworzenia płatnych stref parkowania.
10: Tak, pomysł uporządkowania i sfiskalizowania kierowców parkujących w kilku newralgicznych miejscach Świebodzic wraca co jakiś czas i niemal zawsze jest ten sam scenariusz. Władze miasta poddają projekt pod konsultacje społeczne, gdzie większość mieszkańców mówi nie. Pomysł zostaje odłożony na półkę, żeby wrócić po raz kolejny za jakiś czas.
11: Ja osobiście byłem za tym, żeby strefę płatnego parkowania wprowadzić w mieście. Nie po to, żeby gmina zyskała, ale tylko po to, żeby była rotacja samochodów. Wszyscy mieszkańcy, nie tylko mieszkańcy, ale gości, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, zawsze spotykają się z problemem zaparkowania. To spowodowałoby to, że jest rotacja i każdy znalazłby miejsce parkingowe.
10: Powiedział Paweł Ozga, burmistrz Świebodzic. Opłaty miały być dostosowane do zasobności portfeli mieszkańców. Od złotówki za 15 minut przez 2 złote za pół godziny. Większość mieszkańców powiedziało jednak nie.
11: W 63%, że jednak są przeciwni temu. Są też głosy, że zbyt mało było rozpropagowana konsultacja. Myślę, że na stronach internetowych wszędzie było podane. Każdy miał możliwość oddać swój głos. Ja myślę, że należy się zgodzić z głosem mieszkańców. Na dzień dzisiejszy wstrzymujemy to, a czas pokaże, czy nie wrócimy do tematu.
10: Do strefy płatnego parkowania w Świebodzicach włączony miał być rynek i wychodzące z niego uliczki oraz okolice hali i basenu ośrodka sportu i rekreacji. Ze Świebodzic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art Cup ponownie w Zamku Książ w Wałbrzychu. Wydarzenie odbędzie się w tym roku, w ostatni weekend sierpnia. Tradycyjnie w programie znalazły się m.in. skoki przez przeszkody, ujeżdżanie, powożenie i jazda westernowa. Gwiazdy ekranu ponownie staną w jeździeckiej rywalizacji, mówi przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy Pokój.
12: Ta przepiękna, wartościowa i niosąca swój przekaz impreza odbywa się na Dolnym Śląsku, w naszej Mekce Książu. I konie, i zabyte, i historia, wszystko na miejscu, a pokazy, które prezentowane przez aktorów, skok, elite w stylu western, to niewątpliwie uczta dla tych, którzy chcą zobaczyć, jak pracują jeźdźcy z końmi. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na 29 i 30 sierpnia do koni i do zamku.
7: Art Cup 2026 to 2 dni widowiskowej rywalizacji, ale też dodatkowe pokazy i atrakcje. W programie znalazły się też pokazy konne, rekonstrukcje historyczne, spotkania z artystami i wydarzenia muzyczne. W tym raporcie to już wszystkie informacje, kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hello, my name is Pada and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widzę.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips, wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: One Republic, I Ain't Worried, czyli nie martwię się. No i warto o tym pamiętać, bo już sama etymologia tego słowa pochodzi od umartwiania się. No, nasz mózg lubi płatać nam figle i przygotowywać na najróżniejsze czarne scenariusze, tyle że zdecydowana większość, a nawet wszystkie nigdy nie mają miejsca w rzeczywistości. No i myślę, że tutaj wspólnie się zgodzimy. Mamy 13 minut do godziny 14. No i czas na nasz dzisiejszy hit typ, który nazywa się Rutyna. No i brzmi jak wyrok, kojarzy się zazwyczaj z odgrzewanym schabowym w mikrofalówce, ale nie dzisiaj i na pewno nie na falach Muzycznego Radia. Panie i panowie, przed nami Oliwia Socha.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.

0: Hej, z tej strony Vixen, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
1: Cztery ściany to za mało, a zamknięte drzwi na klucz. Życie

0: Up, Vixen, no i C'est la vie.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: I zaczynamy od komunikatu dla podróżujących autostradą A1 w kierunku Łodzi. Całkowicie zamknięty jest MOP Mszana Południe, tuż za polsko-czeską granicą. Odbywają się tam zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia ratownicze Taran 2026. Spodziewajcie się w tym rejonie dużej ilości służb jadących na sygnale. Prosimy o zaplanowanie postoju w innym miejscu. Dodatkowo przypominamy o robotach drogowych na A1 na wysokości Częstochowy. I jak informują nasi czujni słuchacze, bardzo Wam dziękujemy. Od strony Rudnej wjazd do gminy Grębocice, tam jest zablokowana droga przez wypadek, który miał miejsce około godziny 11. Prawdopodobnie doszło tam do potrącenia motocyklisty. Zalecamy objazd drogami lokalnymi. Również droga za Wleniem w kierunku Pławnej za miejscowością Łupki. Tam trwają roboty drogowe, panowie kładą nowy asfalt. Ruch jest sterowany przez sygnalizację świetlną. Odcinek prac jest dość długi, także spodziewajcie się chwili pauzy. Na autostradzie A4 kierowcy wciąż muszą uzbroić się w cierpliwość. W Katowicach w kierunku Krakowa doszło do tragicznego w skutkach najechania busa na ciężarówkę. Służby przed południem całkowicie odblokowały ten odcinek, ale korki wciąż trwają. I podobna sytuacja pod Wrocławiem w okolicach węzła Kąty Wrocławskie. Tam również spowolnienia po zderzeniu czterech aut. Jadąc dalej A4 na podkarpackim odcinku przed Korczową, uważać trzeba na ekipy, które remontują nawierzchnię. Prace drogowe rozpoczęły się także na odcinku od 178 km do 193 A4 w kierunku Wrocławia. Tam trwa koszenie trawy w pasie rozdziału. Zablokowany pozostanie lewy pas i potrwa to przez najbliższe 4 godziny. Na drodze S5 zdejmujemy nogę z gazu pomiędzy MOP Wisznia Mała a węzłem Kryniczno. Tam trwają prace drogowe. Obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę. No i dobre wieści dla jadących drogami S3, S6, S8, także AOW i autostradą A18. Tutaj bez większych incydentów. No i miejmy nadzieję, że tak pozostanie. Szerokiej i bezpiecznej drogi.
1: Autopromocja.
2: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
5: Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Po reklamie.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
0: 14.
2: Czas na wiadomości.
11: Już miasto gospodarza. Czy rządowy pakiet paliwowy wróci? Zapowiadał to premier. Kontrola kuratorium po tragicznym wypadku 7-latka w akwaparku. Znamy już miasto gospodarza przyszłorocznej Eurowizji. Miriam Lipińska. Coś się zadzieje, mówi o ewentualnym powrocie pakietu CPN wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Na razie jednak nie ma żadnej decyzji rządu w tej sprawie.
3: Zgodnie z zapowiedziami i pana premiera, i panów ministrów są podejmowane działania. Mamy za chwilę połowę sierpnia i ta druga połowa sierpnia to jest ten moment, kiedy coś się zadzieje. Wiemy doskonale, że są różne instrumenty, nie tylko program CPN, są też narzędzia fiskalne. Moi koledzy pracują też nad najlepszym rozwiązaniem.
11: Poprzednia odsłona programu CPN została wygaszona z końcem czerwca. Dane blisko 19 milionów Polaków, które w wyniku cyberataku wyciekły z platformy MyDoktor, nie trafiły do sprzedaży, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Wiadomo już także, że w procederze nie brał udziału podmiot spoza Polski. Minister Krzysztof Gawkowski apeluje do Polaków, by zastrzegli swój numer PESEL. A jak sprawdzić, czy nasze dane padły ofiarą hakerów? Możliwości jest niewiele. Można zalogować się na portalu bezpiecznedane.gov.pl, ale tam jeszcze nie będzie informacji, czy nasze dane wyciekły w czasie ostatniego cyberataku. Wiadomo, że hakerzy mieli informacje o ważnym polityku i został on już powiadomiony przez służby, mówi minister Gawkowski.
10: Inne osoby, gdyby takie sytuacje były, też będą powiadamiane. Nie sądzę, że mamy do czynienia z problemem milionów Polaków. Myślę, że możemy mieć problem jakiejś grupy Polaków, których dane by były najcenniejsze.
11: Minister nie chciał zdradzić, czy hakerzy zażądali okupu. Zastrzegł natomiast, że państwo nie zamierza z nimi negocjować. Oprócz śledczych, sprawą śmierci 7-latka, który tonął podczas nauki pływania w łódzkim akwaparku Fala, zajmuje się też kuratorium oświaty. Jego zdaniem były nieprawidłowości. Kurs organizowała w akwaparku zewnętrzna firma, więc powinien zostać zgłoszony w bazie resortu edukacji narodowej jako wypoczynek, mówi łódzki wicekurator oświaty Jarosław Krajewski.
12: Nie zostało to uczynione. W związku z powyższym sporządziliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, które zostało skierowane do odpowiednich organów.
11: Kontrolę procedur bezpieczeństwa w akwaparku Fala zleciło też miasto. Akwapark to samorządowa spółka Łodzi. Jutro w urzędach nic nie załatwimy. Urzędnicy odbierają 14 sierpnia wolne za święto przypadające w sobotę.
13: Pan wiedział o tym?
14: Że jutro są urzędy zamknięte?
13: Nie. A to jest duża uciążliwość?
14: Żadna. Można to załatwić równie dobrze w inny dzień.
15: Dowiedziałam się dopiero wczoraj wieczorem. Musiałam dzisiejsze plany dnia zupełnie zmienić, bo mam do odbioru w starostwie dokument i muszę dzisiaj jechać, a miałam to zrobić w piątek.
11: Jeśli więc ktoś planuje jeszcze załatwić sprawy urzędowe przed weekendem, musi zrobić to dzisiaj. Z kolei jutro ostatni dzwonek na zrobienie zakupów, bo w sobotę i niedzielę sklepy będą zamknięte. Miasto Burgas w Bułgarii będzie gospodarzem przyszłorocznego konkursu Eurowizji. Bułgaria po raz pierwszy zorganizuje u siebie to wydarzenie. O status gospodarza rywalizowały 4 miasta, w tym Sofia. Burgas wygrało ze względu na dobrą bazę noclegową i dojazd.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama. Fundacja Pro Culture Bono realizuje zadanie pod nazwą Poprawa warunków do uprawiania turystyki i rekreacji na terenie parku przy Zamku Kliczków. Dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. W ramach planowanych działań zostały zakupione elementy infrastruktury turystycznej do parku.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was

It is deep I sink. When me fall

0: No i jak też tutaj nie tańczyć, skoro w kalendarzu za moment piątek, a to był Andrzej Krzywy.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: 19 minut po godzinie 14. No i po raz kolejny kłaniam się nisko. Patryk Łosica. Dzień dobry, to jest Muzyczne Radio i mam dla was kolejną perełkę, w której dwie absolutne skrajności zderzają się ze sobą. No i mamy naprawdę fenomenalny efekt. Z jednej strony Swedish House Mafia, z drugiej niezastąpiona Likely. No i o czym warto wspomnieć, właśnie w związku z tą premierą panowie z Mafii powołali do życia zupełnie nową wytwórnię o nazwie Dansa. Mało tego, w produkcji tego numeru uczestniczył chyba najsłynniejszy hitmaker świata, Max Martin i Fred Again. No i oficjalną premierę miał podczas koncertu na Ibizie. Tłum totalnie oszalał. No i myślę, że ze słuchaczami Muzycznego Radia będzie naprawdę podobnie. Dajcie głośniej i koniecznie sprawdźcie. No a jeśli trafi wam w ucho, to na ten numer możecie zagłosować na stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
2: Park Rock w Dworku już wkrótce. 22 sierpnia zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne, podczas którego na scenie zaprezentują się najlepsze amatorskie zespoły rockowe. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Cops, In Free oraz Messalina z Czech. Prawdziwa rockowa energia, której nie da się zatrzymać. Przyjdź, poczuj moc brzmienia, wspieraj swoich faworytów i przeżyj wieczór pełen muzyki, pasji i niezapomnianych emocji. Dołącz do nas i bądź częścią muzycznego święta. Park Rock w Dworku w gminie Lwówek Śląski. Widzimy się 22 sierpnia.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
7: Jaśminka urodziła się zaledwie 1,5 roku temu i zamiast poznawać świat, walczy o każdy dzień życia. Większość dni spędziła w szpitalnych salach, a jej cierpienie spowodowane jest tym, że nie może samodzielnie spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc. Pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc.
8: Minęła godzina 14:30.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Ostatnie minuty dzielą nas od osiągnięcia wartości maksymalnych, które wynosić będą 26 stopni w cieniu. Obecnie średnia temperatura dla regionu to nadal 25 na plusie. Niebo jest bezchmurne, błękitne i takie też pozostanie prawdopodobnie aż do niedzieli. Wiatr zachodni, średnia prędkość w okolicach 2 metrów na sekundę, porywy do maksymalnie 25 km na godzinę i tutaj bez większych zmian. Ciśnienie wysokie na barometrach 1028 hektopaskali zaczyna się obniżać, ale będzie to dosłownie kosmetyczna zmiana. Słońce zachodzi 17 minut po godzinie 20.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: A teraz kolejna wycieczka po regionie. Naszym przewodnikiem będzie Beata Nowicka.
10: Mamy jeszcze wciąż lato, więc tym razem finał wakacyjnego cyklu plenerowego Lato na Dolnym Śląsku.
11: Moc darmowych atrakcji.
10: Turniej czterech zamków, czyli Święto Ognia i Stali na Zamku Bolków.
12: W Państwa oczach surowy metal zamieni się w oręż, narzędzia czy ozdobne detale.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
10: A na początek powiat bolesławiecki, gdzie nabór do szkół ponadpodstawowych przerósł oczekiwania i przyniósł dużo powodów do zadowolenia. Dla absolwentów klas ósmych przygotowano 850 miejsc. Liczba ta wynikała z danych demograficznych, według których właśnie tylu uczniów kończyło w tym roku szkoły podstawowe w powiecie bolesławieckim. Okazało się, że chętnych jest więcej, informuje Katarzyna Zięba, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.
13: W tej chwili mamy na dzień dzisiejszy 900 uczniów, czyli już jakby dwie klasy dodatkowo więcej, a wiemy z doświadczenia, że we wrześniu jeszcze do szkół branżowych na pewno przyjdą uczniowie. We wszystkich szkołach, we wszystkich technikach i liceach mamy zamknięty nabór, wszystkie klasy są pełne, powiedziałabym nawet, że przepełnione. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o szkoły branżowe, to przyjmujemy w zespole szkół budowlanych.
5: Które ze szkół jest taką szkołą top of the top?
13: Pierwszy Ogólniak na pewno jest taką szkołą, gdzie i w tym roku, i w latach poprzednich mieliśmy największy nabór i najwięcej chętnych. Chociaż z roku na rok jest to różnie. U nas bardzo wielu uczniów chce pójść do szkół z kształceniem zawodowym. Czyli technika i szkoły branżowe wygrywają, tu mogę powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o licea, no to jest to pierwsze liceum ogólnokształcące. Jeżeli chodzi o technika, mieliśmy wspaniały nabór we wszystkich szkołach. Czy to technikum elektroniczne, gdzie zawsze jest bardzo duży nabór, ale również zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych, czy zespół szkół technicznych i przyrodniczych. Wszędzie nabór był bardzo dobry.
5: A które kierunki są najbardziej oblegane?
13: W tym roku, jeżeli chodzi o ogólniak, to wszystkie klasy tak naprawdę, bo i humanistyczne, i biologiczno-chemiczna, bo tu oczywiście wszyscy na medycynę chcą iść od tego roku już. Jeżeli chodzi o technika, to technik elektryk, tam było ponad 2 osoby na jedno miejsce.
5: Czy istnieje coś takiego jak lista rezerwowa? Bo pewnie jakieś rezygnacje też się trafiają.
13: My przyjmujemy poprzez system rekrutacyjny, czyli w systemie każdy uczeń kończący klasę 8, wpisując swoje dane z egzaminu ósmoklasisty oraz ze świadectwa, ma przypisane punkty. Na podstawie tej punktacji przyjmujemy do szkół średnich. Ci, którzy mają najwięcej punktów, oczywiście się dostają. Jeżeli zdarza się taka sytuacja, że ktoś zabierze swoje dokumenty, bo dostanie się na przykład do szkoły we Wrocławiu, to wtedy pojawia się puste miejsce, na które wchodzi automatycznie osoba z największą liczbą punktów.
6: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
10: W najbliższy weekend od 14 do 16 sierpnia pod Dolną Stacją Kolei Linowej na Szrenice odbędzie się wielki finał wakacyjnego cyklu plenerowego Lato na Dolnym Śląsku.
11: Trzydniowe wydarzenie oferuje mieszkańcom i turystom to ma moc darmowych atrakcji. W programie zaplanowano strefę smaków z pokazami live cooking i degustacjami potraw przygotowanych na bazie regionalnych produktów oraz liczne gry. Partnerzy imprezy przygotowali m.in. płukanie złota z kopalnią złota ze Złotego Stoku, zagadki ze skrzyni Leonarda da Vinci i zamku Międzylesie oraz prelekcje przyrodnicze o nietoperzach. Na miejscu stanie także strefa relaksu Kolei Dolnośląskich z leżakami, konkursami oraz animacjami i malowaniem twarzy dla dzieci. Organizatorzy zachęcają do ekologicznej podróży na wydarzenie pociągami Kolei Dolnośląskich. Strefa eventowa będzie dostępna dla odwiedzających w piątek, sobotę i niedzielę. Wstęp wolny. Anna Targota, Muzyczne Radio.
10: Turniej Czterech Zamków, Swarogalia, czyli Święto Ognia i Stali na Zamku Bolków. To widowiskowe wydarzenie historyczne odbędzie się w ten weekend także na Zamku Świny, który oferuje turnieje rycerskie, pokazy dawnych rzemiosł i przede wszystkim średniowieczny klimat. Wydarzenie uświetni uroczysta parada historyczna, a o tym, co będzie się działo na Zamku Bolków, mówi dyrektorka Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze Julita Zaprucka.
12: Co czeka na odwiedzających? Pokazy na żywo. Kowale zaprezentują kunszt kowalstwa artystycznego oraz użytkowego. Na Państwa oczach surowy metal zamieni się w oręż, narzędzia czy ozdobne detale. Przygotowane są również warsztaty i zajęcia edukacyjne. Rzemieślnicy z chęcią podzielą się tajnikami sztuki, która towarzyszy człowiekowi od tysiącleci. Serdecznie zapraszam. Przemieszczając się pomiędzy Zamkiem Świny a Zamkiem Bolków, nie tylko podziwiamy majestatyczną architekturę dawnych wieków, ale także aktywnie bierzemy udział w wielkim święcie kultury i tradycji.
10: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: What's up everyone? I'm Kashmir and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.

0: do soboty mleko wybasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49 w Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: A, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
7: Po reklamie.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Cześć, mówi Patryk Kumur. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 1553.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 15.
5: Czas na wiadomości.
7: Upały znów w natarciu, gorąco już od jutra na zachodzie. Zastrzeżcie swój PESEL, apeluje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Ekolodzy przeciwni większej liczbie busów elektrycznych w Tatrach. Mirjam Lipińska. Do Polski wracają upały. Już jutro ponad 30 stopni na krańcach zachodnich. Synoptycy wydali ostrzeżenia. Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
8: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
7: To dobre wieści dla urlopowiczów. Z kolei ci, którzy wybiorą się na sobotnie obchody Święta Wojska Polskiego, powinni pamiętać o nakryciu głowy i butelce wody. Wszyscy powinniśmy zastrzec swoje numery PESEL, apeluje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski po wycieku danych medycznych 19 milionów osób z serwisu MyDoktor. Najszybciej możemy to zrobić w aplikacji mObywatel.
9: To jest rzecz, którą rzeczywiście powinniśmy wszyscy zrobić prewencyjnie. Nie tylko i wyłącznie osoby, które podejrzewają, że mogły zostać dotknięte, ale generalnie jest to bardzo dobre narzędzie, które chroni nasze dane osobowe, naszą prywatność, ale pośrednio także właśnie interesy finansowe.
7: Można też zastrzec PESEL w Urzędzie Gminy. Firma MyDoktor gromadziła informacje m.in. o przyjmowanych lekarstwach, receptach i wizytach lekarskich. Miała skrócić kolejki do lekarzy, ale nie skróciła. E-rejestracja. Od sierpnia została rozszerzona o kolejnych lekarzy specjalistów, m.in. endokrynologów, chirurgów naczyniowych czy lekarzy chorób płuc. Ale według lekarzy, choć usprawnia zapisy, to nie zmniejszyła kolejek na wizyty. Konieczne są zmiany systemowe, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
10: Potrzebujemy szpitala koordynującego współpracy między szpitalnictwem na danym obszarze a ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
7: Ministerstwo Zdrowia zakłada, że docelowo do 2030 roku system e-rejestracji obejmie wizyty u wszystkich lekarzy specjalistów. Zwiększenie liczby elektrycznych busów w Tatrach, które mają odciążyć konne zaprzęgi wożące turystów, może zaszkodzić tatrzańskiej przyrodzie, mówią ekolodzy, bo jak wskazują, przyciągną w góry jeszcze więcej turystów. Na razie busy są 4, ale w planach jest zakup kolejnych 16.
11: Powinni badać wpływ wprowadzenia kolejnych samochodów elektrycznych w Tatry, a potem kupować.
7: Mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Trwa opracowywanie strategii zarządzania ruchem turystycznym, odpowiada dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
12: Żeby dokonywać też pewnych transferów turystów między dolinami w Tatrach i być może te busy częściowo też wykorzystamy na ten cel.
7: Dodatkowe elektryki pojawią się w Tatrach najwcześniej w przyszłym roku. I na koniec wielka ucieczka jeżozwierzy. Pierwszego odłowiła w środę w podwarszawskich Łomiankach Straż Miejska, a są już informacje o dwóch kolejnych, które też wybrały wolność. Jeden był widziany na Bemowie, drugi w podwarszawskiej gminie Czosnów. Wiadomo, że wszystkie uciekły z jednego miejsca. W przypadku napotkania jeżozwierza nie należy go łapać, a zamiast tego zrobić zdjęcie i z dokładną lokalizacją przesłać służbom.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
3: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
4: I na początek wiadomości z autostrady A1. W Dobieszowicach dziś doszło do poważnego karambolu z udziałem 5 pojazdów. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, a jezdnia w kierunku Łodzi była całkowicie zablokowana. Obecnie nie widać już zatoru na drodze, jednakże pojawił się nowy od Piekar Śląskich w kierunku Ożarowic. Ponadto dla podróżujących na południe przypominamy, że na A1 wciąż trają zaplanowane ćwiczenia, w związku z czym MOP Msza na południe pozostaje wyłączony z użytku. Ciężka sytuacja na autostradzie A4 w Katowicach po porannym, tragicznym w skutkach wypadku ciężarówek ruch w stronę Krakowa wciąż odbywa się dużo wolniej. Zator także przy wrocławskim węźle Kąty na szczęście powoli ulega rozładowaniu, ale uwaga, między 178 a 190 km w kierunku Wrocławia, tam wciąż pracują kosiarki. Lewy pas pozostanie zablokowany jeszcze przez około 2 godziny. Zator można także zauważyć na A4 od strony Katowic w kierunku Wrocławia, od skrzyżowania A4 z drogą 401 na wysokości Młodoszowic, aż za Oleśnicę Małą. Bardzo świeża informacja, dosłownie sprzed kilku minut, A4 125 km w kierunku Zgorzelca. Tam na węźle Kostomłoty doszło do zderzenia się dwóch pojazdów, jednej osobówki, jednego auta ciężarowego. Nie ma osób poszkodowanych, ale lewy pas pozostanie zablokowany przez najbliższą godzinę. Słuchacze donoszą także, że na drogach lokalnych sytuacja nie ulega zmianie. Wjazd do gminy Grębocice od strony Rudnej po wypadku z motocyklistą nadal jest odcięty, szukajcie tam objazdów. Czas stracicie również na wahadle za Wleniem w kierunku Pławnej, gdzie trwa wylewanie nowego asfaltu. Na drodze ekspresowej S5 między MOP Wiśnia Mała a Kryniczem drogowcy wciąż pracują. Ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. No i dobre wieści z S3, S6, S8, także z AOW i A18. Tam jedziemy płynnie, no i miejmy nadzieję, że jechać będziemy jak najdłużej.
3: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
3: Autopromocja.
0: Muzyczne Radio Lato.
6: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.

0: sama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
2: Sołtys Wsi Milików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Milikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Milikowa.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry. Dziś w programie próba odpowiedzi na pytanie, czym różni się szczególna ostrożność od zwykłej. Trochę przekornie powiem, że wysokością mandatu. Arek Włodarski, zaczynamy.
0: Autoradio.
1: Określenie szczególna ostrożność to dość ogólnikowo brzmiące stwierdzenie, którego na domiar złego w żaden konkretny sposób nie tłumaczy ustawa Prawo o ruchu drogowym. Znajdziemy tam następujące wyjaśnienie. To ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność, ale gdy ustawa tego wymaga, szczególną ostrożność. Unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. Ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.
0: Aktualne przepisy.
1: Z tych wyjaśnień sprawa o ruchu drogowym i nie tylko wynika, że powinniśmy uważnie obserwować sytuację na drodze, nie wykonywać nagłych manewrów, być przygotowanym na szybką reakcję i jeszcze to zaniechanie, czyli niewykonanie manewru, który pomoże uniknąć zagrożenia, też jest niezachowaniem szczególnej ostrożności. Można się pogubić w interpretacjach, prawo pozostawia je naszym domysłom i decyzji policjantów. Szczególna ostrożność powinna towarzyszyć nam na przykład w czasie różnych manewrów, jak wyprzedzanie, cofanie, włączanie się do ruchu, zmiana pasa, skręcanie w drogę poprzeczną, omijanie innego pojazdu lub pieszych. Oprócz tego, w czasie zbliżania się do wszystkich miejsc, w których nasz tor jazdy przecina się z torem innych uczestników ruchu, czyli też gdy dojeżdżamy do przejścia dla pieszych, przejazdu kolejowego, rowerowego i oczywiście skrzyżowań. Na dodatek w przepisach pojawia się też określenie należytej ostrożności, wymaganej ustawowo, która może być ostrożnością zwykłą lub szczególną. Ta ostatnia bezsprzecznie łączy się z zasadą ograniczonego zaufania. Szczególna ostrożność nie dotyczy więc tylko naszego zachowania na drodze, ale także innych uczestników ruchu. Artykuł 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi: uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.
0: Porady ekspertów.
1: Nie możemy zatem z góry zakładać, że inne osoby na drodze zachowują się zgodnie z prawem i musimy brać pod uwagę różne scenariusze. Na przykład takie: kierowca nie zatrzyma się na czerwonym świetle lub na stopie, pieszy przejdzie przez przejście na czerwonym, rowerzysta wjedzie na przejście dla pieszych, kierowca nie ustąpi nam pierwszeństwa przejazdu i tak dalej i tym podobne. Niezachowanie szczególnej ostrożności może być przyczyną spowodowania niebezpieczeństwa w ruchu drogowym i jako takie karane jest mandatem w wysokości 1000 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, kara może wynieść nawet 30 000 zł. I na koniec jeszcze jedna uwaga. Wielu kierowców myli pojęcie szczególnej ostrożności z na przykład powolną jazdą, nawet gdy potencjalnego zagrożenia nie ma, przez co tamują oni ruch, zatrzymując się lub zwalniając w każdej możliwej sytuacji, stwarzając tym samym bardzo duże zagrożenie na drodze. No to życzę połapania się w tym wszystkim i bezpiecznej, ostrożnej, należycie ostrożnej jazdy. Arek Włodarski, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Sylwia Wiśniewska i jej sen. No, jeśli wam przykładowo śnił się weekend, czas wolny, to mam dla was dobre wiadomości, bo już większa połowa czwartku za nami. Za moment czeka na was także kolejna porcja informacji z regionu. Odwiedzimy m.in. Lubin, ale najpierw przeniesiemy się raz jeszcze na Hit Planetę. Tutaj czeka na nas zupełna nowość Happiness is so sad i jednocześnie Swedish House Mafia.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Szukasz nowej Toyoty? Wybierz dealera numer 1 na Dolnym Śląsku. Toyota Nowakowski. Tylko do końca sierpnia czekają na ciebie atrakcyjne rabaty, a do każdego zamówienia przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę. To najlepszy moment, by zamówić swoją nową Toyotę u dealera, któremu zaufały tysiące klientów. Odwiedź nasz salon w Jeleniej Górze na ulicy Batalionów Chłopskich 1A i wybierz samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb. Toyota Nowakowski. Numer 1 na Dolnym Śląsku.
3: Najlepszy wojownik to Cezaro.
4: Jaki wojownik?
5: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
4: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
5: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
4: Dlaczego?
5: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
4: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
3: Cezaro!
6: Po reklamie.
7: Minęła godzina 15.30.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Temperatura maksymalna zawitała w nasze dolnośląskie progi. Średnia wynosi 26 stopni w cieniu, no a w słońcu powyżej 30. Najchłodniej w południowo-zachodniej części Wałbrzych, Szklarska Poręba, tam 23 stopnie. Najcieplej jest w centrum i na wschodzie. Wartości maksymalne będą z nami do około godziny 18. Następnie temperatura zacznie spadać aż do około 9-10 stopni po zmierzchu. Zachód słońca dziś rozpocznie się o godzinie 20.17. Ciśnienie mamy w lekkiej korekcie, obniża się na barometrach 1028 hektopaskali. Prędkość wiatru bez zmian do 25 km na godzinę.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
9: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: No i mamy moment idealny na kolejny raport regionalny, a przedstawi go Beata Nowicka.
10: Przebudowa systemu monitoringu w gminie Lubin. Ponad 1000 kolarzy stanie na starcie tegorocznej wałbrzyskiej odsłony bike maratonu.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
10: W gminie Lubin przebudowa systemu monitoringu wchodzi w kolejny etap. Teraz na terenie gminy działa około 120 kamer rozmieszczonych w różnych miejscowościach. Po modernizacji obraz ze wszystkich urządzeń będzie trafiał do jednego centrum monitoringu zlokalizowanego w Urzędzie Gminy Lubin.
12: Nowe rozwiązanie ma usprawnić zarządzanie systemem, obniżyć koszty jego utrzymania i zapewnić pełną kontrolę nad gminnym monitoringiem. O szczegółach mówi Sylwia Rozkosz, rzeczniczka gminy Lubin.
13: Po zakończeniu przebudowy obraz wszystkich kamer będzie trafiał do jednego punktu w Urzędzie Gminy Lubin. Za obsługę tego systemu odpowiadać będzie pracownik posiadający odpowiednie kwalifikacje, także w zakresie ochrony danych osobowych. Teraz w czasie prac mieszkańcy mogą zauważyć czasowy brak podglądu obrazu online. Nie oznacza to jednak wyłączenia monitoringu. Kamery pozostają sprawne i nieprzerwanie rejestrują. Obraz, a nagrania są oczywiście zapisane.
12: Modernizacja monitoringu w gminie Lubin trwa już od kilku miesięcy, a inwestycja realizowana jest etapami i zakłada odejście od dotychczasowego modelu, w którym system opierał się na 33 lokalnych punktach, a za transmisję obrazu, jego archiwizację oraz obsługę odpowiadał zewnętrzny operator. Po zakończeniu prac monitoring będzie zarządzany w całości przez gminę, a wszystkie kamery zostaną zintegrowane z jednym centrum monitoringu w Urzędzie Gminy Lubin. Takie rozwiązanie ma zwiększyć niezawodność systemu, usprawnić jego obsługę oraz ograniczyć koszty eksploatacji. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
10: Teraz Wałbrzych, gdzie ponad 1000 kolarzy stanie na starcie tegorocznej wałbrzyskiej odsłony bike maratonu. Ci najsilniejsi przejadą ponad 100 km.
14: Tak, tegoroczna odsłona zawodów odbędzie się w sobotę, 29 sierpnia, a włącznie ze wspomnianym 100-kilometrowym dystansem ultra uczestnicy powalczą na czterech zróżnicowanych trasach od 15 do właśnie ponad 100 kilometrów. Zapisy do wyścigu cały czas trwają.
15: Do wyboru jest faktycznie sporo możliwości i nie trzeba być wytrawnym sportowcem, o czym pewnie za chwilę powie nasz gość, żeby po prostu sprawdzić siebie, jeżeli nigdy nie braliście udziału w tej imprezie, która przecież w zeszłym roku wróciła. po przerwie do naszego miasta. Możecie spróbować swoich sił, a jeżeli byliście w tym, braliście udział w tym wydarzeniu w poprzednich edycjach, no to warto poprawiać swój wynik.
14: Powiedziała Kamila Świerczyńska, szefowa wałbrzyskiego Aquazdroju. Najbardziej wymagający dystans ultra liczy 102 km oraz 3000 metrów przewyższenia. Trasa prowadzi przez masywy Trójgarbu i Chełmca. Specjalnych utrudnień w ruchu nie przewidziano. Kierowcy muszą przygotować się na jedynie chwilowe zatrzymania ruchu na drodze pomiędzy Jabłowem a Lubominem, czyli w dolinie pomiędzy tymi dwoma szczytami. Jabłowem a Lubomierzem, czyli w dolinie pomiędzy tymi dwoma szczytami.
0: Ale to są chwilowe utrudnienia, nie zamykamy ruchu na stałe, więc to będą takie, myślę, dla kierowców realnie 5-10 minut postoi w jakimś jednym miejscu i pojedzie dalej.
14: A to już Maciej Grabek, organizator wydarzenia. Oprócz rywalizacji dorosłych wystartują dzieci w Bike Marathon Kids oraz kolarze na rowerach elektrycznych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Tymczasem dwóch młodych zawodników z Jeleniej Góry sięgnęło po tytuły wicemistrzów Polski w zawodach hulajnoga street. W Mińsku Mazowieckim na podium stanęli Tymek Mieszała i Miłosz Łabun. Dla obu zawodników to ważne osiągnięcia, choć każdy z nich ma za sobą zupełnie inną drogę. Z młodymi mistrzami rozmawiał Przemek Kaczałko.
6: Jak było na zawodach? Ciężko było?
16: To było dość fajnie. Jestem Tymon Mieszała.
17: A ja Miłosz Łabun.
16: Fajna atmosfera i fajnie się było zmierzyć z innymi zawodnikami. Wierzyłem w siebie.
17: To nie są moje pierwsze zawody. Na każdych zawodach staram się dać siebie jak najwięcej. Nieważne, czy mam konkurencję starszą czy młodszą, zawsze chcę się piąć do góry. Najważniejsze się na zawodach dobrze bawić. Nieważne, czy to jest miejsce pierwsze czy ostatnie, najważniejsze jest dobra zabawa. To jest największe moje marzenie, żeby tutaj jeździć z chłopakami z Jeleniej Góry na jak najwyższym poziomie.
10: Kolejne doniesienia z regionu za niespełne godzinę.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

Klasyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: jednocześnie DNCE.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Ostatnie minuty pozostały nam do godziny 16:00. Na dolnośląskich drogach godziny szczytu, no i mamy też tego efekt. Na drodze krajowej 94 w miejscowości Juszczyn doszło do zdarzenia kilku pojazdów. Spodziewajcie się utrudnień w tamtym miejscu. No ale można powiedzieć też, że o tej porze zdarzenia drogowe to niestety rutyna. Nie można natomiast powiedzieć, że artystka, która za moment dla nas zagra, popadła w rutynę. Wręcz przeciwnie, dziś wychodzi jej naprzeciw. Przed nami Oliwia Socha, która najbliższej soboty pojawi się także gościnnie na top30.pl, no i opowie nam trochę o swoich nowych utworach, także dalszych planach. Ostatnia wizyta Oliwii w Muzycznym Radiu spotkała się z naprawdę ogromnym entuzjazmem. No i myślę, nie ma co gadać, czas posłuchać.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
2: This is Uncle Funkle and you're listening to our new song on Muzyczne.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No i standardowo dużo się dzieje na A4. Na węźle Kostomłoty w kierunku Zgorzelca zdarzyły się dwa pojazdy. Nikt nie ucierpiał, ale lewy pas jest zablokowany. W stronę Wrocławia stoimy w sporym zatorze. Od Młodoszowic aż za Oleśnicę Małą. Dodatkowo w tym rejonie na lewym pasie wciąż pracują kosiarki. W Katowicach na Nitce do Krakowa po porannym wypadku ruch nadal jest mocno spowolniony. No i na A4 postępujący zator w kierunku Wrocławia od strony Katowic, obecnie od skrzyżowania z drogą krajową 39 na wysokości Częstocic, aż do wysokości Goszczyna. Na autostradzie A1 nie ma już śladu po karambolu w Dobieszowicach, ale bardzo ciasno zrobiło się na odcinku od Piekar Śląskich w kierunku Ożarowic. Z kolei MOP Szana Południe nadal pozostaje wyłączony z użytku ze względu na trwające ćwiczenia. Otrzymujemy od Was także pilne sygnały o karambolu na drodze krajowej numer 94, 72 kilometr. Tworzą się tam potężne korki i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdziła zdarzenie. W miejscowości Źródła zderzyło się 5 pojazdów. Ruch odbywa się wahadłowo i tak pozostanie przez najbliższe 2 godziny. Wahadło również zawleniem w stronę Pławnej. Tam przez pracę trwa remont całej nawierzchni. I dla jadących drogą S5 w stronę Poznania pamiętajcie o pracach, ograniczeniu do 80 km na godzinę między MOP Wisznia Mała a Kryniczem. Trasy S3, S6, S8, także AOW, A18 całkowicie przejezdne mimo trwających prac, szerokiej drogi, no i bezpiecznych podróży.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Nowość w Nachoru. Resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach. Ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
3: Po reklamie.
4: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 16.
4: Czas na wiadomości.
5: Wreszcie jest decyzja rządu w sprawie pakietu CPN. Prokuratura wchodzi do gry w sprawie potężnego wycieku danych Polaków. Co naprawdę dostajemy, zamawiając bubble tea czy kawę, inspektorzy sprawdzili. Miriam Lipińska. Rządowy program paliwowy wraca, ale nie w całości i nie na najbliższy weekend. Premier Donald Tusk poinformował, że od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%. Według szefa rządu powinno to przełożyć się na spadek cen benzyny i diesla na stacjach od 90 groszy do złotówki za litr. Obniżony VAT ma obowiązywać do 31 sierpnia. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości dochodzenie w sprawie masowego wycieku danych z firmy MyDoctor. I jak poinformowali śledczy, hakerzy wykradli dane, po czym część tych informacji bezprawnie przesłali redakcji serwisu Zaufana Trzecia Strona. Prokuratura podała, że cyberprzestępcy przechwycili imiona, nazwiska, PESEL-e, numery telefonów i adresy mailowe pacjentów oraz notatki z wizyt lekarskich czy informacji o wystawionych receptach. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że skradzionych danych blisko 19 milionów Polaków nie ma w przestrzeni publicznej. Nie zostały też wystawione na sprzedaż. Prezydent Łodzi reaguje na śmierć 7-latka, który topił się w tamtejszym akwaparku Fala. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył o życie w szpitalu. Wczoraj zmarł. Będzie przegląd procedur na miejskim basenie, mówi rzecznik holdingu Łódź, do którego należy akwapark, Marcin Masłowski.
6: Prezes spółki został także zobowiązany do poszukania nowoczesnych rozwiązań systemów detekcji, które w automatyczny sposób pozwolą wychwycić przypadki krytycznych sytuacji, do których może dojść w wodzie.
5: Do tragedii doszło podczas nauki pływania prowadzonej przez zewnętrzną firmę. 7-latek przez mniej więcej 3 minuty wynurzał się i zanurzał, a później przez 6 minut był pod wodą. Wyciągnął go dopiero jeden z mężczyzn, który był wtedy na basenie. Sprawą zajmuje się prokuratura. Polska może sprzedać Ukrainie część swoich rakiet Patriot. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu najbliższych dni. Jak zapowiedział wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, rozmowy na ten temat ze stroną ukraińską toczą się na specjalne życzenie dowództwa NATO i przedstawicieli USA. USA. Ukraina praktycznie wystrzelała się już ze wszystkich swoich pocisków Patriot i wysłała do sojuszników prośbę o pomoc. Ta została wsparta przez NATO i, jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, członkowie sojuszu zobowiązali się do pomocy.
3: Wnioski od sojuszników i z kwatery głównej NATO w tej sprawie płyną. Bardzo silnie te wnioski akcentuje strona amerykańska w wielu rozmowach. Z obowiązaniem NATO ze szczytu w Ankarze jest wspieranie Ukrainy.
5: Polska już kilka miesięcy temu sprzedała Ukrainie część swoich pocisków do baterii Patriot. I na koniec zmieniamy temat. Co tak naprawdę znajduje się w kubku? Inspektorzy sprawdzili lokale, które serwują rozmaite napoje, mówi Joanna Narożniak z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
7: Kontrola Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła 44 podmioty oferujące bubble tea, kawy i herbaty mrożone. Nieprawidłowości stwierdzono blisko 70% skontrolowanych podmiotów. Najwięcej nieprawidłowości wykazano w zakresie znakowania produktów.
5: Zdarzyło się, że w składzie były podane składniki, których w rzeczywistości nie użyto w napojach.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na Wak.

0: Radio Lato. Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Wieleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy do...

0: Wracamy do Was i mocno pozdrawiamy tych, którzy są już przy swoich głośnikach. Dziś stawiamy na debiutantów, zaprezentujemy Wam także kolejne gorące nowości i będziemy mieli dobre wieści dla fanów ATB. Sprawdźcie szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Czas na nas. Zaczynamy od nowości od Ani Szlagowskiej. Jej drugi singiel pod tytułem Halina to popowo-folkowa historia o bliskości, która nie wyraża się wprost. Jej fundamentem stał się akordeon pochodzący ze strychu domu dziadków artystki w Małopolsce. To właśnie na nim zostały nagrane partie będące podstawą brzmienia i symbolicznym pomostem między przeszłością a teraźniejszością. Rodzinny instrument uruchomił wspomnienia i zainspirował utwór o relacjach, w których czułość często skrywa się za szorstkością. Akordeon kojarzy mi się z domem moich dziadków w Małopolsce, mówi Ania Szlagowska. Odkąd pamiętam, był schowany na strychu, owinięty starą pościelą. Moja mama uczyła się na nim grać, kiedy była dzieckiem. Jak byłam mała, też próbowałam na nim grać, chociaż ledwo go podnosiłam. Babcia Halina nie była największą fanką moich prób, bo bała się, że zepsuje jedyny prawdziwy instrument w domu. Teraz, po kilkunastu latach, babcia zgodziła się pożyczyć mi ten nadal sprawny akordeon. Przywiozłam go do Warszawy i tak powstał utwór Halina opowiadający o czasem gorzkich, małopolskich sposobach okazywania miłości. Dodaje Ania Szlagowska, której piosenka Halina trafiła już na playlistę Muzycznego Radia. Teraz przed nami kolejna debiutantka, która kilka tygodni temu po raz pierwszy pojawiła się na naszej antenie. Ale zacznijmy od początku. Niektóre historie kończą się kropką, inne zostawiają po sobie znak zapytania. Właśnie o takich opowiada Odette w swoim najnowszym singlu Poczekał. W subtelnej i niezwykle emocjonalnej piosence o wyborach, których nie da się cofnąć oraz o życiu, które mogło wyglądać zupełnie inaczej. Tytuł utworu jest przewrotny. Poczekał opowiada bowiem o kimś, kto właśnie nie poczekał. O jednej decyzji, która zamknęła pewien rozdział i sprawiła, że już na zawsze pozostanie tylko pytanie, co by było gdyby. Choć inspiracją są osobiste doświadczenia artystki, każdy słuchacz odnajdzie w niej własne wspomnienia, niewypowiedziane słowa i sytuacje, do których myślami wraca po latach. Poczekał nie jest piosenką o rozstaniu, mówi Odette. Jest o życiu, które mogło się wydarzyć, ale nigdy się nie wydarzyło. Najbardziej fascynują mnie historie, które kończą się nie odpowiedzią, lecz pytaniem. To właśnie ono wybrzmiewa w tej piosence, dodaje artystka. Music News. I na koniec dobre wieści dla fanów ATB. Legenda muzyki elektronicznej pojawi się w Polsce na dużej trasie koncertowej Final Chapter. Od 28 sierpnia do 11 grudnia 11 koncertów w 11 miastach, a wśród nich m.in. Kraków, Poznań, Łódź, Szczecin i Warszawa. We Wrocławiu ATB zagra 3 października w hali Orion. To jeszcze szybciutko sprawdzamy kolejne gorące premiery, które trafiły na playlistę Muzycznego Radia. The Cube Guys i Hermano, Tyler Shaw, The Other Side i Alan Walker z nowym singlem Pain. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy, pozdrawiamy i znikamy.
1: Muzyczne Radio.
2: No i skoro wiadomo, co słychacie nowego w wielkim muzycznym świecie, o 16.30 dowiemy się, co słychacie nowego na Dolnym Śląsku, to oznacza jedno, słyszymy się w Best of Muzycznego Radia, no i w tym międzyczasie pojawi się jeszcze Nerd, Fred De Palma, ale najpierw The Weeknd i Blinding Lights.

0: Radio Lato. Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
0: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczeniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na Ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Zaprasza.
2: Po reklamie.
3: Minęła godzina 16:30.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
3: 26 stopni to wartości maksymalne i jednocześnie średnia dla całego regionu. Najchłodniej w Wałbrzychu, Szklarskiej Porębie, części południowo-zachodniej. No i chłodniej zacznie się także robić po godzinie 18, a w nocy od 9 do 10 stopni. Oczywiście 0% szans na opady deszczu aż do niedzieli. Prawdopodobnie burza pojawi się w poniedziałek. Ciśnienie mamy w trendzie spadkowym na barometrach 1027 hektopaskali i zaczyna się już stabilizować w tych okolicach. Wiatr zmienił kierunek na bardziej południowo-zachodni. Prędkość pozostaje bez zmian do 25 km na godzinę.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: A co nowego informacyjnego słychać w regionie, opowie Beata Nowicka.
5: Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wrócą do regionu wałbrzyskiego, ale muszą być inaczej wydatkowane. 30 milionów złotych kosztuje termomodernizacja 3 polkowickich podstawówek i kolejna edycja festynu rodzinnego Akcja Segregacja na Jeleniogórskich Błoniach. A na początek afera wokół pożyczek powodziowych na Dolnym Śląsku, która zatacza coraz szersze kręgi, a w samym środku burzy medialnej ląduje Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Przypomnijmy, sprawa wybuchła po tym, jak Wirtualna Polska ujawniła, że blisko 4,5 miliona złotych wsparcia dla ofiar powodzi trafiło do podmiotów związanych z odwołaną już wiceprezes agencji Anną Koniczyńską. Kontrowersje budzi fakt, że według danych Straży Pożarnej i satelitów nieruchomości te mogły w ogóle nie zostać zalane. Sprawę pod lupę wzięło CBA i prokuratura. Teraz w odpowiedzi na rosnące napięcie oficjalny głos zabiera prezes agencji Hubert Papaj. W wydanym oświadczeniu szef KAR-u odcina się od podejrzeń o nepotyzm. Kategorycznie oświadcza, że żaden członek jego rodziny nie wnioskował o pożyczki powodziowe, ani tym bardziej nie otrzymał żadnych pieniędzy z tego funduszu. Hubert Papaj broni jednocześnie samej instytucji, wskazując na skalę pomocy. Agencja podpisała blisko 800 umów z realnie poszkodowanymi przedsiębiorcami, a cały proces podlegał nadzorowi ze strony Ministerstwa i Banku Gospodarstwa Krajowego.
0: Muzyczne radio.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wrócą do regionu wałbrzyskiego, ale powinien się zmienić sposób ich wydatkowania. To tylko fragment wniosków ze spotkania samorządowców z wiceministrem Jackiem Karnowskim, jakie odbyło się w Dzierżoniowie. Był tam z mikrofonem Jacek Zych.
7: Tak, w Dzierżoniowie z Jackiem Karnowskim, wiceministrem funduszy i polityki regionalnej, spotkali się samorządowcy z gminy Ziemi Kłodzkiej, Dzierżoniowskiej i Ząbkowickiej. Pośród wielu tematów dotyczących funduszy europejskich poruszano też temat Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ja dopytałem o to podczas briefingu prasowego kończącego to spotkanie.
8: Będzie kontynuowane, natomiast my byśmy chcieli powalczyć, żeby to był
2: fundusz pochodzący z pieniędzy centralnych unijnych, nie obciążał koperty krajowej. Zobaczymy, czy nam się to uda, bo ten fundusz nie dotyczy tylko Polski, nie dotyczy tylko Wałbrzycha, nie dotyczy tylko tutaj ziemi kłodzkiej, Dzierżoniowa, dotyczy bardzo wielu też krajów skandynawskich, Francji, Niemczech i byśmy chcieli o tym w ten sposób dyskutować, ale on w ramach tej koperty krajowej jest zaprogramowany.
7: Powiedział wiceminister Jacek Karnowski. Co ciekawe, w kontekście kontynuacji programu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mówi się o konieczności zmiany sposobu i celów, na jakie wydatkowane są pieniądze. Mówiąc wprost, mniej pieniędzy na muzea, więcej na nowe miejsca pracy i restrukturyzację pokopalnianą.
2: Na to zwracamy uwagę jako ministerstwo, żeby ten fundusz rzeczywiście był funduszem transformacji, żeby on pokazywał, że służy tym regionom i tym ludziom, którzy stracili miejsca pracy, czy nie mają miejsc pracy. Są rzeczywiście wątpliwości, że zawsze pieniądze mogą być wędką, jak mawiał Lech Wałęsa, klasyk, a niektórzy wolą od razu rybę kupować. My wolimy, żeby kupowali wędkę.
7: Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to pieniądze, jakie Komisja Europejska przeznaczyła dla regionów, w których zaprzestaje się produkcji węgla na terenie kilku krajów europejskich. W Polsce, poza regionem wałbrzyskim, który jako pierwszy przeszedł bardzo bolesną powęglową transformację, pieniądze trafiły też do województw śląskiego i wielkopolskiego. Z Dzierżoniowa Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Ponad 30 milionów złotych kosztuje termomodernizacja trzech polkowickich podstawówek. Prace prowadzone są w szkołach podstawowych numer 2, 3 i 4. Większość pieniędzy na inwestycje pochodzi ze środków zewnętrznych, mówi rzeczniczka gminy Polkowice Halina Wyborska.
8: To największa inwestycja prowadzona obecnie w Polkowicach. Trwa docieplanie ścian i stropodachów, wymiana okien, parapetów i drzwi zewnętrznych, a także modernizacja instalacji grzewczych. Szkoły zyskają również energooszczędne oświetlenie LED oraz instalacje fotowoltaiczne z magazynami energii. Dzięki temu budynki będą zużywać mniej energii, a koszty ich utrzymania będą w przyszłości niższe.
9: Z ponad 30 milionów złotych wartości całego przedsięwzięcia, aż 27 milionów stanowią fundusze zewnętrzne pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Modernizacja ma nie tylko poprawić standard szkolnych budynków, ale przede wszystkim ograniczyć ich zapotrzebowanie na energię i wydatki związane z ich utrzymaniem. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: Kolejna edycja festynu rodzinnego Akcja Segregacja odbędzie się w sobotę na Błoniach Jeleniogórskich. A w ramach wydarzenia m.in. takie atrakcje jak kwiaty za elektroodpady, gdzie mieszkańcy mogą przynieść zużyty sprzęt do mobilnego przoku i wymienić go na sadzonki kwiatów. Będą też konkursy, gry i zabawy z nagrodami dla dzieci i dorosłych, uświadamiające, jak prawidłowo segregować śmieci, mówi Agnieszka Ociepa, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.
10: Uczestnicy będą mierzyć się z wyzwaniami mającymi na celu pomóc zrozumieć, jak ważna jest odpowiednia segregacja odpadów poprzez na przykład grę terenową Kształtuj z nami środowisko, miasto to nie wysypisko, warsztaty stworzenia wyrobów ze szkła, warsztaty sitodruku, quizy i konkursy. Za udział przewidziane są nagrody. Mamy coroczną akcję Kwiaty za elektroodpady wraz z mobilnym przokiem i MPGK. Będziemy odbierać od mieszkańców zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, tekstylia, baterie i inne drobne odpady komunalne. Zapraszamy w sobotę w godzinach 12-16 na nasze Błonia Jeleniogórskie.
5: A wieczorem na scenie ustawionej na Błoniach Jeleniogórskich zabrzmi muzyka country. Zagrają m.in. Maja Bogucka, zespoły Colorado, Droga na Ostrołękę, Drops, a także Kraków Street Band. Teraz to już wszystkie informacje. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę i jutro zapraszam na pierwszy raport o 5.30.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hi, I'm Russell from Freemasons. You're listening to Muzyczne Radio. They love...

0: reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Nowa restauracja w Szklarskiej Porębie, w miejscu z historią od 1738 roku. Zapraszamy do Karczmy Sudeckiej, ale widoki przy ulicy Górnej 10. Regionalny smaki, sudecki klimat i wyjątkowy widok na Karkonosze. Karczma Sudecka, ale widoki, historia, smak i góry przy jednym stole.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Orły oszczędzania wydają mniej, by

0: daj mi znać.
1: No i jednocześnie Oskar Sims.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: I skoro Oskar każe, no to daję wam znać. Moi drodzy, zostało nam zaledwie 12 minut do godziny 17, czyli teraz już będzie naprawdę z górki, szczególnie, że do 20 czeka na was spotkanie na najnowszej liście w Polsce. Hit Planeta startuje tuż po serwisie, a najnowsze premiery zaserwuje wam Arek Włodarski. Ja dziękuję za dziś, Patryk Łasica. Udanego dnia, uśmiechu jak najwięcej, no i do następnego spotkania w eterze.

0: Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Sołtys wsi Mielików Antonina Szelechowicz zaprasza na 29. edycję Święta Chleba. Sobota 15 sierpnia, boisko sportowe w Mielikowie. Tradycja, pyszne wypieki, muzyka i atrakcje dla całej rodziny. Wieczorem zagrają dla Was zespoły Imperium oraz Ricardo. Zapraszamy do Mielikowa.

0: Po reklamie.
1: Autopromocja.
2: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 17.
2: Czas na wiadomości.
4: Będzie ulga dla kierowców przy dystrybutorach, ale dopiero od poniedziałku. Prezydent podpisał ważną ustawę, pomoże uniknąć podatku Belki. Upały wracają, czy to ostatni tak gorący weekend? Miriam Lipińska. Rządowy program CPN wraca, ale w okrojonej wersji. Od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%.
5: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr, w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
4: Mówi premier Donald Tusk. Obniżony VAT na paliwa ma obowiązywać do końca sierpnia. Jak zadeklarował szef rządu, to obniżka na czas powrotów Polaków z wakacji. Premier odniósł się też do potężnego wycieku danych Polaków z platformy obsługującej przychodnie MyDoctor. Motywacja zdaje się czysto kryminalna. Wiele na to wskazuje, że chodzi o próbę wyłudzenia okupu od tej firmy, przekazał Donald Tusk. Zapewnił, że w wyjaśnienie sprawy cyberataku zaangażowane są wszystkie możliwe służby. Z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski po wycieku danych stara się tonować niepokój obywateli.
6: Nie ma w przestrzeni publicznych tych danych, to znaczy nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby. Więc uspokajam wszystkich. Możecie, obywatele, być spokojni.
4: Minister apeluje jednocześnie do wszystkich Polaków, by jak najszybciej zastrzegli swój numer PESEL przez aplikację mObywatel lub w Urzędzie Gminy. Od przyszłego roku będzie można legalnie uniknąć podatku Belki. Prezydent podpisał właśnie ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Środki do 100 tysięcy złotych zgromadzone na OKI mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Teraz tak zwany podatek Belki zjada 19% odsetek z naszych oszczędności i inwestycji. Na osobistych kontach inwestycyjnych 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, reszta w inwestycjach w fundusze albo w giełdę. Jest ruch prokuratury w sprawie rzekomego znieważenia prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki przez lokalnego działacza PSL. Mężczyzna zamieścił przerobione zdjęcie Marty Nawrockiej w roli księżniczki z komentarzem: a Szrek gdzie? Początkowo śledczy uznali, że doszło do znieważenia głowy państwa, teraz jednak prokuratura wycofała akt oskarżenia w tej sprawie, po tym jak Piotrkowski Sąd nie przychylił się do jej wniosku o zwrot sprawy w celu uzupełnienia materiału dowodowego. Upały wrócą i to już w ten weekend. Już jutro zaczną obowiązywać pierwsze alerty dla krańców zachodnich. W sobotę i niedzielę 30-stopniowe temperatury rozleją się już po całym kraju, mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW.
7: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury.
4: Możliwe, że będą to jedne z ostatnich tak ciepłych dni w tym roku. A na początku przyszłego tygodnia już się ochłodzi, a w większości kraju pojawi się deszcz i burze. A przed weekendem warto zrobić zakupy, bo z powodu święta w sobotę sklepy będą zamknięte, a niedziela będzie niehandlowa. Natomiast dziś i jutro duże sklepy będą otwarte dłużej.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: A po 17:00.
2: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
1: Witajcie w świecie najnowszej muzy.
2: Hit Planeta startuje na dobre.
8: Hit Planeta dzisiaj zaczyna się jak w filmach Hitchcocka od trzęsienia ziemi muzycznego, a później napięcie będzie rosło aż do godziny 20, kiedy okaże się, kto na trójce, dwójce i jedynce. Jak wyglądała szpica naszego zestawienia w wczorajszym notowaniu, o tym już niedługo, ale jak zawsze na początek każdej godziny Hit Planety mamy dla Was propozycje, czyli utwory, które już są poza czterdziestką. ale już były u nas grane jako premiery, no i teraz są propozycjami do kolejnych notowań Hit Planety. No już od kilku ładnych dni, a nawet bym powiedział tygodni, Benny Benassi nie może się przebić z numerem Every Single Day. To jest nowa, odświeżona wersja starego hitu, chyba z roku, jak pamiętam, 2000. Czyli pan Benny plus Danny i jeszcze pani Martyna Wrochna. Nie gramy jej często, a szkoda. To jest polska propozycja, jedna z kilku do notowań Hit Planety. Nagrań polskich sporo w aktualnym zestawieniu. Może jeszcze przyjdzie czas na kasztanowce. Oby. Arek Włodarski, witajcie.
2: Hit Planeta. Najnowsza lista.

0: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Wczoraj w środę na trzecim w Hit Planecie Brave. Spadek

0: dwa numery na najwyższych miejscach hit planety. Po oczko w górę. Armin van Buuren, Silver Panda, Here in My Arms, Enjoy the Silence. Cały czas u nas w szpicy. Albo na jedynce, dwójce, albo trójce. Tym razem wczoraj dwójka. No i na samym szczycie 40 najlepszych, najnowszych nagrań wczoraj Martin Garrix, U2, Fireflies.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Wakacje w mieście? Najlepsze imprezy znajdziesz w Seven Heaven Legnica. W sobotę 15 sierpnia w ramach cyklu Siódme Niebo Lata na naszej scenie rozpalający parkiet Duet z Warszawy, Madson i Drum. Dwa parkiety House i Dance. Najlepsza energia i rezydenci. Do 22.30 pierwsze stopań wchodzi za darmo. Seven Heaven Legnica.
4: Po reklamie.
5: Witajcie kochani, tutaj Kleo.
6: Cześć, to Wojtek Uszczykiewicz, zespół Wideo.
7: Witam kochani, tutaj Ruda z zespołu Red Lips.
8: Cześć, tu Tomasz Organek.
9: Rach, witajcie, tutaj Sarsa. Słuchacie muzycznego radia.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: To jest numer, który wczoraj zameldował się nam na miejscu 40 jako pierwsze z dwóch nowości. Dzisiaj, no, leciuteńki awans, no ale dobrze, że nie poza listą, ale chyba takiej sytuacji jeszcze w notowaniach Hit Plenty nie było. A tychże notowań trochę się uzbierało. Dzisiaj notowanie 7402, 13 dzień sierpnia, czwartek. Deep End, Sunset, Comfort Zone, 3-9. DJ Sally na 38 z numerem Lonely Girl, My Oh My, Criss Cross, Amsterdam, miejsce 37. Wczoraj było 35 i druga wyżej notowana nowość i niestety taki trochę na start, falstart w Hit Planecie tego numeru, a jest całkiem fajny, więc polecam waszej uwadze. Trzeba wspierać. December 10, Us Against the World, miejsce 3-6, utrzymane. No i mamy jeszcze w czwartej dyszce Przebiśniegi, w dół Melatonina, Czarnej Hi-Fi, Human, Jump Onto My Wave, 3-3, 3-2 i na Morenito. I to są numery, które lecą z wyższych miejsc wczorajszego notowania. Benny Bilanko jeszcze z numerem La La La. Jeszcze sprawdźmy wczorajsze miejsce. No też zdecydowanie wyżej, bo 28, dzisiaj 31. W tak zwanym międzyczasie, kiedy będziemy poznawać sobie numery z czwartej dyszki, pojawią się też dwie nowości. Jakie? Niech przez chwilę jeszcze to będzie malutką niespodzianką. No a teraz już DJ Sally.
2: Wakacje na Hit Planecie.
1: Lonely Girl.

0: Salavi, baby.
1: Niedawna nasza nowość, dziś niestety w dół od razu. Chris Cross, Amsterdam, Louis Sonza, Willy William, My Oh My.
2: Wakacje na hit planecie.
3: Reklama. Hej, jesteśmy Gangi & Paski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj. Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Zitauerstrasse 43. www.nasze-zo.pl. Po reklamie.
4: Hi, I'm Dennis Goldin.
5: Cześć, tu Beata.
6: Hey, this is Mike from Linkin Park.
7: Hello, my dears, I'm Anuszka.
8: Hey, I'm Felix Yin, and you're listening to Hit Planeta.
9: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: jest kolejna. Gorąca premiera na Hit Planecie.
1: 17.30 minęła. Witamy pierwszą nowość z Kubas. To nowość miała być, a nie premiera. Bardzo przepraszam. Czasem tak jest, że te numery nowe nam się pozamieniają. No to już teraz będzie wszystko okej.
0: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: I już to czynimy, 4-0, witamy w zestawieniu, życie jest piękne od Skubasa.

0: No to już załatwiliśmy sprawę dwóch nowości, bo to właśnie druga świeżynka dzisiejszego notowania Runway Cascade, Glockenbach, wyżej notowana na 35, wcześniej na 40, Skubas, życie jest piękne. No to trzymamy kciuki za oba numery. Runway, ładnie to płynie. Wróżymy obu nagraniom spore sukces, ale to zależy też od waszej oceny tych numerów. Głosujemy na tak lub na nie. Polecam stronę muzycznaradio.pl, tam obowiązujące wczorajsze notowanie i oczywiście dodajemy kciuka w górę albo w dół na dowolną ilość utworów. I za chwilę wracamy do kolejnych nagrań, wciąż z czwartej dychy dzisiejszego notowania Hit Planety.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wakacje w mieście? Najlepsze imprezy znajdziesz w Seven Heaven Legnica. W sobotę 15 sierpnia w ramach cyklu Siódme Niebo Lata na naszej scenie rozpalający parkiet Duet z Warszawy, Madson i Drum. Dwa parkiety House i Dance, najlepsza energia i rezydenci. Do 22.30 pierwsze stopani wchodzi za darmo. Seven Heaven Legnica.
1: Po reklamie.
6: Hey, I'm Evan.
7: And I'm Alex.
6: Together we are Astero.
8: Hi, I'm Perry.
9: Hello, I'm Jesse.
10: Hi, I'm Cheese.
11: Hi, I'm Leanne.
12: And we're Lovely.
13: Yo, what up, what up? It's your boy Wiz Khalifa, man.
14: Hi, I'm Stina.
15: I'm Martin.
14: And we are Electric Lady Lab.
16: Hey, hey, I'm CJ Stone, and this is your Hit Planeta, only on Muzyczne Radio. Greetings to all the listeners.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: No i tak ten numer ładnie szybko się kończy. Ina Morenito tak niestety nie do końca radzi sobie ten numer. Dzisiaj w dół na 32. To jeszcze może teraz posłuchajmy utworu nie po hiszpańsku, bo obok na liście Benny Blanco z numerem Teo Levido La La La, ale troszkę wyżej powędrujmy.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 29. Wild at Heart, Julian Tate.

0: Just a Little wciąż razem z nami i wciąż ten numer radzi sobie całkiem nieźle. Sam Harper w roli głównej, 28. To jest numer dzisiaj na Hit Planecie. Pierwsza godzina już praktycznie za nami.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Pierwsza godzina Hit Planety, za chwilę wiadomości, ale zanim to informacje dla zmotoryzowanych słuchaczy naszej stacji. No przed nami długi weekend, chociaż nie aż taki bardzo długi, no bo ten świąteczny dzień przypada w sobotę, ale wiele osób na przykład z tego powodu ma wolny piątek albo poniedziałek, więc dla większości będzie to jednak nieco dłuższy weekend. Na czwórce już to widać, na dolnośląskim odcinku spowolnienie związane z dużym natężeniem i drobnymi stłuczkami. Od węzła Kostomłoty już hamowanie, czy też tuż za węzłem, spowolniony ruch na dwóch pasach w kierunku na Wrocław, aż do kątów wrocławskich. Później także jedziemy w zatorze. Ten ruch nie jest może jakiś bardzo wolny, ale też nie pojedziemy tam szybko, aż do Wrocławia. W drugą stronę troszkę lepiej, czyli od Wrocławia w stronę Legnicy i zachodniej granicy, ale też trzeba uważać na drobne spowolnienie na wysokości kątów wrocławskich w związku z robotami drogowymi. Duże natężenie ruchu raczej na wszystkich głównych trasach, ale jedziemy jeszcze płynnie i bez większych utrudnień, między innymi S3 na północ. Pewnie jutro będzie troszkę gorzej, ale będziemy to wszystko monitorować i Was informować.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
0: 18.
2: Czas na wiadomości.
3: Do specjalistów po wprowadzeniu e-rejestracji wciąż długie. Będzie tańsze paliwo, ceny na stacjach mogą spaść nawet o złotówkę. Na koniec o tym, jak legalnie unikać podatków. Michał Pierzchoła. Wprowadzona od sierpnia, rozszerzona o kolejnych specjalistów, centralna e-rejestracja na razie nie zmniejszyła kolejek, twierdzą lekarze, z którymi rozmawiał reporter Benedykt O'Connor. Przypomnę, od dłuższego czasu można elektronicznie zapisywać się do kardiologa, a teraz również m.in. do endokrynologa, pulmonologa czy nefrologa. Według lekarzy usprawnianie zapisów to jedno, powodem kolejek są problemy systemowe całej służby zdrowia.
4: Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej e-rejestracja może ograniczyć liczbę odwołanych wizyt pacjentów, ale nie zastąpi instytucjonalnych zmian w opiece zdrowotnej.
5: Potrzebujemy szpitala koordynującego, współpracy między szpitalnictwem na danym obszarze a ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
4: Zastępczyni dyrektora do spraw medycznych szpitala w Wolsztynie Joanna Harbuzińska-Turek dodaje, że przy brakach kadrowych większa część wstępnych diagnoz powinna być realizowana przez lekarzy pierwszego kontaktu.
6: Powinniśmy przyjrzeć się tym pacjentom oczekującym na świadczenie. Czy rzeczywiście, jeśli chodzi o specjalistykę, oni wszyscy powinni być przyjęci przez lekarza specjalistę. To znaczy, czy rzeczywiście ciężar tych świadczeń nie powinna przyjąć podstawowa opieka zdrowotna.
4: Do 2030 roku system e-rejestracji obejmie wizyty u wszystkich lekarzy specjalistów.
3: Będzie tańsze paliwo. Rząd zdecydował, że od poniedziałku do końca sierpnia VAT na paliwa będzie obniżony do 8%. To realnie powinno sprawić, że ceny spadną o złotówkę. Sycylijska Etna nadal aktywna. Z tego powodu znów zostało przedłużone zamknięcie lotniska w Katanii. Wiadomo już, że turyści, którzy tam utknęli, nie wylecą co najmniej do jutra do 8 rano. Kryzys w ruchu lotniczym w Katanii przypadł na okres najwyższej w roku liczby pasażerów, czyli w tygodniu poprzedzającym sobotnie włoskie święto Ferragosto, uważane za szczyt wakacyjnych wyjazdów. Szacunki są takie, że problemy z lotami dotknęły ponad 100 tysięcy osób. Wśród nich jest dużo Polaków. Na koniec o tym, jak legalnie unikać podatków, chodzi o podatek Belki, czyli o nasze oszczędności. Jest prezydent prezydencki podpis pod ustawą o osobistych kontach inwestycyjnych. Co to oznacza dla naszych portfeli? O tym Wojciech Kowalik.
7: Pieniądze na OKI do 100 tysięcy złotych będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, który teraz zjada 19% zysków z naszych oszczędności i inwestycji. W ciągu pierwszych 3 lat OKI może założyć nawet 2 miliony Polaków, prognozował dr Samer Masri, dyrektor biura maklerskiego PKO Banku Polskiego.
8: Bardzo szybko popłyną pieniądze, bo inwestorzy, którzy zdają sobie sprawę, jaka stoi optymalizacja podatkowa w tym rachunku, to będą przekierowywali swoje środki z obecnych rachunków na OKI.
7: Na OKI 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, a reszta w inwestycjach, w fundusze albo giełdę.
3: To wszystko od przyszłego roku.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Brająca tytułu Natalia Bukowiecka awansowała do sobotniego finału biegu na 400 metrów. W porannej sesji lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham uzyskała swój najlepszy czas w sezonie 49-57. Ponadto miejsce w finale skoków zwyż zapewniła sobie Maria Żodzik. A Dawid Wegner i Marcin Krukowski znaleźli się w gronie 12 zawodników, którzy awansowali do finału rzutu oszczepem. Wieczorem w Birmingham 7 finałów, w tym biegu na 3000 metrów z przeszkodami, w którym o medale powalczył Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik. 11 miesięcy tyle musiała czekać Iga Świątek, by w końcu awansować do finału turnieju tenisowego. O tytuł w Toronto zagra z Jeleną Rybakiną, a dało jej to zwycięstwo nad Ukrainką Eliną Świtoliną. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
10: Do 3 razy sztuka, może powiedzieć Świątek, bo w tym sezonie 2-krotnie przegrywała z Ukrainką, a mecz w Toronto po pierwszym secie przestał się układać.
11: Elina zaczęła grać trochę lepiej i wykorzystała to, że ja też zaczęłam popełniać w drugim secie błędy, ale wiedziałam, że mogę się zresetować.
10: W trzeciej partii Polka przegrywała już 3-2 i od tego momentu grała już bezbłędnie. Wygrała 4 gemy z rzędu i ostatecznie cały mecz. Przed finałowym spotkaniem z Rybakiną nie zamierza niczego zmieniać w przygotowaniach.
11: To wiadomo, że trzeba tę rutynę kontynuować, ale na pewno będzie to ekscytujące i cieszę się, że jestem w tym miejscu.
10: Świątek z Rybakiną grały ze sobą w ciągu ostatnich 5 lat aż 16 razy. Iga ma o 2 mecze wygrane więcej.
9: A finał Świątek kontra Rybakina rozpocznie się po północy polskiego czasu. Turniej o piłkarski Superpuchar Hiszpanii, który w ostatnich latach był rozgrywany w Arabii Saudyjskiej, tym razem odbędzie się w Turcji. W dniach 2-7 lutego trofeum na Stadionie Olimpijskim w Stambule będą rywalizować FC Barcelona, Real Madryt, Real Sociedad i Atletico Madryt. W styczniu trofeum zdobyła FC Barcelona.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
12: A po 18:00
2: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
12: Tak gra Hit Planeta.
2: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
0: Utwór znacie już z naszej anteny, był też hit typem Margaret Prima Ballerina, nowy singiel od pani Margaret i Thomas Gray wciąż w poczekalni z numerem Heaven.

0: Reklama.
1: Wakacje w mieście? Najlepsze imprezy znajdziesz w Seven Heaven Legnica. W sobotę 15 sierpnia w ramach cyklu Siódme Niebo Lata na naszej scenie rozpalający parkiet Duet z Warszawy, Madson i Drum. Dwa parkiety House i Dance, najlepsza energia i rezydenci. Do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. Seven Heaven Legnica.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
7: Hej, tutaj Kasia Popowska.
8: Cześć, tu Piotr Kupicha zespołu Feel.
9: Hej, witajcie, tu zespół wideo.
10: Cześć, tu Warius Manx.
11: Hej, mówi Patryk Kumur. Dziś wspólnie słuchamy Hit Planety i muzycznego radia.
12: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Stereotype.

0: Pionowa i totalnie przebojowa.
1: Polska świeżynka w zestawieniu od niedawna, Olivia Socha z nowym singlem Rutyna. Dzisiaj melduje się na miejscu 26. I to jest bardzo ładny wzrost. Cieszymy się razem z panią Oliwią. 2-5 Cheat Codes, River, Summer Funk, Francesco Gabani, 2-4, 2-3, Alejandro Zandes, Ola, Azdis, 2-2. The Art of Letting Go. No i to, co lubimy najbardziej, czyli Weekend, Meduza, Khalid, 2-1. Tych utworów posłuchamy w najbliższych minutach. Czwartkowe notowanie Hit Planety, 18:20. No to ruszamy z biegiem rzeki.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Zapraszamy na długi weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Chipsy Crunch Chips. Wybrane rodzaje 5,99 za opakowanie 130 gramów. A z aplikacją Moje Sklepy Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje w dniach od 13 do 14 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
0: Po reklamie.
5: Hi, hello, this is Kate Ryan.
6: Hey, this is Fly Project.
7: Hey guys, Abby F. Jones here.
8: Hey Poland, Russell from Freemasons here.
9: Hi, this is a shout out to all the listeners on Muzyczne Radio.
10: We're Infernal and this is your Hit Planeta.
9: Listen, vote and have fun.
11: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce. To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
1: Fantastyczny duet Ray Garvey i Imran Rivers.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Wakacje w mieście? Najlepsze imprezy znajdziesz w Seven Heaven Legnica. W sobotę 15 sierpnia w ramach cyklu Siódme Niebo Lata na naszej scenie rozpalający parkiet Duet z Warszawy, Madson i Drum. Dwa parkiety House i Dance, najlepsza energia i rezydenci. Do 22.30 pierwsze stopań wchodzi za darmo. Seven Heaven Legnica.
0: Po reklamie.
3: Hey guys, I am Ferry Korsten.
4: Hello Poland, it's DJ Scotty here.
5: Hey, what's up guys, we are Terrence and Finlay.
6: Hi, I'm Gio da Silva.
7: Hey, what's up, this is Crazy Biza. You are listening to Hit Planeta at Musician Radio.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: 24. Meduza i Khalid, lądujemy wyżej.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 21. Weekend.

Najnowsza lista w Polsce. Hit Planeta. Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

Moti, nasz fantastyczny letniak, dzisiaj 17, YouTube, jeszcze niedawno w szpicy, ale YouTube w duecie z Martinem Garrixem radzą sobie znakomicie, bo przypomnę, że wczoraj to był numer jeden, chodzi o numer Fireflies, a YouTube solo ze Street of Dreams dzisiaj na miejscu 16.

0: reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 19.
1: Czas na wiadomości.
4: Dopiero po długim weekendzie spadną ceny paliw na stacjach. Wiele urzędów jutro nieczynnych. Sprawdźcie, jeśli planujecie coś załatwić. Włoszka ukarana za trzymanie telefonu podczas jazdy twierdzi jednak, że miała w ręku cukinię. Michał Pierzchowa. Tańsze paliwo będzie, ale dopiero po świątecznym weekendzie. Rząd wdraża kolejną odsłonę programu osłonowego Ceny Paliw Niżej, w skrócie CPN. Od najbliższego poniedziałku paliwo ma być tańsze za litr od 90 groszy do złotówki. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. Jak ma działać rządowa osłona? O tym Szymon Kępka.
5: Po pierwsze, niższy VAT na paliwa. Podstawowa stawka VAT ma być obniżona z 23% do 8%. Dzięki temu część podatku zawartego w cenie litra paliwa zostanie zmniejszona, mówił premier Donald Tusk.
6: Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
5: Po drugie, maksymalna cena paliwa. Minister energii ma w okresie obowiązywania programu określać w rozporządzeniu maksymalne ceny paliw. Oznacza to, że sprzedawcy nie będą mogli przekroczyć ustalonego przez państwo poziomu.
4: Kto zostawił formalności na jutro, może się zdziwić. Wiele urzędów będzie nieczynnych. Z kolei zakupów nie zrobimy w sobotę ze względu na święto.
7: Sklepy zamknięte będą w sobotę, czyli w zasadzie mamy dwa dni bez sklepów, a jutro urzędy. Pan wiedział o tym?
8: Że jutro są urzędy zamknięte? Nie.
7: A to jest duża uciążliwość?
8: Żadna. Można to załatwić równie dobrze w inny dzień.
9: Dowiedziałam się dopiero wczoraj wieczorem. Musiałam dzisiejsze plany dnia zupełnie zmienić, bo mam do odbioru w starostwie dokument i muszę dzisiaj jechać, a miałam to zrobić w piątek.
4: Wiele urzędów będzie zamkniętych, ponieważ pracownicy odbierają wolne za 15 sierpnia. Z mieszkańcami i turystami w Krakowie rozmawiała Katarzyna Młynarczyk. Alerty pogodowe we Francji i Wielkiej Brytanii. W najbliższych dniach temperatury mogą przekroczyć tam nawet 40 stopni.
10: W moim domu nie ma klimatyzacji, więc naprawdę ciężko jest mi tam przebywać. Mam więc spore trudności ze znalezieniem miejsca, w którym mogłabym spędzać czas.
4: To może być nie tylko najgorętsze, ale i najdroższe lato w Europie. Walka z upałami może pochłonąć nawet 1% PKB całego kontynentu. Największe koszty ponosi Francja, która z powodu upałów musi przeznaczać gigantyczne kwoty na walkę z pożarami. Ekonomiści twierdzą, że to może nawet doprowadzić do recesji na zachodzie Europy. Według meteorologów upalne lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa i kolejna fala upałów może nawiedzić Europę pod koniec sierpnia. Upały także w Polsce już w ten weekend. Włoszka ukarana wysokim mandatem, ponad 300 euro, za korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu, zaskarżyła karę do sądu. Przekonywała, że nie miała w ręku telefonu, ale plaster smażonej cukinii, który wkładała właśnie do ust. Przedstawiła także listę połączeń jako dowód na to, że z nikim wtedy nie rozmawiała. Jej obrońca podkreślił poza tym, że jego klientka ma w aucie zestaw głośno mówiący. Już wiadomo, że sędziowie zarówno w pierwszej instancji, jak i apelacji kobiecie nie uwierzyli, tym bardziej, że wątek cukinii pojawił się dopiero na rozprawach, a nie podczas zatrzymania. Włoszka już zapowiedziała wniesienie skargi do Sądu Najwyższego.
3: Dopiero po długim weekendzie spadł... Przemysław Pozowski zapraszał na wiadomości sportowe. Piłkarze Lecha po wielu perypetiach z mgłą na lotnisku dotarli na Wyspy Owcze. Dziś mistrz Polski rozegra tam rewanżowe spotkanie trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy z Klaksvik. Początek ostatecznie o godzinie 21.45. Pierwszy mecz poznaniacy wygrali 1-0. Fabien Barthez, były znakomity golkiper piłkarskiej reprezentacji Francji, dołączył do sztabu trójkolorowych i będzie odpowiedzialny za szkolenie bramkarzy. Funkcję selekcjonera objął niedawno jego kolega z drużyny mistrza mistrzów świata z 1998 roku, czyli Zinedine Zidane. Iga Świątek stanie dziś przed szansą na zdobycie swojego 26. tytułu w karierze. W finale turnieju tenisowego w Toronto zmierzy się po północy z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu ma na koncie 13 tytułów, w tym 2 w Wielkim Szlemie. A na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham dziś wieczorem 7 finałów, w tym biegu na 3000 metrów z przeszkodami, w którym o medale powalczył Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik. Wcześniej w sesji porannej do sobotniego finału biegu na 400 metrów awansowała złota medalistka z Rzymu Natalia Bukowiecka i przy okazji uzyskała swój najlepszy czas w sezonie 49:57.
0: Musiałam trochę też tak powiedz. Nie miałam wyjścia, powiedziałam, jaką mam serię, że biegałam w sumie z jedną z najgroźniejszych tutaj rywalek, chociaż każda seria była bardzo mocna. Także no ja po prostu starałam się wygrać i biegłam na wygraną i przez przypadek trochę wyszedł taki czas, ale jestem bardzo zadowolona, bo też wiem, że to nie było moje 100%. Mam nadzieję, że jak w sobotę będą lepsze warunki i troszkę większa walka, to też będzie szybciej.
3: Ponadto miejsce w finale skoków wzwyż zapewniła sobie Maria Żodzik.
2: Chyba ze zdrowiem jest okej, ale brak techniki pokazuje, że trochę niezadowolona ze skoków, trochę tam coś uciekło. No, ale co mamy, to mamy. Będziemy walczyć w finale. Nie wiem, na dzisiejszy dzień jestem zadowolona z 91, jest zadowolony bardzo i z finału.
3: A Dawid Wegner i Marcin Krukowski znaleźli się w gronie 12 zawodników, którzy awansowali do finału rzutu oszczepem.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
11: A po 19:00
1: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
11: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
1: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
12: Zerb na dobry początek, Metallic Lips od niedawna ten numer razem z nami, a później już od wielu dni ciągle w poczekalni Tom Civic Digital Heartbeats.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.

0: jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
1: A tak trochę niespodziankowo jeszcze numer Jungle, Somebody, Somewhere, premiera i już od jutra w propozycjach do Hit Planety.

0: planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Tak gra Hit Planeta.
0: Już teraz lądujemy na pozycji numer
2: 14. Dzisiaj należy do duetu Evan James, Paradise.

0: Czy to pechowa trzynastka dla Kaigo? Take me back. Ten numer u nas dzisiaj awansuje, więc nie ma żadnych powodów. A nie, pozycja obroniona, awans był wczoraj. Take me back. Trzynastka wczoraj, trzynastka dzisiaj.
1: Reklama. Wakacje w mieście? Najlepsze imprezy znajdziesz w Seven Heaven Legnica. W sobotę 15 sierpnia w ramach cyklu Siódme Niebo Lata na naszej scenie rozpalający parkiet Duet z Warszawy, Madson i Drum. Dwa parkiety House i Dance, najlepsza energia i rezydenci. Do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. Seven Heaven Legnica.
2: Po reklamie.
3: I'm Dua Lipa.
4: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
5: Hello, this is Robin Thicke.
6: Hey everyone, I'm Abby F. Jones and you're listening to Hit Planeta.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: Dzisiaj dziesiątkę otwiera Morandi Miskali. Alleluja. Niestety spadek z miejsca czwartego.

0: jest kolejna. Gorąca premiera na Hit Planecie.
1: Juice Jack i ostatnia premiera dzisiaj, Changing.

0: Planeta. Na wakacjach.
1: No to już buszujemy w pierwszej dyszce Morandi 10, spadek czwartego, Keca, dziewiątka, dzisiaj Animal Ażurzel, Shine, jeszcze niedawno w pierwszej trójce, David Guetta na ósemce.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Już wkrótce otwieramy sklep Leroy Merlin w Bolesławcu i szukamy ludzi, którzy tak jak my kochają wnętrza i tworzenie dobrych miejsc. Potrzebni są doradcy klienta, kasjerzy i pracownicy magazynu. Dajemy umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i coś więcej. Poczucie, że jesteś u siebie. Dołącz do ekipy Leroy Merlin. Z miłości do domu, z pasji do pracy. Aplikuj na kariera.leroymerlin.pl lub zadzwoń 690 497 876.
0: Po reklamie.
5: Salut, c'est Antoine Clamaron.
6: Hello, it's Marina and the Diamonds.
7: Hello, I'm Calvin Harris.
8: Hola, somos it's your most clean bandit.
9: Hello to all my Polish friends, this is Josh Cumbie. You're listening to Hit Planeta and you can find the hottest, freshest tracks right here. Check it out. Hit Planeta.
10: Najnowsza lista w Polsce.

0: Siódemka obroniona, Ziwałza, I wanna, wanna, wanna. Najwyżej notowany polski numer przed nami. Oskar Cyms ma powody do zadowolenia od niedawna. Razem z nami singiel Bez końca. Wczoraj miejsce 11, 6 oczek do góry. A dzisiaj proszę bardzo, numer 6.
1: Hit Planeta. Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: A piątka należy do DJ-a Goya i Jasona Derulo, Mi Chico.

0: sporo przystanków w pierwszej dyszce dzisiejszego notowania. DJ Goja też z piątego na piąte.
1: Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: Zmiany w pierwszej trójce. Na miejscu czwartym dzisiaj Armin van Buuren, Silver Panda, Here in My Arms, Enjoy the Silence. Lecą z drugiego. A pierwsza trójka dzisiejszego notowania to Disco Bambino. Duże powody do radości, bo numer awansuje aż z dziewiątego. Plus Neil Rogers, Dancing Without You. Numer dwa dzisiaj to Brave, oczko w górę z Lucky. I już wiemy, że znów na szczycie naszego zestawienia 40 najlepszych, najnowszych nagrań Fireflies od Martina Garrixa i grupy U2. No to bawcie się dobrze razem z trójką najwyżej notowanych nagrań dzisiejszego notowania Hit Planety. A lista powróci do was jutro, już po godzinie 17. Fajnego, udanego wieczorku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
2: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
1: State of Trance. State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu. Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wakacje w mieście? Najlepsze imprezy znajdziesz w Seven Heaven Legnica. W sobotę 15 sierpnia w ramach cyklu Siódme Niebo Lata na naszej scenie rozpalający parkiet duet z Warszawy Madson i Drum. Dwa parkiety House i Dance. Najlepsza energia i rezydenci. Do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za darmo. Seven Heaven Legnica.
3: Po reklamie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 20.
1: Czas na wiadomości.
6: Służby zatrzymały Rosjanina, który miał wykonać w Polsce egzekucję. PiS podjął decyzję, członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus prawie wyrzuceni z partii. Mecz Lecha Poznań na Wyspach Owczych przełożony. Michał Pierzchoła. ABW i policja udaremniły zamach na obywatela USA i Ukrainy. Zabójstwo miało zostać zlecone przez rosyjskie służby, a miało do niego dojść na terenie Warszawy. O sprawie poinformował premier Donald Tusk, ale nie przekazał zbyt wielu informacji. Podejrzanym jest 29-letni Rosjanin, którego w dynamicznej akcji zatrzymano w ubiegły piątek.
7: Był niewygodny z punktu widzenia reżimu Putina i w ostatniej chwili dzięki akcji ABW i policji udało się tej egzekucji zapobiec.
6: Tusk dodał, że to pierwsza tego typu sytuacja, ale trzeba być przygotowanym na to, że Rosja będzie starała się przeprowadzać więcej takich akcji. Stołeczna policja przekazała w komunikacie, że zatrzymany Rosjanin został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie. Już niemal oficjalnie członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego poza Prawem i Sprawiedliwością. Działający w partii Koleżeński Sąd Dyscyplinarny podjął decyzję o wykluczeniu 38 posłów i 2 senatorów. I choć mają oni tydzień na odwołanie się od tej decyzji, to wydaje się, że nikt tego nie zrobi. Formalnie jednak dopiero właśnie za tydzień przestaną należeć do PiSu. Do Polski nadciąga kolejna fala gorąca. Po kilku dniach umiarkowanych temperatur w weekend termometry znowu wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie w zachodnich regionach, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
8: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
6: To istotne dla osób, które chcą wziąć udział w sobotnich obchodach Święta Wojska Polskiego, organizowanych w całym kraju. W regionach, gdzie temperatury mają być najwyższe, organizatorzy apelują o zabranie ze sobą wody i nakryć głowy. Już 20 milionów złotych przyniosły opłaty związane ze strefą czystego transportu w Krakowie. Miasto podkreśla jednak, że strefa nie powstała po to, żeby zarabiać. Pieniądze do mieszkańców mają wrócić w postaci m.in. nowego ekologicznego transportu. Katarzyna Młynarczyk.
9: Zasada jest prosta. Starsze samochody, które nie spełniają wymogów strefy w okresie przejściowym, mogą wjechać do Krakowa po wniesieniu opłaty. Ale jak zaznacza Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, cel strefy jest przede wszystkim środowiskowy.
10: Po to, żebyśmy my wszyscy w Krakowie oddychali nieco czystszym powietrzem.
9: Zebranych pieniędzy miasto nie może jednak wydać dowolnie. Ustawa wskazuje, że mają służyć m.in. rozwojowi zeroemisyjnego transportu czy infrastrukturze ograniczającej wjazd samochodów do centrum.
10: Te pieniądze zostaną przeznaczone i przekazane na zakup elektrycznych autobusów.
9: Opłaty za wjazd samochodów niespełniających wymogów obowiązują tylko w 3-letnim okresie przejściowym.
6: Nie odbędzie się zaplanowany na dzisiaj rewanżowy mecz 3. rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KL Klaswik z Wysp Owczych a Lechem Poznań. UEFA zdecydowała o przełożeniu spotkania na jutro. Powodem są problemy z dotarciem piłkarzy Lecha. Mgła spowodowała, że ich lot został znacznie opóźniony. Pierwsze spotkanie w stolicy Wielkopolski Lechici wygrali 1-0.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
11: Jaśminka urodziła się zaledwie 1,5 roku temu i zamiast poznawać świat, walczy o każdy dzień życia. Większość dni spędziła w szpitalnych salach, a jej cierpienie spowodowane jest tym, że nie może samodzielnie spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc. Pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc.
0: Reklama. Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Polska na planeta chowa się za horyzontem, a my podkręcamy głośniki, bo moi drodzy, no taki numer jak leci Mojo Lady, Hear Me Tonight, to tylko wspomnienia, jak wspomnienia, to serducha aż się raduje. No cóż, więcej takich podobnych rytmów dzisiaj wieczorową porą w Muzycznym Radiu. Maciej Wok, zapraszam, 12 minut po 20. Zanim granie jednak, najpierw dżemikujemy. Telefony znane, za chwileczkę odbieramy je na żywo, zapraszamy.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
0: My was powitamy, zapraszamy i słuchamy. Dobry wieczór, witaj, proszę bardzo. Halo.
3: Dobry wieczór, Grzesiek Krzysztof, kłania się z okolic Główka Śląskiego. Mam do sprzedania pozwolenia na Golfa piątej generacji, pojemność 1.9, przebieg jest 348 tysięcy, stan autka jest dobry, nie wymaga jakiegoś tam większego wkładu finansowego, ale więcej informacji udzielę pod numerem telefonu 667 499 744, zapraszam, lub zamienię, zamienię na jakiegoś vana.
0: Czekamy na oferty, rozumiem. Dobra, pozdrowienie od nas. 667-499-745. Dżemik, słucham. Dobry wieczór, witam. Halo.
4: Dobry wieczór, witam serdecznie. Grzegorz z tej strony. A ja poszukuję ciąg dalszy starych motocykli oraz motorowerów z okresu PRL-u. Interesują mnie na przykład takie marki jak WFK, WFMK, Simpson, MZ, Java, Junak oraz jakiegoś innego, którego nie wymieniłem. Zarówno poszukuję różnych części w różnej postaci do tych motorków. Jakieś może ktoś ma pozostałości, silniki, koła, ramy, wydechy, zębatki oraz tam inne rzeczy. Stan motocyklów jest mi obojętny w takim stanie. Czy odnowiony, czy do odnowienia, do kolekcji. I zarówno szukam też ciągnika rolniczego typu Ursus, jak C360, C330. I mój numer telefonu. 731.
0: Tak.
4: 847. 430. Dziękuję.
0: Najlepszych.
2: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Witamy w Muzycznym Radiu, proszę bardzo, halo.
5: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
5: Wsiadam samochód osobowy Volkswagen Touran, rok produkcji 2013. Stan bardzo dobry, przebieg 123 tysiące, silnik 1.4 benzyna. Więcej informacji pod numerem 609
0: tak?
5: 02 1515. Dziękuję, pozdrawiam Muzyczne Radio.
0: Zanotowane, dziękuję, witamy, dobry wieczór, halo.
6: Dobry wieczór, kupię pilnie szczeniaka Rottweilera pod numerem 727 341 960. Dziękuję, pozdrawiam.
2: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Witaj, słuchamy, dobry wieczór, halo.
7: Witam, dobry wieczór, mam do sprzedania dwa autka. Pierwszym jest Opel Insignia 2013, diesel, 2 litry, 140 koni, kombi, czerwona perła. Drugim jest auto świeżo sprowadzonym z Niemiec, zarejestrowane, ubezpieczone, gotowe do pracy. Jest to Citroen Jumper, 2015 rok. 3 litry, 177 koni, blaszak, 3-osobowy, a więc informacji udzielę pod numerem 695,
0: tak?
7: 112, 363. Dzięki, pozdrawiam.
2: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Witamy, dobry wieczór, halo.
8: Dobry wieczór, Marek z Jeleniej Góry. Ja chciałbym sprzedać rower elektryczny typu taki damski Giant w idealnym stanie, praktycznie jak nowy, z małym przebiegiem 2500 km. I więcej informacji pod numerem 693-877-264.
0: Dobra, dziękuję. Dziękuję i witam. Dobry wieczór, halo.
9: Dobry wieczór, to Staszek Włociszowa. Ja mam do sprzedania rower elektryczny i hulajnogi. Tylko rower elektrycznych mam i damki, i męskie, od koloru do wyboru, bardzo dobrej marki, Kafler, inne też. I wszystko pod numerem telefonu 696,
0: tak?
9: 358, 088.
0: O, mam. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór, witam.
10: Dobry wieczór.
0: Słuchamy.
10: Ja dzwonię z Łomnicy. Mam do sprzedania różne huśtawki, zestawy na działki, na ten, jakieś pergole.
0: Z drewna,
10: jakieś,
0: tak?
10: Z drewna, no.
0: I numer telefonu.
10: Ciemne, opalane, dębowe, no różne, jakie tam trzeba. No to 510, numer tak. telefonu, 911, mhm. 463.
0: Dobra, dziękuję. Dobry wieczór, witam. Halo.
11: Mam do sprzedania lufelki 17 do Renault Captura, nowe, nieużywane. I drugie głoszenie, sprzedam dwa rowery, damski i męski 28 cali. Stan bardzo dobry. W informacji pod numerem telefonu 667.
0: Tak.
11: 883-305. Mm-hmm. Pozdrawiam, całe muzyczne.
0: Dziękujemy ciebie. Witam, dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
0: Proszę bardzo, słuchamy.
12: Czemik, tak?
0: Tak, proszę bardzo.
12: Witam serdecznie. Chciałbym zaoferować do sprzedaży bardzo ładne Audi Q5 z roku 2017, dwulitrowy turbo diesel, quattro, z bardzo fajnym wyposażeniem, w bardzo dobrym stanie, za 87 tysięcy, do uzgodnienia. Numer telefonu 739.
0: Tak.
12: 247. Mhm. I 147. Dzięki bardzo.
0: Fajnie, dziękuję. Polecamy się.
2: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Swedish House Mafia, Lekki Lee.

Alex Warren, Sam Smith i Alabama Shakes skradną Wam najbliższe minuty, ale zapewniam, że warto zostać z tymi artystami, zwłaszcza, że sporo się u nich aktualnie dzieje. Sprawdźmy szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News, startujemy. A zaczynamy od nowej piosenki od Sama Smitha. Najpierw soulowy, akustyczny groove, później eteryczne chórki i napięcie przypominające burzę zbierającą się na horyzoncie. W When He's Gone Sam przekuwa paraliżujący lęk przed utratą ukochanej osoby w jeden z najbardziej poruszających momentów nadchodzącego albumu Hazel Eyes, którego premiera odbędzie się 21 sierpnia. Już pierwsze dźwięki When He's Gone przywołują ciepło i głębię twórczości Billa Withersa. Pojawiają się eteryczne chórki i monumentalna atmosfera przywodząca na myśl klasyczne westerny. Na tym tle wybrzmiewa pełen bólu refren. Kiedy odchodzi, zabiera ze sobą wszystko, czego potrzebuje. Cały mój świat rozpada się, gdy go nie ma. Ten album pokazuje wszystkie odcienie relacji, a When He's Gone reprezentuje ich bardziej melancholijną stronę, mówi Sam Smith. Nagraliśmy ten utwór na żywo bez metronomu, a później zbudowaliśmy całą aranżację wokół pierwszego wykonania, żeby zachować wrażenie burzy zbierającej się gdzieś w oddali. When He's Gone ukazuje się po wydanym w ubiegłym miesiącu singlu o Mother. Utwór opowiada o silnej potrzebie matczynego wsparcia w obliczu zdrady ukochanej osoby. Jego centralnym punktem jest hipnotyzujący dialog między samym Smithem a 28-osobowym chórem, którego intensywne harmonie, jak mówi sam Smith, przywołują rodzaj boskiej, kobiecej energii. Teraz Alabama Shakes. Oni wracają tam, gdzie zawsze byli najmocniejsi, z muzyką, która nie mieści się w jednej szufladzie. Garden to najnowsza zapowiedź I Must Be Dreaming, pierwszego albumu czterokrotnych laureatów Grammy od ponad dekady. Nowa płyta ukaże się 28 sierpnia. Garden pokazuje Alabama Shakes z bardziej subtelnej, hipnotycznej strony. Spokojne tempo, ciepłe, soulowe brzmienie i charakterystyczny, pełen emocji głos Brittany Howard budują intymną atmosferę, a centralna metafora ogrodu staje się obrazem troski bliskości i dbania o relacje. To kolejny sygnał, że po powrocie zespół nie zamierza jedynie odtwarzać brzmienia, które przyniosło mu sukces kilkanaście lat temu. Zamiast tego śmiało rozwija swój muzyczny język. Music News. I prawie na koniec w Music News Alex Warren, który pod koniec sierpnia zapowiedział wydanie krążka zatytułowanego White Tide. Na początku czerwca ukazał się singiel Passenger, który zachwyca słuchaczy tak jak dotychczas największe przeboje tego artysty. Passenger ujrzał światło dzienne dzień po tym, jak Alex Warren oficjalnie ogłosił pracę nad nowym krążkiem. Piosence towarzyszy teledysk, a sam singiel błyskawicznie powtórzył sukces swoich poprzedników. Wiemy już, że na nadchodzącej płycie White Child znajdą się również wydane wcześniej hity Fever Dream oraz Fine Planes to Die. Premierę krążka White Child zaplanowano na 28 dzień sierpnia. To jeszcze łapcie kolejne gorące nowości, jakie wylądowały na playliście muzycznego radia. Ria Garway i Imran z nagraniem Rivers, Margaret z nową piosenką Prima Ballerina i Deep End z najnowszym singlem Comfort Zone. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Czas na podsumowanie dnia. Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór. Zapraszam na wędrówkę po regionie. Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wrócą do regionu wałbrzyskiego, ale muszą być inaczej wydatkowane. 30 milionów złotych kosztuje termomodernizacja 3 polkowickich podstawówek. I kolejna edycja festynu rodzinnego. Akcja segregacja na jeleniogórskich Błoniach. A na początek afera wokół pożyczek powodziowych na Dolnym Śląsku, która zatacza coraz szersze kręgi, a w samym środku burzy medialnej ląduje Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Przypomnijmy, sprawa wybuchła po tym, jak Wirtualna Polska ujawniła, że blisko 4,5 miliona złotych wsparcia dla ofiar powodzi trafiło do podmiotów związanych z odwołaną już wiceprezes agencji Anną Koniczyńską. Kontrowersje budzi fakt, że według danych Straży Pożarnej i satelitów nieruchomości te mogły w ogóle nie zostać zalane. Sprawę pod lupę wzięło CBA i prokuratura. Teraz w odpowiedzi na rosnące napięcie oficjalny głos zabiera prezes agencji Hubert Papej. W wydanym oświadczeniu szef KAR-u odcina się od podejrzeń o nepotyzm. Kategorycznie oświadcza, że żaden członek jego rodziny nie wnioskował o pożyczki powodziowe, ani tym bardziej nie otrzymał żadnych pieniędzy z tego funduszu. Hubert Papej broni jednocześnie samej instytucji, wskazując na skalę pomocy. Agencja podpisała blisko 800 umów z realnie poszkodowanymi przedsiębiorcami, a cały proces podlegał nadzorowi ze strony Ministerstwa i Banku Gospodarstwa Krajowego.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wrócą do regionu wałbrzyskiego, ale powinien się zmienić sposób ich wydatkowania. To tylko fragment wniosków ze spotkania samorządowców z wiceministrem Jackiem Karnowskim, jakie odbyło się w Dzierżoniowie. Był tam z mikrofonem Jacek Zych.
3: Tak, w Dzierżoniowie z Jackiem Karnowskim, wiceministrem funduszy i polityki regionalnej, spotkali się samorządowcy z gminy Ziemi Kłodzkiej, Dzierżoniowskiej i Ząbkowickiej. Pośród wielu tematów dotyczących funduszy europejskich poruszano też temat Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ja dopytałem o to podczas briefingu prasowego kończącego to spotkanie.
4: Będzie kontynuowane, natomiast my byśmy chcieli powalczyć, żeby to był fundusz pochodzący z pieniędzy centralnych unijnych, nie obciążał koperty krajowej. Zobaczymy, czy nam się to uda, bo ten fundusz nie dotyczy tylko Polski, nie dotyczy tylko Wałbrzycha, nie dotyczy tylko tutaj ziemi kłodzkiej, Dzierżoniowa, to dotyczy bardzo wielu też krajów skandynawskich, Francji, Niemczech i byśmy chcieli o tym w ten sposób dyskutować, ale on w ramach tej koperty krajowej jest zaprogramowany.
3: Powiedział wiceminister Jacek Karnowski. Co ciekawe, w kontekście kontynuacji programu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mówi się o konieczności zmiany sposobu i celów, na jakie wydatkowane są pieniądze. Mówiąc wprost, mniej pieniędzy na muzea, więcej na nowe miejsca pracy i restrukturyzację pokopalnianą.
4: Na to zwracamy uwagę jako ministerstwo, żeby ten fundusz rzeczywiście był funduszem transformacji, żeby on pokazywał, że służy tym regionom i tym ludziom, którzy stracili miejsca pracy, czy nie mają miejsc pracy. Są rzeczywiście wątpliwości, czy zawsze pieniądze mogą być wędką, jak mawiał Lech Wałęsa, klasyk, a niektórzy wolą od razu rybę kupować. My wolimy, żeby kupowali wędkę.
3: Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to pieniądze, jakie Komisja Europejska przeznaczyła dla regionów, w których zaprzestaje się produkcji węgla na terenie kilku krajów europejskich. W Polsce, poza regionem wałbrzyskim, który jako pierwszy przeszedł bardzo bolesną powęglową transformację, pieniądze trafiły też do województw śląskiego i wielkopolskiego. Z Dzierżoniowa Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Ponad 30 milionów złotych kosztuje termomodernizacja 3 polkowickich podstawówek. Prace prowadzone są w szkołach podstawowych numer 2, 3 i 4. Większość pieniędzy na inwestycje pochodzi ze środków zewnętrznych, mówi rzeczniczka gminy Polkowice Halina Wyborska.
5: To największa inwestycja prowadzona obecnie w Polkowicach. Trwa docieplanie ścian i stropodachów, wymiana okien, parapetów i drzwi zewnętrznych, a także modernizacja instalacji grzewczych. Szkoły zyskają również energooszczędne oświetlenie LED oraz instalacje fotowoltaiczne z magazynami energii. Dzięki temu budynki będą zużywać mniej energii, a koszty ich utrzymania będą w przyszłości niższe.
6: Z ponad 30 milionów złotych wartości całego przedsięwzięcia aż 27 milionów stanowią fundusze zewnętrzne pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Modernizacja ma nie tylko poprawić standard szkolnych budynków, ale przede wszystkim ograniczyć ich zapotrzebowanie na energię i wydatki związane z ich utrzymaniem. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Kolejna edycja festynu rodzinnego, akcja segregacja odbędzie się w sobotę na Błoniach Jeleniogórskich. A w ramach wydarzenia m.in. takie atrakcje jak kwiaty za elektroodpady, gdzie mieszkańcy mogą przynieść zużyty sprzęt do mobilnego przoku i wymienić go na sadzonki kwiatów. Będą też konkursy, gry i zabawy z nagrodami dla dzieci i dorosłych, uświadamiające, jak prawidłowo segregować śmieci, mówi Agnieszka Ociepa, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.
7: Uczestnicy będą mierzyć się z wyzwaniami mającymi na celu pomóc zrozumieć, jak ważna jest odpowiednia segregacja odpadów poprzez na przykład grę terenową Kształtuj z nami środowisko, miasto to nie wysypisko, warsztaty stworzenia wyrobów ze szkła, warsztaty sitodruku, quizy i konkursy. Za udział przewidziane są nagrody. Mamy coroczną akcję Kwiaty za elektroodpady. Wraz z mobilnym przokiem i MPGK będziemy odbierać od mieszkańców zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, tekstylia, baterie i inne drobne odpady komunalne. Zapraszamy w sobotę w godzinach 12-16 na nasze Błonia Jeleniogórskie.
2: A wieczorem na scenie ustawionej na Błoniach Jeleniogórskich zabrzmi muzyka country. Zagrają m.in. Maja Bogucka, zespoły Colorado, Droga na Ostrołękę, Drops, a także Kraków Street Band. Teraz to już wszystkie informacje. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę i jutro zapraszam na pierwszy raport o 5.30.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: przede wszystkim piosenki, które usłyszycie tylko u nas. Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Zawsze o stałej porze, w wakacje, moi drodzy, o tej 20.33 dokładamy do pieca, dokładamy gazu, także festiwal rozpoczął się, moi drodzy, dobrym klimatem. Wchodzimy na mocne wieczorne obroty. Najnowsze klubowe produkcje, świeżutkie numery i klasyka. Matam, Follow na dobry początek, ale Farben, Something.

0: Reklama.
1: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinnie Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morf, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
0: Po reklamie.
2: Festiwal wakacyjnych hitów.

pięknie wchodzi, moi drodzy, na obroty. To jest Muzyczne Radio, najnowsze klubowe produkcje, świeżutkie numery, które aktualnie rozgrzewają morskie parkiety, ale nie tylko, pod Śnieżką także. Hity sprzed kilku lat, też się znajdą klasyki, odrobinka, ale więcej wiadomo w strefie 79. Muzyka nie zna w Muzycznym Radiu daty ważności, nie. Tu spotykają się wszystkie czasy, wszystkie klimaty. Jeden wspólny mianownik to dobra zabawa. Z uśmiechem, takim wakacyjnym, od ucha do ucha. I Muzyczne Radio gra dla was dalej. Studio 45, Pure Honey, Sonic i Tomcraft, Another Words, słynne sample, wyruszają wam za spotkanie za chwilę. Oh.

0: reklama.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska.

0: Tak brzmią muzyczne bomby od muzycznego radia. Sonic i Tomcraft, Another World. Jak najwięcej takich rytmów.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
0: Coś pięknego. Moi drodzy, to jest wisienka na torcie. Richard Durand. Move. Dodajcie mocy.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 21.
0: Czas na wiadomości.
2: Czy wasze dane wyciekły po kradzieży z MyDoktor? Będzie można to sprawdzić. Rządowy program CPN wraca, ale w okrojonej wersji. W sobotę święto, za chwilę o tym, kiedy pracodawca musi oddać za to dzień wolny. Michał Pierzchała. Na rządowej stronie internetowej będzie można sprawdzić, czy informacje o naszym zdrowiu znajdują się w grupie danych 19 milionów pacjentów, które wyciekły z prywatnej platformy MyDoktor. Ministerstwo Cyfryzacji musi jednak najpierw w bezpieczny sposób pozyskać dane, do których dostęp przejęli przestępcy. Na razie specjaliści radzą, aby w urzędzie bądź w aplikacji mObywatel zastrzec swój numer PESEL. O szczegółach teraz Benedykt O'Connor.
3: Wykradzione dane nie zostały udostępnione na rynku, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
3: By zwiększyć bezpieczeństwo danych, powinniśmy zastrzec numer PESEL, mówi ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa NASK Iwona Pruszyńska.
5: Możemy to zrobić łatwo, na przykład w aplikacji mObywatel. Z dużą ostrożnością powinniśmy podchodzić do telefonów, wiadomości czy SMS-ów, w których ktoś wywiera na nas presję działania.
3: W ataku wykradziono numery PESEL pacjentów oraz ich wrażliwe dane medyczne.
2: Rządowy program CPN wraca, ale w okrojonej wersji. Od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%.
6: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr, w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
2: Mówi premier Donald Tusk. Obniżony VAT na paliwa ma obowiązywać do końca sierpnia. Jak zadeklarował premier, to obniżka na czas powrotów Polaków z wakacji. Zwiększenie liczby elektrycznych busów w Tatrach, które mają odciążyć konne zaprzęgi wożące turystów, może zaszkodzić tatrzańskiej przyrodzie, mówią ekolodzy. Bo jak wskazują, przyciągną w góry jeszcze więcej turystów. Na razie busy są 4, ale w planach jest zakup kolejnych 16.
7: Powinni badać wpływ wprowadzenia kolejnych samochodów elektrycznych w Tatry, a potem kupować.
2: Mówi Radosław Ślusarczyk z pracowni na rzecz wszystkich istot. Trwa opracowywanie strategii zarządzania ruchem turystycznym, odpowiada dyrektor Tatrzańskiego Parku Szymon Ziobrowski.
8: Żeby dokonywać też pewnych transferów turystów między dolinami w Tatrach i być może te busy częściowo też wykorzystamy na ten cel.
2: Dodatkowe elektryki pojawią się w Tatrach najwcześniej w przyszłym roku. Już pojutrze dwa święta kościelne, w niebo wstąpienie Najświętszej Maryi Panny i Państwowe Święto Wojska Polskiego. Za ten dzień jeszcze w sierpniu pracodawca musi oddać pracownikowi dzień wolny. Ale niekoniecznie musi to być jutro, bo decyzja w tej kwestii należy do pracodawcy. Jednak nie udzielenie wolnego za 15 sierpnia jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, mówi Przemysław Worek z Państwowej Inspekcji Pracy.
9: Inspektor pracy podczas czynności kontrolnych może nałożyć grzywnę w drodze mandatu w wysokości od 2 do 5 tysięcy złotych. W przypadku skierowania wniosku do sądu, to sąd może nałożyć grzywnę do 60 tysięcy.
2: Jeżeli pracownik przebywa na urlopie bądź zwolnieniu lekarskim w czasie święta, pracodawca nie musi oddawać dnia wolnego.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

cudowny wokal, cudowny kobiecy głos i klimat. To od razu numer u wodzie, Everlasting Armin. Był trensior. Dobry hałsio, zawsze w modzie. Keep it guys.

0: Reklama.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: najbardziej przyjazna muzyka w polskim eterze to Mary Van Linden, Steve Murano, Like It, Lewicie CJ Stone. A jak komuś z was mało, to proszę bardzo, strzelamy takim numerem.
1: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno
0: i śpiewa razem z nami. Sing Hallelujah.

delikatne wprowadzenie przed jutrzejszym wydarzeniem. Czyli listą DMC po 20. Muzyczne Radio zaprasza David Guetta, Ella Hanson.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Taniej na stacjach paliw. Ceny w dół dopiero po weekendzie. Każdy będzie mógł sprawdzić, jakie dane wyciekły po ataku na MyDoctor. Mecz Lecha Poznań na Wyspach Owczych przełożony na jutro. Michał Pierzchoła, dobry wieczór. Program CPN, czyli ceny paliw niżej, wraca na stację w ograniczonej formie, bo ma zostać obniżony podatek VAT. Akcyza już nie. To sprawi, że ceny mogą spaść o blisko złotówkę za litr. Zadowolenia z tego faktu nie kryją kierowcy.
3: Dobrze, bardzo dobrze.
4: No dobrze, no im mniej, tym lepiej.
5: Nie dobrze, będziemy więcej jeździć niestety.
6: Dokąd?
5: Gdzie oni czy poniosą, szepane.
4: Ile będzie jeździć, to na pewno.
7: Będzie za co jeździć.
2: Obniżki na stacjach wejdą w życie w poniedziałek i będą obowiązywać do końca sierpnia. Służby rozpracowują grupę, która stała za potężnym cyberatakiem na systemy prywatnej firmy MyDoctor obsługującej placówki medyczne. Hakerzy wykradli dane medyczne blisko 19 milionów Polaków, dlatego resort cyfryzacji apeluje, by jak najszybciej zastrzec numer PESEL, mówi minister Krzysztof Gawkowski.
8: My już wiemy, gdzie był błąd w oprogramowaniu, jakie elementy dotyczące procesu i zarządzania tym systemem nie zagrały. One już są dzisiaj uszczelnione.
2: Niebawem na rządowej stronie internetowej każdy będzie mógł sprawdzić swoje dane, czy zostały wykradzione. Blisko 100 poszkodowanych i poważny wypadek na MOPie przy autostradzie A1 niedaleko granicy z Czechami. Wojskowa ciężarówka staranowała samochody i autobus. To tylko ćwiczenia. Taran 2026, które odbyły się na Śląsku. Wszystko wyglądało jak prawdziwa katastrofa, mówi kierownik ćwiczeń, starszy brygadier Dariusz Deberny.
9: Będą wyciągane z tego wszystkiego wnioski. Co zagrało, co było nie tak, co należy poprawić.
10: Proszę Państwa, ja jechałem teraz z Czech i chciałem zjechać tutaj na MOPA, ale tu jakaś katastrofa jest.
11: Więc im więcej takich ćwiczeń, tym lepsze przygotowanie służb.
2: Dodaje szef Śląskiego Pogotowia Klaudiusz Nadolny. Żeby było jak najbardziej realistycznie, służby nie znały scenariusza, dostały wezwanie i działały tak, jak podczas prawdziwej akcji. Pożary, z którymi od kilkunastu dni zmaga się Grecja, dotarły na popularny wśród turystów półwysep Chalcedycki na północy kraju. Ponad 300 osób, turystów i mieszkańców służby ewakuowały z nadmorskiej miejscowości Siviri. Gaszenie pożaru utrudniają silne wiatry, które przynoszą ogień, a także wysokie temperatury, przez które roślinność jest bardzo sucha. Pożary w Grecji zaczęły się tego lata później niż we Francji i Hiszpanii, a do tej pory koncentrowały się przede wszystkim w środkowej części kraju. Kto czekał na rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KL Klaksvik z Wysp Owczych a Lechem Poznań, to się nie doczekał. UEFA przełożyła spotkanie na jutro z powodu problemów z transportem kolejorza. Piłkarze Lecha dopiero dziś po południu po wielu perypetiach dotarli na miejsce. Mieli wylecieć wczoraj, ale podróż została wstrzymana przez mgłę. Wystartowali dziś rano, ale koło południa mieli przymusowe lądowanie w Norwegii, bowiem nad Wyspami Owczymi znowu pojawiła się gęsta mgła. Musieli poczekać kilka godzin. Mecz jutro o 21:45. Tymczasem Górnik Zabrze zremisował z węgierskim Ferencvaroszem Budapeszt 1-0 w rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. Pierwsze spotkanie wygrał zespół węgierski i awansował do następnego etapu. Polska ekipa trafi do Ligi Konferencji. Polska ekipa trafi do Ligi Konferencji, a o fazę zasadniczą powalczy z AS Monaco. Z kolei piłkarze Rakowa Częstochowa wygrali na wyjeździe z Hammarby IF 1-0 w rewanżowym meczu i awansowali do Ligi Konferencji.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

są te nagrania wieczorową porą, które potrafią otworzyć szufladę ze wspomnieniami. Pierwsza miłość, pierwsza dyskoteka, wakacyjne wieczory, przyjaciele, muzyki, no i ta muzyka do szałowego tańca, Italo Disco z dawnych czasów. Posłuchajmy, powspominajmy, uśmiechnijmy się do tamtych lat, bo niektóre no, przeboje mają w sobie to coś. To coś, że znowu niektórzy mają 20 lat. Maciej, bo witam, witam. Zapraszam do strefki. Troszeczkę było tańców z Favoli, to teraz La Crosse i Save Me.

wspomnień czar, piękna melodia, cudowny utwór. La Crossy Save Me w muzycznym radiu w strefie. Ja teraz za momencik, może już, podejrzę sobie co na Facebooku, jakie są dzisiaj wasze muzyczne marzenia i fascynacje. Zagramy, postaramy się spełnić wasze najskrytsze marzenia.

0: 79.
1: No tak, strefka. Na pewno zawsze i wszędzie i non-stop. Teraz chłopcy z placu broni przyjaciele. O wolności będzie dla Mateusza. On przeskakuje z nogi na nogę. Kiedy zagram? No to już. Tylko śpiewaj, brachu, głośno z nami.

No i chyba właśnie za to kochamy muzykę. Wystarczy kilka pierwszych dźwięków i nagle wracają wspomnienia. Lata 80., 90., które mają swój styl. Teraz słodko będzie dzięki Madame. Sissy Catch, Grzesiu dla ciebie.

Było, moi drodzy, słodko, no to trzeba coś zagrać takiego energetycznego, z charakterem. Głos, który potrafi obudzić nawet tych, którzy teraz sobie delikatnie na przykład przysnęli. A jeśli za kierą troszeczkę wam się chce gdzieś tam, Morfeusz się dopomina, to bardzo proszę, Agnieszka was obudzi. Agnieszka Chelińska dla Sylwii, która podróżuje teraz słuchając muzycznego radia. Sylwia, dużo mocy, jest nas więcej. Miło.

wam, że Shaggy to człowiek, który chyba urodził się z uśmiechem na twarzy, mikrofonem i biletem w jedną stronę. Na plażę. Kąpać się, bawić i uśmiechać do wszystkich. Bombastic! No to teraz ostro uderzymy. Scorpions. Falling in love.

0: Klasyczne radio. Strefa 79.
1: Magiczne hity, magiczne głosy. Jest przed momentem. I teraz jeszcze Depeche Mode. A tu już proszę, piątka po 23.

Tam zawsze Depeche Mode kojarzą się z czarnym kolorem, z syntezatorami, no i oczywiście charakterystycznym głosem grupy, która dorobiła się własnego kultu. No i też udowadniają, że do dobrej imprezy nie zawsze potrzebujemy konfeti. Wystarczy tylko trochę elektroniki. Fajny klimat, światło nawet można zgasić i się dzieje. Teraz zmieniamy gatunek, bo to Julian atakuje. Strike to my heart.

No i ten sing dojechaliśmy do czasu marzeń. A nie ma to jak na początek odpalić delikatniejszej części naszego wieczornego programu Duran.